0: zielono zasiała, niebieskie mi wzeszło. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Nikt nie będzie wiedział, bez kogo mi tęskno. Tęskno mi. Tęskno mi bez Janka mojego, bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego. Bym dróżkę wiedziała, poszłabym do niego, ale dróżki nie wiem i pytać się wstydzę, a siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Siódmy roczek mija, jak Janka nie widzę. Stanęła na drodze i pyta się ludzi.
1: Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi? Czyście nie widzieli, gdzie mój Janek chodzi?
0: Widzieli, widzieli. Twoja to przyczyna. On chłopak majętny, tyś biedna, dziewczyna.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

zapomniany, ale żyw, zagubiony w życiu sen, wykopany albo gdzieś.

by dech tknąć w puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać i nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

swoim blokiem, skierować wzrok swój w rozgrzane słońce. I nie mam już sił w świecie bez zalet wyznaczać granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

by usłyszeć głos, co woła mnie tylko w dalekich wspomnieniach. Chcę wszystko znowu zacząć raz jeszcze.

wie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

tu mówisz, wybacz, nie będę już. Ale ja to wiem, będzie gorzej, będzie źle, znów ten krzyk.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No tak, moi drodzy, mamy najlepszą pobudkę jak zawsze o poranku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jak zawsze o poranku jest Radio Afera. Trzecia rzecz jest taka, że od godziny 6.30 do godziny 10.00 będziemy z wami. No i to wszystko się będzie nam zgadzało. Jeżeli tak to zrobimy, no to nie będzie trzeba o niczym innym myśleć. Dzień dobry, witamy się z wami.

No i ja do tego spotkania was bardzo serdecznie zapraszam, moi drodzy, do godziny 10 w Radiu Afera. Aferanek, jak codziennie, Grzegorz Nowacki, Jagoda Łotowska, Arkadiusz Augustiak, Kamil Strużyński. W tym składzie będziemy się widzieć i będziemy się słyszeć w czwartek 7 dnia maja. Nawet dzisiaj kalendarz działa, więc jakoś to się wszystko w dobrą stronę odwraca. No tak, jeden dzień do weekendu mamy dzisiaj, to warto również powiedzieć. Róża Gizella, Jan Piotr Florian, Ludmiła Wincenty, Virginia August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, czyli takiej internetowej prawdopodobnie, z tego co ja tutaj patrzę, ale to jeszcze zobaczę trochę głębiej i zastanowię się nad tym. To jedna rzecz, druga rzecz to Światowy Dzień Hasła. A, no to trzeba się chronić z tym z tą e-aktywnością w takim razie. No i takie dwa święta dzisiaj w kalendarzu mamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
3: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
4: Time to wake up.
5: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
6: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
0: Autopromocja.

No nikt o tym, że nikt jest wredny. Legionerka. Albo jakoś tak dookoła tego wszystkiego nam zaśpiewał, moi drodzy. 17 minut do godziny 7 mamy na zegarku. To ja przypomnę w takim razie i zapowiem po raz pierwszy dzisiaj. Momenty kontaktowe. To jest na przykład ten i to jest każdy kolejny moment do godziny 10. Zapraszam serdecznie. aferanek@afera.com.pl. Dodatkowo 618750213. Czekam na informacje i na wiadomości od was. I zaglądam również do tego, co dzisiaj przygotowaliśmy w programie porannym. Po godzinie 7 zajrzymy sobie jak zawsze do porannej prasy, po godzinie 7.30 do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego, przed godziną 8 10 mniej więcej minut, a do tego, co działo się w sporcie, a bardzo dużo się działo, więc trochę na tym czasu spędzimy. Po godzinie 8 to płyta tygodnia, przynęta kulturalna, po godzinie 8.20, po godzinie 8.30 Antonina Borczyńska-Bednarek w programie Chodźmy coś zjeść, a po godzinie 9.30 Bartosz Kozłowski w cyklicznie o podróżach. No i tak, a do godziny 10 sobie to wszystko zaplanowaliśmy. W międzyczasie jeszcze kolejny rok upłynął. To lista aferowych nowości, bo na tą też będziemy zaglądać. To Maciej Bąk. To 15 minut do 7.00.

Raporty pogodowe spadają na nasze stoły tymczasem, moi drodzy. No i tak jak zapowiadałem wczoraj, popadało nam troszkę. Te opady się poprzesuwały i to widać również na dzisiejszym opadogramie, ale rzeczywiście popadało nam wczoraj, popadało nam w nocy i będzie padać dzisiaj. Małe opady rozpoczną się po godzinie 8, no i utrzymają się mniej więcej do godziny 10, kiedy to już zacznie padać naprawdę, naprawdę mocniej. No i koło godziny 13-14 te mocniejsze opady się skończą i delikatnie będzie kropić do końca dnia i do końca nocy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o opad. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to to 8 stopni Celsjusza o poranku i maksymalnie 9 stopni Celsjusza w trakcie dnia. Tak to będzie wyglądać. Ciśnienie rosnące od 1002 hektopaskali do 1008 hektopaskali. Wiatr umiarkowany w porywach do 40 km na godzinę. Cały czas chmury. Niestety, przez cały dzień.

0: No jak to pięknie się składa, że szanowny pan Arkadiusz Augustiak jest już w studiu. Trochę się nie spodziewałem. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Widzę, że w serwisie raport o stanie świata.
1: Raport o stanie świata, tak. Świata tego w Wielkopolsce.
0: Tego naszego malutkiego Wielkopolskiego
1: świata. Tego malutkiego Wielkopolskiego, dokładnie.
0: Co byś w takim raporcie, jakbyś taki raport napisał, powiedział, że jest beton i drzewa w jednym miejscu naraz zalane ze sobą?
1: Nie do końca, bo to chodzi o całą Wielkopolskę, a nie tylko o jego stolicę. O jej stolicę. Chociaż w tym Poznaniu też jest sporo zieleni, jakby nie patrzeć.
0: Szanowny pan Arkadiusz Augustiak tak poleciał. 3 minuty nam do 7 zostały, to czas na serwis.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Dzisiejszy przegląd informacji zaczynamy od tej z prokuratury. Ta wczoraj przekazała wyniki sekcji zwłok 40-letniego mężczyzny, który zmarł w trakcie policyjnej interwencji. Posłuchajmy rzecznika prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasza Wawrzyniaka.
2: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci denata. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
1: Na ostateczny wynik badań trzeba będzie więc trochę poczekać, dodaje prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca do 4 tygodni. Taka jest standardowa procedura. Biegły nie stwierdził także jednoznacznych obrażeń mogących świadczyć o udziale osób trzecich w patomechanizmie zgonu tego mężczyzny.
1: Przypomnijmy, że do śmierci mężczyzny doszło podczas interwencji związanej z inną osobą wymagającą pomocy. Według funkcjonariuszy 40-latek zakłócał jej przebieg, przez co też wobec niego użyto gazu pieprzowego. Mężczyzna ten stracił wtedy przytomność i mimo podjętej reanimacji zmarł. A teraz całkowicie zmieniamy temat. Przenosimy się w rejon ulicy Chłodnej na poznańskim Łazarzu. Powstał tam kolejny już w mieście park kieszonkowy. Poznańskie inwestycje miejskie przekazują, że prace nad jego powstaniem dotyczyły ponad 500 metrów kwadratowych, które to wcześniej nie były zagospodarowane. Zostawiono tam rosnące tam drzewa, posadzono nowe, stworzono ścieżki, pojawiły się też ławki, hamaki oraz leżaki. Dla najmłodszych zainstalowano natomiast dendrofon, czyli drewnianą atrakcję do zabaw słuchowych.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Zarząd województwa wielkopolskiego złożył raport o stanie województwa za rok 2025. Oznacza to, że zbliża się debata nad nim. Ma się ona odbyć już 25 maja. Raport przedstawia działalność zarządu, a w szczególności tą z zakresu realizacji polityk, programów oraz strategii. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie o stanie województwa mogą wziąć udział mieszkańcy. Aby to zrobić, należy do 22 maja przesłać do przewodniczącej sejmiku pisemne zgłoszenie, które jest poparte przynajmniej 1000 podpisów. Maksymalnie w debacie weźmie udział 15 mieszkańców.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Świetlica dla dzieci Caritas przy ulicy Taczaka musi przejść gruntowny remont. Bez potrzebnych modernizacji placówka może zostać zamknięta. Na co dzień korzysta z niej ponad 40 podopiecznych, dla których miejsce to jest wręcz drugim domem.
4: To jest takie bardzo wesołe miejsce i jak już się wejdzie, to od razu to widać. I posiłki jedzą, odrabiają lekcje, ale właśnie mają też zajęcia, gry, rozwijają swoje talenty. To miejsce też ma za zadanie uczyć ich takich umiejętności życiowych. To są takie rzeczy, których czasami nie mają w swoich domach rodzinnych, ale to też jest miejsce takiej profilaktyki zdrowia psychicznego.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz. Caritas na ten cel chce zebrać 300 tysięcy złotych, a pomóc może każdy.
4: Wystarczy wejść na stronę caritaspoznań.pl i tam na takim banerze wyświetla się właśnie informacja o zbiórce. Można po prostu wykonać albo przelew tradycyjny, albo przeklikać się przez tę stronę i bardzo prosty sposób przelać dowolną kwotę.
1: Dodawała rzeczniczka Caritas. Na ten moment do osiągnięcia celu brakuje jeszcze ponad 260 tysięcy złotych. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 7:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że witamy się dzisiaj z kurą.

No nawet już 7:00 minęła, 7:01 na zegarku mamy, moi drodzy, więc jeżeli do pracy wychodzicie o 7:00, to już się spóźniliście. Minutę i 30 sekund. Polecam się pospieszyć. Mamy dodatkowo, oprócz godziny 7:00, 7 dzień maja w kalendarzu, czwartek, do weekendu jeden dzień został. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wicenty, Virginia, August, Domicella, Ludomira, Ludomiła i Flavia. Swoje imieniny obchodzą. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej i Światowy Dzień Hasła mamy również w kalendarzu. A przed sobą ja mam Poranną Prasę. To Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Za chwilę przegląd. Zostańcie z nami.

5 minut po godzinie 7 na zegarku. To oznacza, że zaglądamy do porannej prasy od Gazety Wyborczej. Zaczynamy na jedynce o tym, że sędziowie mają orzekać, pisze Ewa Iwanowa i Julia Panicz. Co zrobi Bogdan Święczkowski? Takie pytanie jest dodatkowo nad tytułem zadane. Powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. To cytat przez sędziów i Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie odebrał ślubowania, nakazał polskim władzom Trybunał w Strasburgu. Tak rozpoczyna się ten artykuł. A szanowne panie z Gazety Wyborczej piszą, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie w sprawie, której skarżącymi byli Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. Ta czwórka nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania. No i okazuje się, że Trybunał w Strasburgu nakazał dopuszczenie ich do pracy właśnie. No, o prezydencie, który wybrał sędziów, o to, co grozi Święczkowskiemu, no i jak ta sytuacja cała będzie się rozwijać, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie wewnętrznej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Dalej na jedynce o tym, że płoną rasy, gdy zamykaliśmy to wydanie z rozległym na kilkaset hektarów pożarem lasów w Roztoczu. Walczyło ponad 100 zastępów Straży Pożarnej. Do akcji włączyły się też śmigłowcy Black Hawk. Utrudniał ją silny wiatr. Akcja rozpoczęła się w dramatycznych okolicznościach we wtorkowy wieczór podczas gaszenia pożaru lasu w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Rozbił się samolot gaśniczy. 65-letni pilot zginął na miejscu. O lasach, o pożarze i o tym, co dzieje się właśnie w powiecie biłgorajskim, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na wyborcza.pl. Dalej w tematach dnia we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej o operacji Jesień 5 i o represjach bez rozliczeń. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości policja uwięziła 5 aktywistów jadących na strajk kobiet. Przed rokiem prokuratura postawiła zarzuty dowódcy operacji, no a teraz też zarzuty wycofuje. Piotr Żytniewski tym tematem się zajął i opisuje, że nadzieja, że uwięzienie aktywistów nie pozostanie bezkarna, pojawiła się przed rokiem. No, prokurator Mateusz Kopciał zarzucił przekroczenie uprawnień inspektorowi Markowi Han, byłemu wiceszefowi stołecznej policji, który w październiku roku 2020 roku dowodził operacją Jesień 5. Co teraz z tymi zarzutami, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała, na stronie czwartej oraz na stronie piątej przeczytacie w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej o tym, że Polska jest seniorką, pisze Joanna Ćwiek-Świdecka i Janina Blikowska. Wokół nas więcej jest osób starszych, a mniej dzieci. To stawia coraz większe wyzwanie oświacie, ochronie zdrowia i opiece nad seniorami. Prawie nie ma Polaka, który by już tego nie zauważał. Dodatkowo pytanie, czy w ciągu ostatnich lat odniosła pani wrażenie, że polskie społeczeństwo się starzeje? Jeżeli tak, to jakie są tego oznaki? 61% przybywa osób starszych. Odpowiada 45,2%. Odpowiada, że wydłużają się kolejki do lekarzy, bo więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy. 44,3%, że likwidowane są szkoły lub przedszkola, bo jest za mało dzieci. Dalej ta statystyka się ciągnie. No i ten wykres z odpowiedziami również na stronie pierwszej w Rzeczpospolitej i w rozwinięciu na stronie trzeciej. Zbrojeniówka zarobi na pożyczkach Safe. To tak pisze Maciej Miłosz na stronie pierwszej i 15. Na kontraktach finansowanych z unijnych pożyczek najwięcej zarabią spółki PGZ, ale ręce zacierać może też grupa WB. O tym, że w piątek zostanie podpisana umowa w sprawie Safe i o tym, jak te pieniądze zostaną rozdysponowane, na stronie pierwszej i 15. Środki trwałe w rozliczeniu składki zdrowotnej, o tym pisze Przemysław Wojtasik. Przedsiębiorcy po raz pierwszy będą mogli wybrać, czy przy obliczaniu rocznej składki zdrowotnej uwzględniać sprzedaż firmowego majątku, na stronie 11. O tym więcej w Rzeczpospolitej znajdziecie w Dzienniku Gazecie Prawnej, moi drodzy, o krótszym tygodniu pracy, który zdaje test. Lepsza organizacja pracy, mniej absencji chorobowych.
To przykładowe efekty pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy. Nowe rozwiązanie nie jest jednak dla wszystkich. Ewa Martyna tym tematem się zajęła i pisze, że po 4 miesiącach pilotażu skróconego czasu pracy DGP przeprowadził sondę wśród jego uczestników. Pierwsze wnioski są ostrożnie optymistyczne. Firmy, urzędy i instytucje, które testują nowe rozwiązania, mówią o większym zadowoleniu pracowników, lepszym pogodzeniu pracy z życiem prywatnym, no i w części przypadków mniejszej liczbie zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócenie czasu pracy nie jest dla załogi prezentem. To poważne ćwiczenie z organizacji pracy i zarządzania. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 10 w Dzienniku Gazecie Prawnej. Polacy wskazali winnych afery Zonda Krypto. Tutaj również wykres, tutaj również ankieta. No i pytanie, kogo Polacy obwiniają za samą aferę. 41% odpowiada na samą Zondę Krypto, właścicieli i menadżerów, 28% na prezydenta i jego urzędników, 26% na polityków związanych z opozycją. No i dalej te odpowiedzi również się plasują w tym wykresie na stronie 4 w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. W prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, poczytamy o tym, że policja ustaliła, że to nie było samobójstwo. 13-letnia Wiktoria z miejscowości Linie pod Lwówkiem wyszła z domu 3 marca 2025 roku. Dzień później znaleziono jej ciało. Podejrzewano, że dziewczynka popełniła samobójstwo. Dzisiaj policja sądzi, że została zamordowana. Takie ustalenia. Policja, Głosowi Wielkopolskim.

powinni zniknąć młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg bez kasków. W życie wejdzie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. To Głos Wielkopolski. To 12 minut po 7:00.

0: Autopromocja.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

21 minut po godzinie 7 na zegarku mamy, moi drodzy. Ja zaglądam do skrzynki mailowej, przypominam, aferanek@afera.com.pl. Nie rozumiem dzisiejszego dnia. O co chodzi z dniem hasła? Może mi ktoś wytłumaczyć? Szanowna pani Lidia, słuchaczka, napisała. No to ja tłumaczę. Wchodzę, klikam i czytam. Hasła to w dzisiejszym świecie powszechna sprawa. W ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę czy inne rzeczy. W Światowy Dzień Hasła warto dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasady tworzenia bezpiecznych haseł. Proszę bardzo. O, wytłumaczone. Tak, bez pośpiechu, jak na naszej antenie. aferanek@afera.com.pl. Zapraszam serdecznie. A teraz lista nowości.

To Antidotum, to lista aferowych nowości, to bez pośpiechu. A jeżeli wy chcecie chwytać je, no to ja mam dla was propozycję, co możecie sobie chwycić. Już w najbliższą sobotę po godzinie 19:30 Shadow Dance Party Dark May Day, Photocrime, kuracja i After Party. To wszystko w jednym wydarzeniu w klubie pod Minogą. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no a wyjściówek jeszcze nie macie, no to uwaga, ja mam podwójne. I na same koncerty, i na samą imprezę, i na to, co po tej imprezie, czyli na afterparty właśnie. Zapraszam serdecznie, możecie pisać pod numer 7148, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie, co najbardziej rock'n'rollowego albo metalowego zrobiliście w swoim życiu. Do godziny 10 czekam, złotówka i 23 grosze. To jest koszt takiej wiadomości. Zapraszam was bardzo serdecznie. I przypominam również numer 618750213. To w sprawach drogowych, za chwilę serwis. Yeah.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Arek Augustiak. Zapraszam na przegląd sytuacji drogowej, ale zanim ona, to zaczynamy od pogody. Ta dzisiaj będzie dużo gorsza niż ta, która była wczoraj. Obecnie temperatura wynosi około 7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wzrośnie niewiele, bo maksymalnie do 12 stopni. Przez cały dzień niebo będzie zachmurzone, a czasami może trochę popadać. Nie wpływa to jednak znacząco na warunki drogowe. Przechodzimy więc już na poznańskie ulice. Zaczynamy tradycyjnie od północy miasta. Tam korkuje się ulica Obornicka, zwłaszcza w kierunku centrum miasta. Tutaj aż do skrzyżowania z ulicą Lutycką i ulicą Witosa. Bliżej już centrum miasta ulica Słowiańska na skrzyżowaniu z Mieszka I oraz w rejonie z ulicą Piątkowską. Tam również możecie dłużej postać. Ulica Winogrady w obie strony również jest trochę zakorkowana. Ścisłe centrum tradycyjnie warto omijać. Mowa tutaj o Rondzie Kaponiera, o ulicy Roosevelta, o ulicy Matei, o Alei Niepodległości, czy też o ulicy Libelta. Po wschodniej stronie Warty też sytuacja nie wygląda najlepiej, chociaż jest na pewno dużo lepiej niż na stronie zachodniej. Tam stoi Rondo Rataje, Rondo Śródka również nie wygląda zbyt ciekawie. Ulica między nimi wygląda trochę lepiej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc chociaż tyle dobrego. Zachęcamy do przesiadki w komunikację miejską. Ta dzisiaj funkcjonuje bez większych zmian, więc może trochę te korki miejskie się uda rozładować. Jeśli wy natomiast macie dla nas więcej informacji o tym, co się dzieje na drogach, to możecie do nas dzwonić 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

25 minut do godziny 8 nam zostało. Zaglądam do skrzynki mailowej, by słuchacz Mikołaj. Tylko zimno i pada, tylko zimno i pada. A mogłoby być lepiej. To prawda. Jest chłodniej i to prawda. Pada i to prawda. Będzie padało, bo teraz jak patrzę za okno, to jeszcze nie pada. Ale chmury są takie przedopadowe. No to mogłoby być lepiej, zdecydowanie. My, co prawda, Kazika teraz grać nie będziemy. Ale zaglądamy do kalendarium muzycznego i do kalendarium historycznego, moi drodzy. Najpierw historyczne oczywiście, rok 1375, 7 dzień maja. Wtedy to Mikołaj z Kurnika został biskupem poznańskim. Tata? O, taka, żebyście wiedzieli po prostu. Rok 1859 to data ważna dla Poznania z kolei. Wtedy to odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. W roku 1919 z kolei również w Poznaniu otwarto Wszechnicę Piastowską, czyli obecny Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z tym 7 dnia maja i tymi pomnikami Adamem Mickiewiczem to chyba coś wspólnego wszystko ze sobą ma. Rok 1986 to już kalendarium muzyczne. No i to urodziny Matta Heldersa, brytyjskiego perkusisty, który gra w Arctic Monkeys. Z tego powodu gramy to 505, żeby trochę mniej padało.

0: Autopromocja.
1: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: nie czuję, siedzi z sobą jak Jakub Jarno.
1: A to chyba przez ciśnienie mi się wydaje, że można się dzisiaj nie czuć sobą. Niskie, ale będzie rosło. I to będzie rosło gwałtownie dzisiaj przez cały dzień. Moi drodzy, nie o ciśnieniu, troszkę o muzyce, bo zaglądamy na listę aferowych nowości. Tutaj przychodzi do nas Runo ze swoim najnowszym singlem Ćma. No i jeszcze więcej o sporcie. To już za chwil kilka w przeglądzie świata sportowego w Radiu Afera. Za 3 minuty, niecałe tak z tego co patrzę. Dużo się działo, więc zostańcie z nami. 15 minut tymczasem zostało do godziny 8:00.

Prawie 11 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że zaglądamy do świata sportu, tak jak zapowiadałem. Moi drodzy, nie możemy rozpocząć od niczego innego niż od piłki nożnej, bo oczywiście Liga Mistrzów na samej końcóweczce w tym momencie jest. Spotkanie, które mogliśmy wczoraj oglądać, to mecz półfinałowy, drugi z meczy półfinałowych, Bayern i PSG. Ten mecz zakończył się wyrównane spotkanie swoją drogą wynikiem 1-1, aczkolwiek strzelanie rozpoczęło się już w trzeciej minucie. Dembele strzela pierwszego gola dla PSG, no i przez zdecydowaną większość spotkania i przez resztę spotkania żadna bramka nie pada. Dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu na samej końcówce Harry Kane strzela bramkę na 1-1 i wyrównuje wynik tego spotkania Bayern-PSG. Ta bramka jednak nie zmieniła za dużo, ponieważ w dwumeczu Bayern PSG wynik to 5-6, a to oznacza, że do wielkiego finału tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów PSG wchodzi, no i będzie walczyło o utrzymanie swojego tytułu. Przypominam również, że kolejnym zespołem, który do finału wszedł, to przedwczoraj, to zespół wygrywający przedwczorajsze spotkanie Arsenal, który wygrał z Atletico Madryt. PSG i Arsenal, ostatnie spotkanie finałowe, to 30 dzień maja po godzinie 18, więc trochę przerwy tutaj będzie. No i będziemy patrzeć, jak to się będzie rozwijało. Dużo tego będzie, dużo tej przyszłości. No ale cóż, trzeba trochę na to wszystko poczekać. 30 dzień maja to kolejne spotkanie i ostatnie finałowe spotkanie Ligi Mistrzów. A propos finałów i a propos ostatków, moi drodzy, no to jesteśmy w ostatnich częściach Ligi Polskiej Siatkowej, czyli Plus Ligi. Wczoraj mogliśmy oglądać dwa spotkania. To mecz o trzecie miejsce, Sekoresowia i PGE Projekt Warszawa. PGE Projekt Warszawa wygrywa 3-0. To do 19, do 15 i do 20. Z tego powodu znamy po tym spotkaniu zespół plasujący się na trzeciej pozycji w lidze, ponieważ gramy do trzech zwycięstw. No i PGE Projekt Warszawa właśnie to trzecie zwycięstwo wczoraj zdobył. Trzecie miejsce. Już mamy czwarte miejsce z tego powodu też. No ale nadal nie mamy osoby zespołu, która cały finał wygrała, ponieważ wczoraj Alluron CMC Warta w meczu z Bogdanką Lublin wygrywa 3-1. To 24-26, 25-20, do 23 i do 20. A z tego powodu te dwie drużyny w stawkach meczowych mają po dwie wygrane. Jeszcze jedno spotkanie przed nimi. No i po tym jednym, ostatnim spotkaniu będziemy mogli powiedzieć, że mamy w końcu zwycięzcę, że mamy w końcu finalistę i mamy w końcu osobę piastującą pierwsze miejsce w Plus Lidze. To spotkanie już w najbliższą niedzielę po godzinie 14:45. Do świata tenisa też trzeba zajrzeć, no bo tutaj Internazionale d'Italia trwa. Jesteśmy na etapie, byliśmy przed chwilą na etapie kwalifikacji, jesteśmy na etapie pierwszej rundy. No i niestety w tej pierwszej rundzie polskiej reprezentacji nie poszło najlepiej. Na ten moment, czego po słowach nie poszło najlepiej, można się spodziewać, w turnieju została tylko Iga Świątek, ale od kobiet nie zaczniemy. Zaczniemy od tego, co działo się w spotkaniach panów, no bo Hubert Hurkacz w 1/64 finału, czyli no, w pierwszej rundzie tego turnieju właśnie, zagrał wczoraj mecz z Janikiem Hanfmanem. No i ten mecz niestety przegrywa. Pierwszy set na konto Polaka to 7-6, ale potem sytuacja się odwraca, 6-7, i niestety ostatni set, zdecydowana przewaga przeciwnika, 2-6. Hubert Hurkacz z tego turnieju tym samym niestety wychodzi. Dwie kolejne Polki, które mogliśmy wczoraj oglądać, to Magdalinet i Magdalena French. Tutaj również sytuacja nieprzyjemna, tak samo jak chyba duża część ostatnich
ostatnich rozgrywek polskiej reprezentacji świata tenisowego. Magdalinet zagrała z Tatianą Marią, no i przegrywa to spotkanie 0-6 i 3-6. Słaby wynik, jeżeli chodzi o naszą reprezentantkę. No a drugi mecz, czyli mecz Magdaleny Fręch, tutaj przynajmniej jeden set na konto Polki. Ta zagrała z Aleksandrą Ealą. Pierwszy set przegrała 0-6. W kolejnym secie sytuacja odwrotna, to 6-3. No i niestety końcówka również nie na konto Magdaleny Fręch. To 4-6. Będziemy mogli oglądać Igę Świątek w tym turnieju, ale to jeszcze nie dzisiaj. To dopiero w spotkaniu jutrzejszym. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Katrin McNally po godzinie 10 w Internazionali di Italia. No i trzymamy kciuki. I to wszystkie kciuki, jakie możemy trzymać, żeby Idze Świątek w tym turnieju dobrze poszło i żeby ta forma, z którą Igę Świątek kojarzymy, wróciła i pierwsza rakieta świata, nasza polska pierwsza rakieta świata, wróciła w końcu na pierwsze miejsce. Tym samym kończymy przegląd świata sportowego. 6 minut zostało nam do godziny 8.

0: You Ain't The Problem to Michel Kiwanuka albo Michael Kiwanuka. Ja szczerze mówiąc dobry w języki nie jestem, ale wiem, że Arkadiusz Augustiak jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, You Ain't The Problem, czyli to tak naprawdę nie my jesteśmy problemem, a to problemem są osoby, które to wszystko budują, bo widzę, że koniec remontu się zbliża.
1: Tak, fontanny.
0: A myślałem, że jakieś ważnej drogi w mieście Poznań.
1: Nie, na to trzeba będzie poczekać, a tych remontów będzie jeszcze więcej.
0: I o tym?
1: O tym na razie nie, natomiast fontanną się zajmiemy.
0: Na 3 minuty przed 8.
1: Marek Augustiak, zapraszam. Czy strefa legalnego picia alkoholu nad Wartą zostanie usunięta? Nad taką ewentualnością zastanawia się m.in. radna Sara Szynkowska-Welsenk z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uważa ona, że w ostatnim czasie doszło tam do wielu niebezpiecznych sytuacji, które każą się zastanowić nad sensem istnienia takiej strefy. Ma zająć się tym Komisja Bezpieczeństwa.
2: Na Komisji Bezpieczeństwa będziemy omawiać ten temat. Mam nadzieję, że służby przekażą nam wszelkie informacje. Może trzeba będzie przeanalizować, jak troszkę te strefy pozmieniać, może zwiększyć piesze patrole policji, jak i straży miejskiej, jak i wdrożyć jakąś formę edukacji, prewencji w tym temacie, by wszyscy czuli się bezpiecznie.
1: Mówiła radna Sara Szynkowska-Welsenk. Innego zdania jest natomiast radny Wojciech Chudy z Koalicji Obywatelskiej.
3: W moim odczuciu strefa nad Wartą, gdzie można spożywać legalnie alkohol, powinna być jak najbardziej utrzymana. Po to właśnie ją wprowadzaliśmy, żeby mieszkańcy Poznania mogli na spokojnie spożywać alkohol, spędzać czas ze sobą. Myślę, że przez kilka lat funkcjonowania tej strefy ona się sprawdziła.
1: Część radnych zamiast zakazu proponuje wprowadzenie dodatkowych kampanii edukacyjnych, czy też zwiększania kontroli służb porządkowych.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Zbliża się koniec remontu fontanny na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. Kluczowe były, jak się okazało, elementy schowane w podziemnej komorze technicznej. To tam zmodernizowaną pompę oraz armaturę sterującą. Do wykonania pozostały jeszcze prace na powierzchni. Mają się tam pojawić nowe płyty granitowe. Wyremontowany będzie również tamtejszy mostek. Pozostajemy na Starym Mieście, przenosimy się nieopodal, bo na ulicę Wrocławską w sezonie jest to jedna z najczęściej uczęszczanych dróg w mieście. Powoduje to konieczność dokładniejszego dbania o jej czystość. Zarząd Dróg Miejskich w związku z tym informuje, że do października ulica Wrocławska będzie czyszczona częściej niż inne ulice. Czyszczenie ma się odbywać w każdy pierwszy pełny tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku, od 7 do 11. Wtedy to też właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usunięcia wyposażenia ogródków.
4: To organizują studenci.
1: A dokładniej studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej zaprasza na kolejną edycję Triliady. Głównym tematem tegorocznej edycji wydarzenia jest cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej. Wiele prelekcji ma dotyczyć inteligentnych systemów, analizy danych, automatyzacji procesów czy nowoczesnych rozwiązań wspierających produkcję żywności. Można się na to jeszcze zapisać.
5: Triliada odbędzie się 21 maja 2026 roku, więc niebawem na naszych mediach społecznościowych Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej będą widoczne formularze oraz możliwości zapisów również pod wydarzeniem, które widnieje na platformie Facebook oraz na naszych mediach na Instagramie.
1: Mówił w Studenckim Patrolu jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Sym. Poza częścią konferencyjną odbędzie się również konkurs sprawnościowy o Puchar Triliady. 5-osobowe zespoły zgłaszać się do tego mogą do 15 maja. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny o godzinie 8.57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

A nawet już 8:01 na zegarku wybiła. Moi drodzy, mamy 7 dzień maja. To czwartek, jeden dzień do weekendu został. Róża, Gizele, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wicenty, Wirgilia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia obchodzą dzisiaj imieniny. W szczególności wszystkiego dobrego życzę Piotrowi, który tak jak patrzę na ten kalendarz, to imieniny obchodzi codziennie. Więc dobrego świętowania. Po raz kolejny Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej w kalendarzu mamy. Święto ma na celu uświadomienie u Europejczyków o tym, że drogą elektroniczną można kontaktować się z przedstawicielami instytucji w Polsce i na Starym Kontynencie, zarówno składać petycje, wnioski, czy tworzyć lokalny budżet. To takie wyjaśnienie właśnie tego święta, które dzisiaj obchodzimy. Więc jakbyście nie wiedzieli, albo jakbyście zapomnieli, to proszę bardzo, ja uświadamiam. Tak samo uświadamiam, że wasze hasła w sieci powinny być mocne i powinny się nie powtarzać. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. Właśnie chyba po to, żeby to uświadamiać. Moi drodzy, to wszystko z kalendarza. Za chwilę zajrzymy sobie do płyty tygodnia. Potem będzie czas na kulturę w Radio Afera. A ja jeszcze mam przygotowane przysłowie na dzisiaj. Tak się ułożyło akurat. Proszę bardzo. Gizela święta, zimy nie pamięta. O, no takie krótkie, takie zgrabne, takie ładne.

No to prawda, śniegu już teraz nie uświadczymy, więc to tak jakby z przysłowiem się wszystko zgadzało. Temperatura minusowa, o, w tej koniunkturze to również chyba się nie uda. Przysłowie zaakceptowane. Tak samo jak godzina, 5 minut po godzinie 8. No właśnie, i w płycie tygodnia, moi drodzy, mamy piosenki z filmów, których nie było. Utwory, które mogłyby stworzyć scenariusz do niejednego poruszającego filmu. Utwory, bardziej zbiór historii, bo tak o tym mówi sam artysta zainteresowany, czyli Michał od Kości, który przychodzi do nas z tym albumem właśnie. 10 kawałków na tym się by znalazło. Odsłuchałem zdecydowaną większość i jednego jeszcze nie. Tego pod numerem 10, który nazywa się Legnica od Kości V2. Ale ten trwa 45 sekund, a jeszcze został nam taki delikatnie dłuższy. Pod numerkiem 7 ukryły się Wielgachne karuzele. To Michał od Kości, to piosenki z filmów, których nie było.

zwane karuzele. Słonie raz do roku głowy starszych kobiet, co prosiły wciąż o spokój. Plakat z idolami, wśród nich na

twarze małych dzieci, co teraz są już duże, krzyczą coraz śmielej, gdy starszyzna już nie umie. Wielka chleb karuzele słonie raz do roku głowy starszych kobiet, co prosiły wciąż o spokój.

0: cię.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: O.
4: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznań.

No i dobrze sobie tak o poranku potańczyć, moi drodzy, razem z organkiem, na przykład na 15 minut po godzinie 8. Zaglądam do skrzynki. Dzisiaj dzień wolny, obudzona sama z siebie, kawa, śniadanie i radio. Może w biegu dnia dogłębne porządki. Tak napisała słuchaczka Kasia. No to ja się bardzo cieszę, że taki dzień wolny się raz na jakiś czas komukolwiek zdarza. Serdecznie polecam go spędzić dobrze, no i może bez tych dogłębnych porządków, bo to dzień wolny może trochę zepsuć. Może to tylko jakiś remont łazienki albo coś takiego?

No bo tak mi się wydaje, że to bardzo polskie, żeby wziąć sobie wolne i remontować w tym momencie łazienkę. Czasami też tak trzeba, moi drodzy. No jak nie ma czasu, to trzeba sobie w tym wszystkim radzić. aferanek@afera.com.pl. Za nami nowość muzyczna, no a za chwil kilka przynęta kulturalna. Dowiemy się, co w Poznaniu można zrobić dla tych, którzy na przykład wolne mają.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek, czyli trochę piątek, a piątek to mała sobota, więc w sumie weekend, dlatego mam dla ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kiedyś było jakoś piękniej. Szybka, gwałtowna industrializacja po 45 roku w Polsce Ludowej zmieniła jej krajobraz na zawsze. Pozostawiła po sobie rany nie do zasklepienia. O tych właśnie bliznach w glebie, jak i w człowieku po niej chodzącym opowiada Marta Tomczok w Bliznach, krajobrazie po przemyśle. W Centrum Kultury Zamek spotkanie z autorką prowadzi Anita Jarzyna. Centrum Kultury Zamek, godzina 18. Czy z kimkolwiek szczerze rozmawiasz? Czy ktokolwiek już szczerze rozmawia? Czy może tylko komunikuje? Może na terapii znajdziesz te odpowiedzi? Prowadzona będzie w Jurcie przez Teatr Aż Teatr podczas spektaklu Wiwisekcja w Jurcie. Pora na chwilę refleksji. Teatr Aż Teatr, godzina 19. Co jeśli maszyna też czuje? Może cię rozumie, odczuwa empatię? Somatic Landscapes to eksploracja pojmowania ludzkich emocji przez technologię. W świecie panowania sztucznej inteligencji należy zrozumieć, czy jesteśmy w stanie żyć z nią w zdrowej relacji. Instalacja audiowizualna stworzona przez Ewelinę Duffy powstała w ramach wystawy zbiorczej Tworzywo Sztuczne dla Festiwalu Obrazu 2026. Art and Science Lab od godziny 13 do 21.

0: Dokładnie nam pograli to Weevil i Someday. 28 minut po godzinie 8 na zegarku mamy. Moi drodzy, ja zaglądam do rzeczy takich jak konkurs aferowy, bo to naprawdę bardzo istotna sprawa. Jeżeli chcielibyście wybrać się w najbliższą sobotę na koncert do Minogi i dodatkowo nie tylko na ten koncert, ale do całego afterparty, które po tym koncercie ma miejsce, to zapraszam was bardzo serdecznie. Wysyłajcie wiadomości pod numer 7148. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, co najbardziej rock'n'rollowego zrobiliście w swoim życiu, a będziecie mogli powalczyć wtedy o wejściówki na Shadow Dance Party, tam Photocrime i kuracja, a dodatkowo, jak powiedziałem, do tego wszystkiego afterparty po całym tym wydarzeniu. 7148 to numer do godziny 10. Czekam na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiego SMS-a. Zapraszam serdecznie, bo warto, naprawdę warto, tak samo jak warto zostać z nami, ponieważ wybieramy się teraz w podróż kulinarną. Zobaczymy dokładnie gdzie, już za chwilę, ponieważ chodźmy coś zjeść przed nami razem z Antoniną Borczyńską. Bednarek o 8:30.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30. Mil Menzesi. Ja nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i zabieram was na Bałkany. Dziś poznamy kulinarne oblicze Albanii. I lecimy od razu z tym, co ja pamiętam najbardziej z tego kraju, czyli Albankę. Bo właśnie tak nazwaliśmy hipermocną kawę, po której auto prowadzić można przez całą noc bez mrugnięcia okiem. I do tego ci panowie. Każda kawiarnia zajęta przez grupę tubylców pijących kawę. Niezależnie od pory dnia i nocy. I tylko facetów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Albanii wciąż niestety kobiety są obywatelami gorszej kategorii. Może poza nadmorskimi all inclusive, bo tam zapewne tak się tego nie odczuwa. W tym kraju kawa to religia. Od niej zaczyna się dzień, pije się ją przy każdej okazji, czy smutnej, czy radosnej. Przy kawie załatwia się też biznesy i odpoczywa. Kawiarnie są wszędzie. Jest ich tu najwięcej na świecie w przeliczeniu na mieszkańca. Podsumowując, dla smakoszy tego ciemnego trunku to raj. Szczególnie, że kosztuje naprawdę niewiele i jest bardzo smaczna. Jeśli chodzi o samo jedzenie, Albania to epicentrum bałkańskiej, tradycyjnej kuchni z widocznymi wpływami z Turcji, Włoch czy Grecji. Ze względu na swoją niełatwą historię, mieszkańcy nauczyli się korzystać z tego, co mieli dookoła. A co za tym idzie, dania są proste, bardzo sycące, ale sporo też w nich warzyw, owoców i aromatów. A przede wszystkim kolorów, które mienią się inaczej w każdym z regionów. Albańska kuchnia to przede wszystkim koźlina i jagnięcina, czyli coś, co u nas ciężko dostać, a jak się uda, to cena zwala z nóg. Tutaj podawana w przeróżnych wariacjach, od delikatnych, jak popularne tave kosi, gdzie mięso piecze się w jogurcie z ryżem i jajkiem, aż po bardziej hardkorowe jak kelle pacha, czyli tłusta zupa z głowy jagnięcej z muszczkiem, podawana tu zwykle na śniadanie. Albo kukurydz, czyli płucka zawinięte w jelita. Miodzio. Można tu naprawdę poszaleć, ale są to raczej dania tylko dla odważnych. Albania stoi też serami. Znajdziecie tu wszystkie. Białe, żółte, słone, z mleka krowiego, koziego, owczego. Pełna gama. A co region, to inna odmiana. Albańczycy jedzą je na każdy posiłek. Często są grillowane albo zapiekane i podawane w glinianych naczyniach jak fergisi z czosnkiem, cebulą, papryką i pomidorami. Jego aromat utula zmysły i zaprasza do chwili czystej przyjemności. Kolejna wjeżdża przekąska, która pewnie kojarzy się wielu właśnie z Bałkanami. Tutaj nazywa się ją byrek, a ten kupicie w każdej albańskiej piekarni. Jest to ciasto filo nadziewane najczęściej serem, szpinakiem i mięsem. Doskonały sposób na szybkie i niedrogie zaspokojenie głodu. Najbardziej polecam, gdy są jeszcze ciepłe. Na koniec przyjrzymy się słodkościom, których wbrew pozorom wcale nie jest w Albanii tak mało. Najpopularniejszy deser, który już całkiem rozgościł się u nas, to baklawa. Ewidentny turecki wpływ. Zaraz za nim pędzi wpływ greckich sąsiadów, czyli Porto Kalopita. Doskonałe ciasto pomarańczowe. Jego smak wnika w kubki smakowe i pozostaje tam na długo. Mój ulubiony to jednak taki bałkański banał jak jogurt z orzechami włoskimi i miodem. Nic dodać, nic ująć. Prostota i raj dla podniebienia w czystej postaci. Przy temacie deserów chciałabym sprzedać wam pewną ciekawostkę. Otóż w Albanii dostaniecie deser z mięsem, czyli kabuni. To smażony na maśle ryż z cukrem, rodzynkami i baraniną. Aż chce się spróbować, co? Reasumując, kuchnia Albanii to jak wesoła impreza z Włochami, Grekami i Turkami. Dużo smaków, kolorów, a wszystko sycące i tanie. Na koniec standardowo serwuję studencki przepis na dziś. A będzie to albański gulasz warzywny zwany fergese. Potrzebujecie 4 papryki, najlepiej zielone i czerwone, 4 pomidory lub puszkę krojonych, ser feta lub typu bałkańskiego, cebula, 3 ząbki czosnku, olej, oliwa i przyprawy. Pro tip? Zawsze najpierw przeczytajcie przepis do końca, zanim zabierzecie się do roboty. Dokładny przepis znajdziecie jak zwykle na Spotify Radia Afera. Jubyfte mire.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. Reklama.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

No i taka wielka ciemność, moi drodzy, trochę ściele się na naszych poznańskich drogach, bo zaglądam do tego, jak wygląda sytuacja, no i widzę, że niestety centrum zapchane. Garbary, Roosevelta, Rondo Caponiera, Święty Marcin, Jana Pawła II, Rondo Śródka, Rondo Rataje. Dojazd do tych dwóch rond również od wschodu Poznania, czyli od Bolesława Krzywoustego do Rataj, od ulicy Warszawskiej do Śródki, od Podwala do Śródki, no i wyjazd ze Śródki, jak codziennie, jak zawsze, na Estkowskiego, zakorkowany również przez te remonty mostowe. No, nie jest dobrze. Klasycznie ulica Lutycka, ulica Lechicka, ulica Bałtycka, no a dodatkowo na południu Dolna Wilda przy węźle Poznań-Luboń również zakorkowana. Na szczęście, z tego co patrzę na mapy, no to obwodnice miasta Poznania przejezdne, i to przejezdne naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli wy macie informację, no to dzwońcie 618750213. Jak sytuacja na drogach? Jak to wszystko u was wygląda?

Dobry.

0: Nie milknij na tysiąc lat, tylko krzycz, że powódź nasz.
1: No i nie milkną też echa poznańskich remontów, moi drodzy, bo spojrzeliśmy sobie na ulicę, ale ja zaglądam również do tego, co będzie się działo na Starym Rynku. Jeżeli stęskniliście się za remontami na Starym Rynku właśnie, albo w okolicach Starego Rynku, to spokojnie wracają, nie na płycie. To ważne, ale na ulicy Wronieckiej. Tam będzie remontowana nawierzchnia, tam przywrócona ma zostać, uwaga, kamienna nawierzchnia, bo w tym momencie asfalt jest wylany, no i ten asfalt taki popękany, te chodniki takie brzydkie, takie niezadbane. No i to wszystko podobno ma się zmienić. Harmonogramu jeszcze nie ma, szczegółowego planu jeszcze nie ma, no ale ustalenia, które mają do tego wszystkiego doprowadzić, już są, więc remonty zaraz się zaczną.

No i to chyba list miłosny do poznańskich drogowców i do poznańskich dróg, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki kiedyś będziemy mogli wysłać. Natalia Marczuk i Siódma Noc to była lista aferowych nowości. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Serdecznie was tam zapraszam.

0: Szanowny pan najmądrzejszy Arkadiusz Augustiak jest już w studiu. Dlaczego najmądrzejszy? Bo ty to pewnie maturę ze wszystkiego na 100% zdałeś, nie?
1: Ja nie wiem, czy w ogóle miałem jakąś...
0: Czy zdawałem maturę?
1: Czy 100% w czymś zdobyłem? Jeżeli zdobyłem, to prawdopodobnie z angielskiego podstawowego.
0: No właśnie, bo to w tym angielskim chyba najczęściej te stówki padają.
1: Tak,
0: z tego,
1: tak,
0: co,
1: no.
0: Z tego, co pamiętam.
1: Chociaż z polskiego mi też mało zabrakło. Miałem 91 z podstawy.
0: Co się już tak nie chwal, nie chwal. Angielski był wczoraj, dobrze pamiętam.
1: Dobrze pamiętasz, jest dzisiaj i o tym też będzie w serwisie.
0: Ale dzisiaj rozszerzenie.
1: Dzisiaj rozszerzenie.
0: A to wszystko na 3 minuty przed 9.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Zbliża się druga edycja targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Wydarzenie to ma zebrać w jednym miejscu ekspertów, samorządowców, przedstawicieli służb ratunkowych oraz administracji publicznej. Cel jest jeden – działać tak, aby być przygotowanym do różnych sytuacji kryzysowych.
2: To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów. Bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje. Wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów. Wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować.
1: Mówił wiceprezes grupy MTP Filip Bittner. Targi Protega mają odbyć się od 20 do 21 maja. Pozostajemy dalej na targach Protega. W ich trakcie mają się odbyć specjalne szkolenia dla mieszkańców Poznania w zakresie bezpieczeństwa. Ogłosił to wczoraj zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
3: Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
1: Mówił wiceprezydent Marcin Gołek. Szczegóły dotyczące zapisów oraz harmonogramu mają zostać ogłoszone przez Urząd Miasta, a udział będzie możliwy po wcześniejszej rejestracji.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Ruszyły zapisy na trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzenie odbędzie się 25 maja w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska. Forum skierowane jest do uczniów, nauczycieli i szkolnych koordynatorów wolontariatu. Organizatorzy zapowiadają spotkania poświęcone m.in. rozwijaniu młodzieżowych inicjatyw społecznych, wymianie doświadczeń i promocji dobrych praktyk. W programie znalazły się wykłady, warsztaty i prezentacje organizacji działających w obszarze wolontariatu. Liczba miejsc jest ograniczona. Z jednej szkoły może zgłosić się maksymalnie 5 osób, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
4: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Właśnie rozpoczyna się kolejny dzień tegorocznych egzaminów maturalnych. Uczniowie w tym momencie otwierają arkusze matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co ciekawe, jest to najczęściej wybierane rozszerzenie w tym roku. Wybrało go ponad 250 tysięcy zdających, co przekłada się na ponad 73% wszystkich abiturientów. Dziś o 14 odbywa się jeszcze jeden egzamin. Chodzi o raczej niszowe rozszerzenie z historii muzyki. Wszystkim zdającym życzymy oczywiście powodzenia. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 9:57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybija właśnie na zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny.

7 dzień maja w kalendarzu. Mamy to czwartek. Uwaga, wszyscy, którzy są jeszcze w trybie pracującym, albo aż w trybie pracującym, albo już w trybie pracującym, no to do weekendu został jeden dzień. Tak tylko informuję. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wicenty, Virgilia, Virginia jeszcze, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flavia obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam, moi drodzy, życzymy. Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej w kalendarzu. Również mamy Światowy Dzień Hasła, także się tutaj znalazł, więc wszystko dzisiaj elektronicznie jakoś się tak dookoła siebie obraca. Gizela, święta zimy nie pamięta. To przysłowie na dziś. No to jeszcze piżama porno na naszej antenie i poznańskie dziewczęta, a już za chwilę, może nie do dziewcząt, ale do informacji z Poznania i z regionu sobie zajrzymy. Zostańcie z nami.

0: jedną spoconą nocą.
1: Prawie 5 minut po godzinie 9 na zegarku. No to jak zapowiedziałem, tak robimy. Zaglądamy do tego, co dzieje się w Poznaniu i co dzieje się w regionie. Jeżeli chcielibyście wybrać się na przykład na Maltę, no i tam na taką bardzo ładną kładkę, która mieści się w koronach drzew, no to przypominam, że ta kładka jest zamknięta. I ta kładka jest zamknięta już od dawna. 31 dzień grudnia to jest moment, w którym ostatni odwiedzający mogli tam wejść, no a potem już nic. Sprawdzony został jej stan, sprawdzony został to, jak została zaatakowana przez grzyby, no i miały być tutaj jakieś renowacje, jakieś remonty. No ale te remonty się przedłużają, moi drodzy. Żyjemy w mieście Poznań, więc musi tak być czasami, że remont się przedłuża. Tutaj akurat to wszystko spowodowane było tym, co informuję, że zima w tym roku była naprawdę bardzo sroga, więc pracę trzeba było zatrzymać na kilka miesięcy. Teraz wykonawca projektu ma zostać wyłoniony, ma zostać zrobiona ekspertyza techniczna, ocena stanu konstrukcji pod względem i konstrukcyjnym, i materiałowym, no i biologicznym. Z tymi grzybami to wszystko się wiąże, a potem te prace mają zostać rozpoczęte, no i mniej więcej zakończone 10 dnia czerwca. Więc jak wakacje będą się zaczynały, to prawdopodobnie będziemy mogli już sobie na kładkę w koronach drzew na Malcie w Poznaniu pójść. Miejmy nadzieję, że to bardziej się nie przedłuży. A propos rzeczy, które się kończą, no to zakończyła się budowa kolejnej poznańskiej pływalni. Miasto zorganizuje w tej sprawie konferencję prasową, a to pływalnia przy ulicy Taborowej. Wszystko wskazuje na to, że najnowsze baseny będą mogły być przez nas, czyli przez mieszkańców i przyjezdnych, wykorzystywane już wkrótce. Pierwsze napełnienie niecek miało nastąpić w marcu i z tego, co patrzę na zdjęcia, zostało to wszystko zrobione. Na zdjęciach również to wszystko ładnie wygląda. Taka pływalnia jak pływalnia. Oczywiście kafle brązowo, jasno niebieskie są wszędzie, więc nic w stylistykach polskich pływalni się nie zmienia, ale jest nowa, jest ładna i miejmy nadzieję, że tak samo ładnie będzie działać. A propos pływalni, a propos kompleksów sportowych, to możemy też przenieść się do Plewisk, no bo to nie informacje tylko z Poznania, ale również z regionu. Tam powstanie kompleks sportowy z pływalnią właśnie. Gmina Komorniki wie już, jak to wszystko będzie wyglądało. Wszystko, czyli sala sportów walki, strzelnica, no i pływalnie. Ta koncepcja, która została wybrana, całego kompleksu, zostanie nagrodzona właśnie dzisiaj. W konkursie wzięły udział 4 prace, no a najlepiej został oceniony projekt SPA Biuru Projektów z Poznania. Sąd konkursowy w 7-osobowym składzie ocenił to wszystko pod kątem architektury, funkcjonalności, no i rozwiązań użytkowych. Wizualizacje są, no ale wiemy bardzo dobrze, że wizualizacje to rzecz jedna, a potem wykonanie to rzecz druga, więc na to wykonanie będziemy musieli jeszcze poczekać do roku 2028, no bo wtedy właśnie to wszystko ma się zakończyć. Było o pływalni, było o ścieżce. To jeszcze przypominam, że remonty na Starym Rynku, w okolicach Starego Rynku również się rozpoczął, no bo szykuje się przebudowa ulicy w okolicy Starego Rynku. Właśnie mowa tutaj o ulicy Wronieckiej. Tam ten asfalt zostanie zastąpiony przez, uwaga, uwaga, kamienną nawierzchnię. O tym informowałem, ale o tym będę informował jeszcze i jeszcze, bo wydaje mi się, że taki Stary Rynek oblany asfaltem dookoła, no w niektórych momentach może to kierowcom wyjść na dobre, ale wizualnie to jednak jest Stary Rynek i ta kostka oddaje. I tą informacją również kończymy przegląd informacji regionalno-poznańskich, moi drodzy. Dużo remontowo i dużo remontowych i budowlanych rzeczy było, ale w Poznaniu to tak trzeba. Dziewięć minut na zegarku po godzinie 9:00. Mamy w tym momencie na antenie jeszcze Kings of Leon i Radioactive. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem?

Mogola, no, you can talk to me. To na naszej antenie przed chwilą. 17 minut mamy po godzinie 9, moi drodzy, więc trzeba się troszkę pospieszyć i zajrzeć na listę aferowych nowości. Ballada o Halinie, Maju i milionie dolarów. To teraz. Halina.

No i bardzo ładnie nam się maj z maju. Justyna Jary i elegancka kapela. To ballada o Halinie Maju i milionie dolarów na liście aferowych nowości, które przed chwilą usłyszeliśmy, a wszystkie informacje, szczegóły, no i opis na naszej stronie.

0: tonąć we mgle.
1: No jak wy chcielibyście sobie trochę potańczyć, poskakać i pobawić się, to zapraszam was bardzo serdecznie pod Minogę już w najbliższą sobotę. Tam Shadow Dance Party, czyli Photocrime, kuracja, a po tym wszystkim The Night of the Dancing Creatures, czyli after, po koncertach. 7148 to jest numer, pod którym możecie do nas napisać, jeżeli chcielibyście walczyć o wejściówki podwójne na te wydarzenia właśnie. Zapraszam, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, co najbardziej rock'n'rollowego zrobiliście w swoim życiu. Dlaczego rock'n'rollowego? No bo tu będzie naprawdę rock'n'rollowa zabawa, tak mi się wydaje. Chociaż rock'n'rolla to tak średnio będą grali. Ale zabawa na pewno przednia. Do godziny 10 czekam na odpowiedzi, złotówka i 23 grosze. To koszt. Przypominam, numer 7148. 7148. Zostało wam na wysyłanie tych SMS-ów o 34 niecałe minuty.

0: Uwaga, uwaga, pochwalę się teraz słowem, które poznałem kilka minut temu. Wododział. Bardzo ładne słowo. No i o tym wododziale i o tych wododziałach o 9:30.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Continental Divide, czyli wododział kontynentu. Oddziela on zlewnie Oceanu Spokojnego na zachodzie od zlewni Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. No a więc deszcz, który spadnie na zachód od wododziału, wyrusza w podróż do Oceanu Spokojnego. Z kolei ten, który spadnie na wschód, on kończy swoją podróż w Atlantyku. Dzisiaj i przez następne tygodnie gościmy Olgę Bejgę, która podczas jednej ze swoich podróży pokonała szlak The Great Divide Mountain Bike Route, czyli w takim wolnym tłumaczeniu wielki górski rowerowy szlak wododziału kontynentalnego. Cześć, Olgo!
3: Cześć, miło mi.
2: No a ja jeszcze przypomnę słuchaczom, że jeżeli temat wydaje wam się interesujący, no to każda rozmowa z Olgą, no i z poprzednimi gośćmi, jest do przesłuchania na Spotify Radia Afera. Szlak liczy sobie prawie 5000 kilometrów, z kolei dystans do pokonania w pionie, no to jest ponad 60 kilometrów, czyli jak z morskiego oka na rysy i z powrotem, tyle że 27 razy. No robi to wrażenie. Zacznijmy może od początku tej podróży, no bo to brzmi jak ogromne przedsięwzięcie i na pewno takie było. I podejrzewam też, że w związku z tym planowania było dużo.
3: No tak, planowania było dużo, ale to było tak, że ja kiedyś zobaczyłam filmik takiej ultra racerki, ale nie jestem teraz pewna nazwiska. W każdym razie zobaczyłam jej filmik, bo tam jest też wyścig w ogóle i ludzie się ścigają i oglądając ten filmik zobaczyłam te widoki i mówię, dobra, muszę to przejechać, ale nie zrobię tego jako wyścig, tylko po prostu przejadę tą trasę po swojemu, bo gdzieś no, te widoki mnie naprawdę urzekły, więc ja rzuciłam temat swoim przyjaciołom, z którym jeżdżę na rowerze i powiedziałam, słuchajcie, ja tam jadę, więc jeżeli wy chcecie, no to was zapraszam serdecznie i zróbmy to. No i jakoś, nie wiem, pół roku przed wyjazdem właśnie mój jeden kumpel się zdecydował i powiedział, dobra, to ja jadę z tobą. I później na miesiąc przed wyjazdem mój drugi kumpel się zdecydował i powiedział, dobra, to ja jadę z wami. I nagle okazało się to możliwe, że jedziemy w ogóle w trójkę. I tak naprawdę, jeśli chodzi o te przygotowania, no to to były raczej takie przygotowania, wiadomo, jakieś tam, jak po prostu się zaopatrzyć, bo ta trasa Great Divide jest bardzo fajnie, ona przez amerykańskie stowarzyszenie rowerowe opisane i można pobrać takie specjalne mapy, dzięki którym w ogóle wiadomo, gdzie można się zaopatrzyć w jedzenie. Jest cała jakby trasa pokazana, więc jakby ten GPX można nim podążać, więc to było fajne, że można było się do tego tak przygotować, ale jednocześnie dużo rzeczy już było wiadomych dzięki temu.
2: Okej, okay, czyli z tego, co mówisz, z tą wyprawą było tak, że ty jedziesz tak czy siak, a oni mogą jechać z tobą lub nie. Trzymając się jeszcze tego tematu ekwipunku, no bo ty tych kilka wypraw za sobą już masz, więc jest doświadczenie w tym pakowaniu się na podróż i ciekawi mnie, czy była taka rzecz, czy może rzeczy, którą wiedziałaś, że musisz zabrać akurat na tą wyprawę, a na inne niekoniecznie, albo może odwrotnie, czy inne wyprawy miały takie rzeczy, że musiałaś to koniecznie mieć, a tutaj byłoby to zbędne.
3: No, muszę teraz przyznać, że po już jakiś tam właśnie odbyciu iluś wypraw, to mam coś takiego, że mam jakiś taki stały zestaw i może faktycznie do tej wyprawy bardziej się szykowałam właśnie pod względem tej temperatury, bo faktycznie gdzieś tam jak wcześniej jeździłam, to wiedziałam, że dobra, jedziemy na tydzień, na dwa tygodnie i gdzieś jeżeli... A, no i jeszcze jeśli chodzi o tą, no, o tą akurat wyprawę, no to też przez to, że wiedzieliśmy, że będziemy tak długo gdzieś w takich, no może nie, że strasznie odległych miejscach, a na przykład parę dni, no to wiedziałam, że faktycznie musimy być jakoś tam przygotowani z tym ciepłem, właśnie z tymi ubraniami, żeby nie było improwizacji na miejscu. Ale szczerze mówiąc, ja na każdą wyprawę mniej więcej, i tak trochę jest w bikepackingu, że jak się jedzie, to się prawie to samo zabiera na 3 dni i na 2 miesiące, bo jakby wszystko potrzebujesz, namiotu, śpiwora, ciepłego śpiwora, jeżeli właśnie jedziesz w góry, jakieś tam rzeczy. No tak naprawdę to tylko dla mnie się różni pod względem, czy wiem, że jadę w ciepłe miejsce, czy w zimne. Więc ja w ogóle właśnie przyjmuję taką jakby zasadę, że raczej na bikepacking mniej więcej zawsze bierze się to samo, chyba że się jedzie naprawdę tam na 2 dni w jakieś ciepłe miejsce, to nie trzeba tylu rzeczy brać. Ale też nie trzeba wcale dużo brać.
2: Okej, okay. Czyli z tym przygotowaniem to właściwie zależne jest to w dużej mierze od tego, czy jedziesz w miejsce ciepłe, czy w miejsce chłodne, a pozostała część ekwipunku można powiedzieć, że jest stała. Przygotowując się trochę do tej rozmowy, wyczytałem, że szlak wododziału kontynentalnego to jest miejsce narodzin bikepackingu, a przynajmniej wiele osób tak uważa. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, bo to słowo bikepacking kilka razy już nam się tutaj przewinęło, to na czym to polega?
3: No, jak samo słowo brzmi, bikepacking, czyli pakujemy rzeczy na rower, ale no to jest po prostu jeżdżenie z torbami, więc wiadomo, że jakby kiedyś bardziej się jeździło z sakwami, ten bikepacking teraz jest troszeczkę też inny, bo można właśnie na lekko bardziej jeździć, jest o wiele więcej sprzętu dostępnego, który jest lekki i dzięki temu właśnie te wyprawy takie długoterminowe mogą być po prostu też niekoniecznie takimi wolnymi, spokojnymi wyprawami, ale można też sobie trochę więcej, szybciej pojeździć, ale tak naprawdę bikepacking to jest no, jeżdżenie z torbami.
2: Okej, okay, jeżdżenie rowerem z torbami. Co do tematu sakwy versus torby, no to wydaje się, że ważne jest to, co ty powiedziałaś o tej szybszej jeździe, bo jednak przy obwieszeniu roweru torbami, to te torby są dopasowane do tego roweru i właściwości jezdne są tutaj lepsze, więc pewnie to zaczyna mieć znaczenie, jeżeli jeździsz po takich nieutwardzonych trasach. No i na tym dzisiaj będziemy stawiać kropkę. Rozmowę z Olgą będziemy kontynuować w następnych tygodniach, a tymczasem bardzo dziękuję ci za rozmowę.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: A więc żegnają się
3: Olga
2: i Bartek.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
2: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Autopromocja.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
11: Dzień dobry, ulotki.
12: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
10: Reklama.
13: Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: To Soundgarden na naszej antenie na 17, niecałe 17 minut do godziny 10. Moi drodzy, zdarzają się takie radiowe sytuacje, które są sytuacjami dziwnymi, sytuacjami nietypowymi. No i właśnie taka nietypowa, chociaż od jakiegoś czasu, początku wiosny chyba, już coraz bardziej typowa i coraz częściej powtarzająca się, że do Radio Afera przychodzi wycieczka. I tym razem przyszły do nas dzieciaki ze szkoły podstawowej numer 4 w Poznaniu, mieszczącej się na Górczynie. Damy jakiś głos, przywitamy się ze słuchaczami. No i pięknie się przywitaliśmy. Jakieś pozdrowienia wszyscy naraz?
1: Pozdrawiamy naszą szkołę.
0: No i pięknie.
2: Matematyki.
0: No i pięknie. No i pięknie. Mamy tatę i rodziców, jak rozumiem, też w tym wszystkim. No i tak się właśnie zdarzyło akurat dzisiaj również. Z Górczyna do nas przyjechali. A ja zaglądam teraz nie na Górczyn, tylko na listę aferowych nowości. Tutaj Radkru przyszło razem z najnowszym singlem. To Hefajstos.

No tak, to prawda. Nie z Górczyna akurat ci przyszli, ale z Piątkowa i z Winograd. Tak się ładnie złożyło, że Rad Król na naszą antenę trafił razem ze swoją nowością. Jeżeli wam się podobało, no to oprócz informacji w zakładce muzyka, to zapraszam, możecie zagłosować na aferzastej liście przebojów Radio Afera. Właśnie na Rad Król i kawałek Hefajstos. Tutaj ten w propozycjach się znajduje, a oprócz nich jeszcze Paweł 2D, jeszcze Runo, jeszcze Natalia Marczuk i Maciej Bąk. To wszystko na notowanie 1740, które już jutro o 20, a głosować można do piątkowego południa.

0: No i przenieśliśmy się na chwilę kilka do Nowego Jorku razem z The Kills, a u nas w studiu prosto z pokoju obok przyszedł Arkadiusz Augustiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Myślałem, że powiesz, że z Podlasia albo z jakiejś innej Ostrołęki.
0: A to prawda, to prawda. To mi troszkę teraz niestety humor popsułeś, bo tak piękny żart mnie ominął, a mogłem tak ładnie to
1: Mogłeś zdecydowanie.
0: Przepraszam, ja się cofnę w takim razie. To The Kills z Nowego Jorku do nas przyszli, a z Podlasia, szanowny pan Arkadiusz Augustiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z bliska Podlasia, ale nie z Podlasia.
0: No dobrze, to się nie będziemy kłócić bardziej. Pomysły na arenę, z tego co widzę, coraz więcej ich do nas spływa. Coraz większe są to plany i coraz dalsze terminy chyba, nie?
1: Na to wygląda. Miasto raz mówi, że arena będzie, potem mówi, że areny ostatecznie nie będzie.
0: Zburzą kompletnie do zera.
1: Potem pojawia się nowy pomysł na arenę, potem się okazuje, że to jest zły pomysł i ostatecznie chcą arenę remontować. Więc,
0: czyli jednak?
1: Tak, jednak
0: się
1: razie,
0: da.
1: Jednak się da.
0: Czy nie będzie trochę... trzeba do zera jej z powierzchni ziemi
1: zdjąć i
0: wybudować na nowo?
1: Poczekajmy z tydzień na nową koncepcję, bo mi się wydaje, że jeszcze kilka nowych koncepcji się pojawi.
0: A teraz rozumiem, że są takie terminy ważności tygodniowe.
1: No ja pamiętam jeszcze z tamtego miesiąca, jak prezydent mówił, że modernizacji areny nie będzie, a już wczoraj mówi, że oczywiście, że będzie. Więc...
0: To wydaje mi się, że tak czy tak lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, bo tam terminy ważności niektórych ustaleń, niektórych działań ogólnych to są takie maksymalnie 24 godziny z tego, co patrzę na zachód naszego świata. Moi drodzy, nie o zachodzie, a o arenie na pewno będzie w serwisie na 3 minuty przed 10.
1: Arek Augustiak, zapraszam. Temat areny nie znika. Pojawił się nowy pomysł na jej zagospodarowanie. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych radni przyjęli stanowisko wzywające władze miasta do utworzenia zespołu do zbadania możliwości utworzenia tam Centrum Nauki. Jest to pomysł społeczników z Łazarza. Stanowczo to skomentował zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek, który uważa, że arena powinna być zarezerwowana na sport.
2: Musimy budować nowego obiektu, tylko go mamy. Arena jest obiektem na właśnie ponad 3000 osób przy odpowiedniej modernizacji, przy odpowiedniej remoncie. Uważam, że możemy mieć tam około 4000. To wszystko wyjdzie w projektowaniu, ale arena jest miejscem sportu i powinna nim pozostać. Oczywiście z funkcjami takimi, aby można było zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne, jakiś koncert i taki jest nasz plan, ja będę w nim konsekwentny.
1: Mówił wczoraj wiceprezydent Marcin Gołek. Strona społeczna uważa, że stworzenie takiego centrum nauki mogłoby kosztować do 600 milionów złotych. Warsztaty, koncerty, spektakle i spotkania z ekspertami. Takie atrakcje czekają mieszkańców Poznania w ramach nowego cyklu A na targowiskach dzieje się oj dzieje. Wydarzenia będą odbywać się na miejskich targowiskach przez majowe i czerwcowe weekendy. Organizatorzy przygotowali propozycje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Celem akcji jest integracja mieszkańców, promocja zdrowego stylu życia i edukacji ekologicznej. Na targowiskach pojawią się również strefy relaksu z leżakami i animacjami. Inauguracja już jutro na Rynku Łazarskim i targowisku racjonalizatorów.
3: Przystanek informacja.
1: W poznańskiej komunikacji miejskiej mogą pojawić się komunikaty w języku angielskim. Z taką propozycją do prezydenta miasta zwrócił się radny Adam Szabelski z klubu radnych Lewica Centrum. Chodzi między innymi o zapowiedzi przystanków, informacje o objazdach i utrudnieniach, a także dobrze nam znane komunikaty, na przykład warto jeździć z kulturą. Radny Szabelski podkreśla, że w Poznaniu stale rośnie liczba zagranicznych studentów, pracowników i turystów, którzy mogą tych komunikatów nie rozumieć. Prezydent ma 2 tygodnie na odpowiedź.
3: Pieniądze, finanse, giełda.
1: Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła wczoraj stóp procentowych. Dalej stopa referencyjna wynosi więc 3,75%. Eksperci uważają tę decyzję za racjonalną oraz spójną z obecnym obrazem gospodarki. A jak decyzja ta wpłynie na życie zwykłych ludzi, chociażby w kwestii wysokości rat kredytów, komentuje to analityk Michał Jóźwiak z XTB.
4: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć.
1: Tłumaczył Michał Jóźwiak z XTB. Na kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływ na pewno będzie miał rozwój konfliktu na linii USA-Iran oraz lipcowa projekcja inflacyjna. To informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła na naszym zegarku, moi drodzy, a to oznacza, że po raz ostatni witamy się z aferową kurą.

0: Siódmy dzień maja mamy w kalendarzu, to oznacza, że również w tym samym kalendarzu znajduje się czwartek. A to z kolei oznacza, że do weekendu został nam jeden dzień. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wicenty, Wilgiria, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Mamy w kalendarzu i Światowy Dzień Hasła. To jeszcze pytanie do szanownego pana Arkadiusza Augustiaka na sam koniec. Czy jesteś e-aktywnym obywatelem?
1: Staram się być.
0: A czy twoje hasła to raz, dwa, trzy, cztery,
1: Nie, no skąd?
0: No, czyli dobrze, wszystko się dzisiaj zgadza. I z Europejskim Dniem, i ze Światowym Dniem. Gizela święta zimy nie pamięta. To przysłowie na dzisiaj, które mamy wpisane do kalendarza. Przypominam, że do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście drogą SMS-ową po zakończonej audycji, więc jeżeli wysyłaliście wiadomości, ja widzę, że wysyłaliście, tylko muszę się przyznać, nie zdążyłem wszystkich przeczytać, więc jeszcze wybiorę po audycji. To telefony w dłoń i czekajcie na wiadomość zwrotną. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Grzegorz Nowacki, Agata Łotocka, Arkadiusz Augustiak, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy z wami od godziny 6:30. A na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kalendarium. 7 dnia maja roku 2024 w Warszawie umiera Jan Ptaszyn Wróblewski. Muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent, dziennikarz, krytyk muzyczny, człowiek orkiestra, ale przede wszystkim wspaniały saksofonista. No i z tego powodu na sam koniec coś ładnego sobie zagramy. To Tata Lata. Dobrego dnia wam życzę. Do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku układu.
7: Najcięższa audycja w eterze.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek, czyli trochę piątek, a piątek to mała sobota, więc w sumie weekend, dlatego mam dla ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kiedyś było jakoś piękniej. Szybka, gwałtowna industrializacja po 45 roku w Polsce Ludowej zmieniła jej krajobraz na zawsze. Pozostawiła po sobie rany nie do zasklepienia. O tych właśnie bliznach w glebie, jak i w człowieku po niej chodzącym opowiada Marta Tomczok w Bliznach, krajobrazie po przemyśle. W Centrum Kultury Zamek spotkanie z autorką prowadzi Anita Jarzyna. Centrum Kultury Zamek, godzina 18. Czy z kimkolwiek szczerze rozmawiasz? Czy ktokolwiek już szczerze rozmawia? Czy może tylko komunikuje? Może na terapii znajdziesz te odpowiedzi? Prowadzona będzie w Jurcie przez Teatr Aż Teatr podczas spektaklu Wiwisekcja w Jurcie. Pora na chwilę refleksji. Teatr Aż Teatr, godzina 19. Co jeśli maszyna też czuje? Może cię rozumie, odczuwa empatię? Somatic Landscapes to eksploracja pojmowania ludzkich emocji przez technologię. W świecie panowania sztucznej inteligencji należy zrozumieć, czy jesteśmy w stanie żyć z nią w zdrowej relacji. Instalacja audiowizualna stworzona przez Ewelinę Duffy powstała w ramach wystawy zbiorczej Tworzywo Sztuczne dla Festiwalu Obrazu 2026. Art and Science Lab od godziny

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
0: Autopromocja. Alter Mixer.
4: Tamtego dnia nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał?

okiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

Remember, you know it has been.

nie da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz, że

0: Autopromocja.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły gór.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Wybiła godzina 15 w Radio Afera, to oznacza jedno.
1: Hurtownia w Radio Afera.
0: Jest 7 maja i dzisiaj za realizację odpowiada Olga Grumowicz, a za mikrofonami
2: Zofia Frankiewicz
0: oraz Natalia Rutkowska. Więc dzisiaj mamy takie ciekawe święta, nietypowe. Jest to Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła. I myślę, że może o tych hasłach trochę więcej później powiemy, jak one właśnie powinny wyglądać.
2: Jasne. I imieniny dzisiaj obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła i Wincenty. Oraz 7 maja to również urodziny mojego taty, więc z tego miejsca ślę mu serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat, 100 lat. A tak no to będzie o naszym konkursie, będzie kalendarium, więc zostańcie z nami do godziny 16:00.

0: Jeżeli szukacie ciekawych planów na nadchodzącą sobotę, to mamy dla Was do zaproponowania imprezę Shadow Dance Party, czyli tak naprawdę jest to koncert Photocrime oraz Kuracji, czyli takie klimaty melodyjne, post-punk o zabarwieniu mrocznym. I tutaj właśnie będzie występował Photocrime oraz Kuracja, czyli zespół, który był założony w 2017 roku.
1: Czyli można by powiedzieć, że w tym naszym dzisiejszym konkursie mamy takie dwa w jednym. Bo z jednej strony na początku będą dwa koncerty, tak jak już Natalia wspomniała, Photocrime i Kuracja, a następnie będzie afterparty. I wszystko właśnie w tą najbliższą sobotę. I wszystko zaczyna się o godzinie 19:30. Wtedy zaczynają się otwierać bramki, następnie godzina 20, kuracja, Photocrime, no i after party do białego rana. To będzie się odbywać w klubie pod Minogą. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać taką wejściówkę podwójną?
0: Żeby wygrać taką wejściówkę podwójną, należy odpowiedzieć na pytanie, czego nie powinno zawierać hasło, a to pytanie jest właśnie związane z dzisiejszym dniem. I odpowiedź na to pytanie należy wysłać pod numer 7148, dając słowo afera, następnie imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie i koszt takiego SMS-a to złoty 23.
1: Przypominamy, pytanie to, czego nie powinno zawierać hasło w związku z Międzynarodowym Dniem Hasła. Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 16, także macie jeszcze całe 53 minuty.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Był to Gonix bez pa. A ja mam dla ciebie, Natalia, takie pytanie dzisiaj. Co widzisz, jak patrzysz w lustro?
1: Bardzo interesujące pytanie. Myślę, że widzę całkiem fajną dziewczynę i lubię to, co widzę.
0: Dobra, bo ja dzisiaj rano, jak zobaczyłam, to widzisz, spuchło mi trochę oko.
1: Ojej.
0: Nie wiem, co się zadziało w tej nocy. W każdym razie ja jestem bardzo ciekawa, co widzi Sad Smiles w nowym utworze Lustro, więc myślę, że zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że to nie są tylko i wyłącznie Sad Smiles, ale o tym się przekonamy.
1: Może Happy.
0: Zobaczymy.

0: Nie wiem jak ty, ale ja przyjechałam dzisiaj do Radia tramwajem i przez to nasunęła mi się taka myśl, ponieważ widziałam w nim paru obcokrajowców. I jak uważasz, czy w tramwaju komunikaty powinny być tylko w języku polskim, czy również w języku angielskim?
1: Właśnie to jest bardzo pytanie i wygląda na to, że nie tylko my się nad tym zastanawiamy. Bo faktycznie w Poznaniu w zasadzie jedyny przystanek tramwajowy, który jest mówiony też w języku angielskim, to
0: dworzec
1: jest...
0: Dworzec główny.
1: Dokładnie, dworzec główny. A na przykład jak przyjeżdżają do nas ci obcokrajowcy, a wydaje mi się, że w Poznaniu jest coraz więcej
0: my
1: tych turystów,
0: sporo.
1: To można by wprowadzić do komunikacji miejskiej również te komunikaty w języku obcym.
0: Tak, właśnie Poznań mógłby pójść jakby za radą Warszawy, gdzie w Warszawie przystanki są mówione w obu językach, zarówno polskim, jak i angielskim.
1: I właśnie nie tylko my się nad tym zastanawiamy, ale tutaj radny wystosował interapelację do prezydenta Poznania, w której właśnie proponuje wprowadzenie komunikatów w języku angielskim w pojazdach komunikacji miejskiej.
0: Tak, myślę, że poprawiłoby to zarówno komfort jazdy obcokrajowców, jak i również nas, obywateli Polski, ponieważ dość często pojawiane są komunikaty o kulturze jazdy w tramwaju i takie komunikaty w języku angielskim mogłyby pomóc obcokrajowcom odnaleźć się w tramwajach.
1: Prezydent na razie nie odpowiedział na interapelację, ale zobaczymy, co z tym zrobi.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj czwartek, czyli trochę piątek, a piątek to mała sobota, więc w sumie weekend, dlatego mam dla ciebie kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kiedyś było jakoś piękniej. Szybka, gwałtowna industrializacja po 45 roku w Polsce Ludowej zmieniła jej krajobraz na zawsze. Pozostawiła po sobie rany nie do zasklepienia. O tych właśnie bliznach w glebie, jak i w człowieku po niej chodzącym opowiada Marta Tomczok w Bliznach, krajobrazie po przemyśle. W Centrum Kultury Zamek spotkanie z autorką prowadzi Anita Jarzyna. Centrum Kultury Zamek, godzina 18. Czy z kimkolwiek szczerze rozmawiasz? Czy ktokolwiek już szczerze rozmawia? Czy może tylko komunikuje? Może na terapii znajdziesz te odpowiedzi? Prowadzona będzie w Jurcie przez Teatr Aż Teatr podczas spektaklu Wiwisekcja w Jurcie. Pora na chwilę refleksji. Teatr Aż Teatr, godzina 19. Co jeśli maszyna też czuje? Może cię rozumie, odczuwa empatię? Somatic Landscapes to eksploracja pojmowania ludzkich emocji przez technologię. W świecie panowania sztucznej inteligencji należy zrozumieć, czy jesteśmy w stanie żyć z nią w zdrowej relacji. Instalacja audiowizualna stworzona przez Ewelinę Duffy powstała w ramach wystawy zbiorczej Tworzywo Sztuczne dla Festiwalu Obrazu 2026. Art and Science Lab od godziny 13 do 21.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Natalia, słyszałaś kiedyś o takim zespole ABBA?
1: Oczywiście, że słyszałam o ABBA. ABBA to jest klasyczek.
0: No to super, bardzo się cieszę. On właśnie, ten zespół rozpoczął swoją działalność w 1972 roku. Później, jak wiemy, zawiesił swoją działalność po 10 latach, żeby z powrotem wrócić do nas w 2021 roku i po roku go znowu zamknąć. I tutaj można by powiedzieć, że na dobrą sprawę, to jeszcze podczas ich działalności, za ich życia otwarto ich muzeum właśnie 7 maja w 2013 roku. Byłaś może w tym muzeum?
1: No właśnie niestety w Sztokholmie jeszcze nie byłam, ani w tym muzeum też nie byłam, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane je odwiedzić.
0: Ja w Sztokholmie byłam, a w muzeum nie byłam, ale też mam nadzieję, że kiedyś do tego muzeum ABBY się wybiorę.
1: A jaka jest twoja ulubiona piosenka ABBY?
0: Mamma Mia.
1: Bardzo dobry wybór.
0: A twoja?
1: Myślę, że Dancing Queen.
0: O, dobra. Ale ja tutaj widzę, że w naszym kalendarium mamy dzisiaj inny zespół o nieco innych brzmieniach.
1: Tak, dokładnie. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, również muzycznego. W sumie zaczęliśmy z muzycznym. I dokładnie 40 lat temu urodził się Matt Helders, czyli brytyjski perkusista zespołu Arctic Monkey. Ślemy mu serdeczne życzenia urodzinowe, a już teraz z tej okazji na naszej antenie I Wanna Be Yours.
0: Tak, ja mam nadzieję, że on nas słucha, więc wszystkiego najlepszego.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Dzisiaj pogoda nie za bardzo majowa. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady w Poznaniu, a temperatura maksymalna to 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno i północno-wschodni. W nocy również przelotne opady deszczu i temperatura minimalna od 4 stopni do 5 stopni Celsjusza. Pogoda ma się poprawić dopiero w niedzielę.
2: A teraz zaglądamy na drogi, gdzie nie mamy zbytnio dobrych informacji, ponieważ w Wieźbięcice stoją, rondo Szczęśliwej Podróży stoi, Królowej Jadwigi również stoi, rondo Rataja jak zwykle stoi, Jana Pawła stoją, rondo Śródka stoi. Ponadto mamy informację, że na drodze krajowej numer 25 Konin-Ślesin jest wypadek, przez co jest blokada. Również na drodze wojewódzkiej numer 307 Nowy Tomyśl wypadek w Pożarynie i przez co są utrudnienia. A jeżeli wy macie jakieś informacje o utrudnieniach na drodze, to zadzwońcie nas pod numer 618750213.
0: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science.
4: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PUT Request. Piątek, 16.30.
0: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

0: A teraz przypominamy o naszym konkursie, więc jeśli nadal nie macie planów na sobotę 9 maja i lubicie postpunkowe brzmienia, to mamy dla was coś specjalnego, czyli koncert Kuracji oraz Photocrime, a po koncercie After Party.
1: Tak, więc można by powiedzieć, że mamy tutaj dla was dzisiaj do wygrania dwa w jednym, czyli po pierwsze właśnie Two for You. Co prawda nie jest to związane z jedzeniem, a jednak właśnie z koncertami Photocrime oraz zespołu Kuracja, czyli tak jak Natalia wspomniała, tu będzie postpunk, a Kuracja to cover band kultowego The Cure, więc to będzie się wszystko działo już w najbliższą sobotę. Następnie będzie After Party, które jest nazwane jako The Night of Dancing Creatures. I tutaj nawet w poście widzimy, że nie napisali po niemiecku, angielsku oraz po polsku. Tutaj Achtung, Attention, uwaga.
0: Tak, takie międzynarodowe zapraszają wszystkich.
1: Tak, zapraszają wszystkich.
0: A żeby taką wejściówkę zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie, czego nie powinno zawierać hasło, i odpowiedź na to pytanie ze słowem afera, następnie imię i nazwisko oraz właśnie odpowiedź na to pytanie należy wysłać do nas, a koszt takiego SMS-a to złoty 23. Do wygrania podwójna wejściówka i zapraszam.
1: Tak, czego w zasadzie nie powinno zawierać hasło, czyli jakie może największe hasła przypałowe wy mieliście, że wam się ktoś gdzieś tam dostał.
0: Włamał,
1: więc mamy nadzieję, że nie piszcie nam swoich haseł, bo my nie chcemy ich znać.
0: Ale chcemy jakieś przypałowe historie, albo po prostu to, czego nie powinno one według was zawierać.
1: Na SMS-y czekamy do godziny 16:00.

0: Już niedługo będzie odbywała się Triliada, czyli konferencja naukowa połączona z konkursem sprawnościowym o puchar Triliady i organizuje to Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej działającej w Katedrze Inżynierii Biosystemów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. I o tym, co to jest Triliada tak dokładnie, to wypowiada się Paweł Sym, prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
1: Triliada to jest wydarzenie, które łączy poniekąd struktury takie naukowe, czyli jest to konferencja naukowa, na której występują liczni prelegenci z branży rolniczej, połączona z konkursem o puchar Triliady, gdzie drużyny, które są zgłoszone, rywalizują w części teoretycznej oraz w części sprawnościowej o wygranie, o zdobycie tego pucharu.
2: Paweł Sym opowiada również o historii Triliady oraz o 31. edycji.
3: Tutaj warto spojrzeć na to, że mamy już ponad 30-letnie doświadczenie w organizacji Triliady. W tym roku będziemy organizować Triliadę po raz 31. Zeszłoroczna edycja była 30. jubileuszowa, ale nie chcemy zwalniać tempa. Dalej mamy nowe pomysły, dalej mamy nowych prelegentów, nowe osoby, ciekawe tematy i chcemy się w dalszym ciągu rozwijać.
0: W programie tradycyjnie znajdują się merytoryczne wykłady prowadzone przez ekspertów z branży inżynierii rolniczej, a także emocjonująca rywalizacja drużyn studenckich, zarówno intelektualna, jak i sportowa. Triliada będzie się odbywać już 21 maja i można się zapisywać do 15 maja.

0: Z okazji dzisiejszego dnia naszło mnie takie w sumie pytanie. Czy ty, Zosia, wiesz, jak tworzyć bezpieczne hasła?
1: Ja mam wrażenie, że nie jestem właśnie dobrym przykładem na to, jak tworzyć hasła, bo ja je w większości zapominam. Teraz wszystko jest na linie papilarne, na Face ID i nie pamiętam swoich haseł, ale my tutaj zaczęłyśmy się doglądać, zajrzałyśmy w artykuł po prostu, jak takie hasła powinno się tworzyć i jakie są bezpieczne. No i ja zdecydowanie tego nie robię wśród moich haseł.
0: No ja niestety też nie każde moje hasło jest bezpieczne, czyli posiada długość minimum 8 znaków, ale taka bezpieczna długość to 14-15 znaków i wtedy to hasło jest bardzo trudne do złamania. I tutaj też padła taka, taki tip, że nie powinno się zapisywać haseł w przeglądarce.
1: A myślę, że większość z nas to robi. Co mi się podoba, to jest na przykład, żeby nie używać tych haseł 1, 2, 3, 4 i dalej, lub na przykład hasło kwerty. Podobno to też nie najlepszy pomysł, a kwerty to jak zajrzycie sobie w klawiaturę, to jest po kolei po prostu Q, W, E i tak dalej. Więc tego też nie polecamy, a sposób, który mi się podoba, to na przykład, żeby zamieniać A na małpa, albo E na trójkę, I na wykrzyknik. No ja w sumie tego nie robiłam, ale tutaj przez to, że zdradzamy takie sekrety, to może już hakerzy też
0: zdradzają, zaraz złamią nasze hasła.
1: Już się właśnie dowiedzieli, tak. jak my tutaj, jakie my hasła tworzymy.
0: Tutaj jeszcze z tego, co widzę, to należy unikać znaczących dla nas dat, imion i nazw. Ponadto powinniśmy stosować zarówno małe, jak i duże litery, znaki specjalne i cyfry. Tylko właśnie nie cyfry związane z naszą datą urodzenia, z datą urodzenia naszych bliskich, bo to są takie typowe daty, które ktoś, kto chciałby się włamać na nasze konto, powinien znać.
1: Właśnie jest napisane, że każdy haker zaczyna łamanie haseł od imion i dat urodzenia dzieci, więc w sumie chyba dobrze się składa, bo my nie mamy dzieci. Więc hakerzy u nas w naszym przypadku mają...
0: Nie włamią się na nasze telefony, ani na nasze konta, ani na nic.
1: Więc nie wiem, czy to jest najlepszy sposób w tym wypadku?
0: Myślę, że coś w tym jest.

0: My zaraz hurtownie kończymy i myślę, że idziemy zmieniać hasła w naszych telefonach i we wszystkich przeglądarkach. No, a na SMS-y, które do nas wysłaliście, osoba zwycięska zaraz się dowie, czy właśnie wygrała. Za kilka minut się będziemy odzywać, a my już właśnie pomału kończymy.
1: Tak, niestety powoli będziemy się żegnać. Dzisiejsza hurtownia, temat dzisiejszy, święto dzisiejsze dało nam dużo do myślenia z Zosią. Przemyślałyśmy sobie to poza anteną. Realizowała nas dzisiaj Olga Grumowicz, a przed mikrofonami były
0: Natalia Rutkowska
1: oraz Zofia Frankiewicz.
0: Do usłyszenia za tydzień.

0: Wybiła godzina 15:57, czas na serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Nadal trwa akcja gaśnicza po rozległym pożarze lasów na terenie Puszcza Solska w województwie lubelskim. Ogień, który pojawił się we wtorek w powiecie biłgorajskim, szybko objął obszary dwóch innych powiatów, zamojskiego i tomaszowskiego. W działaniach uczestniczą liczne siły i środki, w tym jednostki naziemne oraz wsparcie lotnicze. Jak przekazał na dzisiejszej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, obszar pożaru jest pod kontrolą, a ogień pojawia się tylko punktowo. Dzisiejszy dzień jest jednak decydujący ze względu na silny wiatr i ryzyko ponownego rozprzestrzeniania się ognia. Do wsparcia akcji gaśniczej skierowano również specjalistów z Wielkopolski.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 40-letniego mężczyzny, do której doszło po interwencji policji w Poznaniu. Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny zgonu. Na ciele zmarłego nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich, jednak śledczy zdecydowali o zleceniu dodatkowych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych. O trwającym śledztwie mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
3: Świadkowie już bezpośrednio po zdarzeniu zostali przesłuchani policjanci, którzy podjęli interwencję, uczestniczyli w tej interwencji. Zabezpieczono przede wszystkim kamery nasobne policjantów. Te kamery zostały przejrzane również przez biegłego, który dokonywał sekcji zwłok.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło podczas interwencji związanej z inną osobą wymagającą pomocy. Według ustaleń funkcjonariuszy 40-latek zakłócał jej przebieg i wobec niego użyto gazu pieprzowego. W trakcie interwencji mężczyzna stracił przytomność i mimo podjętej reanimacji zmarł. Przy ulicy Taczaka w Poznaniu, w dwóch sąsiadujących ze sobą lokalach, od lat dzieje się coś niezwykle ważnego. To właśnie tam działają oratorium Tęcza i Metanoja, świetlice socjoterapeutyczne, które stały się bezpiecznym azylem dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych. Wymagają one jednak gruntownego remontu. O potrzebnych środkach i zbiórce na ten cel mówi rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
4: To miejsce znajduje się tak fizycznie w starej kamienicy, a kamienica już nie spełnia wymogów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Miasto Poznań zrobiło tutaj taki ukłon w naszą stronę, że dało nam 2 lata, żebyśmy to miejsce wyremontowali. Potrzebujemy 300 000 zł, żeby to zrobić, żebyśmy nie musieli jej po prostu zamknąć, bo wtedy te dzieci nie będą miały się gdzie podziać.
1: Szczegółowe informacje o zbiórce znajdziecie na stronie Caritasu.
2: Głos natury na 98,6.
1: Sensacyjne odkrycie ornitologów. W Wielkopolskim Parku Narodowym pojawił się nowy gatunek ptaka, muchołówka białoszyja. Jest to gatunek charakterystyczny do tej pory dla wschodnich regionów Polski, występujący w Puszczy Białowieskiej. Muchołówki to niewielkie ptaki o długości ciała około 13 cm. Pojawiają się w kwietniu i można je spotkać do września. Najpierw przylatują samce, zajmując dziuple. Samica składa od 4 do 7 jaj, wysiaduje je przez 2 tygodnie, a po kolejnych 2 tygodniach pisklaki opuszczają gniazdo, podejmując już pierwsze loty. Osobnik, który pojawił się w Wielkopolsce, to drugoroczny samiec, który znalazł już dziuple w starym drzewie olchy. I to już wszystko, a na kolejny serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
0: Mamy godzinę 16, a więc czas na studencki patrol.
2: Studencki patrol na 98,6.
0: W kabinie realizatorskiej Marcelina Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. I co dzisiaj w programie? Przede wszystkim newsy. Oprócz tego o 17:10 będzie rozmowa o kształceniu słuchu z doktor habilitowaną Katarzyną Taborowską-Kaszubą, kierowniczką Zakładu Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Oprócz tego przeprowadzimy sobie konkurs, tak jak zazwyczaj, a to wszystko w okraszeniu świetną muzyką.

Jak myślicie, co powinno być długie, zawiłe i ukrywane przed innymi ludźmi? Zastanówcie się. Mowa o haśle, bo dzisiaj nietypowe święto, to znaczy Światowy Dzień Hasła. Także w ramach tego święta pytam was dzisiaj o to, jakie macie sposoby na tworzenie i zapamiętywanie oraz przechowywanie haseł. Jest to zapytanie konkursowe, tak jak zazwyczaj, i co dzisiaj jest do wygrania? Jest to jedna wejściówka podwójna na koncert Benjamina Lacknera z Maciejem Obarem w sobotę 9 maja w klubie Blue Note. I co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Oczywiście odpowiedzieć na pytanie, a przy tym wysłać do nas SMS pod numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie i koszt SMS-a to złotówka 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

Jako pierwszy news coś, co jest ograniczone czasowo, a jednocześnie mówię wam o tym zawczasu, żebyście mogli zaraz po naszej audycji skoczyć prosto w to miejsce. O czym mowa? O koncercie jazzu, swingu i ponadczasowych przebojów w wyjątkowej oprawie. Już dzisiaj o godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, odbędzie się koncert, gdzie będzie wyjątkowe muzyczne doznanie chóru akademickiego UAM. Oprócz tego soliści, big band, który też jest związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i utwory wykonywane w różnych składach. Będą to interpretacje chóralne i aranżacje big bandowe. Tutaj musicie sobie faktycznie zarezerwować zawczasu miejsce, bo faktycznie miejsca są ograniczone, były rozdawane już wcześniej, ale nadal można się po nie zgłosić. Po więcej informacji wejdźcie sobie na stronę Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

żeby nie było, że tak się przedstawiam wam oferty tylko dla w gorącej wodzie kąpanych, ale dalej pozostajemy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, bo już od jutra startuje wyjątkowe wydarzenie, czyli Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. I faktycznie, jeżeli sobie sprawdzimy, co tam się będzie działo, to w programie już jutro, najpierw o 12:00 wernisaż wystawy Mirabilium Collectio oraz prelekcja towarzysząca i od 12:30 w czytelni Nowa prelekcja od skanowania do ekosystemów wiedzy. Jak światowe biblioteki rozwijają platformy cyfrowe dla zbiorów specjalnych. Potem w sobotę od 10:30 spotkanie puzzlowe i tak przez kolejny tydzień pełno różnych wydarzeń, a pełen program możecie sobie znaleźć na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Także do boju i powodzenia.

0: Zastanawiacie się może czasem, jakie to wielkie siły rządzą światem? Co z czego wynika? Cóż, całego świata wam nie wytłumaczymy, ale możemy wam przedstawić poletko naszego starego kontynentu, czyli czas na naszą mini-audycję Zrozumieć Europę.
1: Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością.
2: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. Trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmianę nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły albo zachowały ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować 2 rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę. A zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, Kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, Radia Internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
5: Neverland. Fantasy, science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: Autopromocja. Studencki Patrol, Radia Afera.

Dzisiaj tutaj w redakcji jest ciekawa forma integracji, bo sobie rozwiązujemy krzyżówki. A co jest związane z krzyżówkami? Ano hasła. Także dzisiaj w ramach Światowego Dnia Haseł pytamy was o to, jakie macie sposoby na tworzenie i zapamiętywanie oraz przechowywanie haseł. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie razem z tym pytaniem? Należy wysłać SMS, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko, odpowiedź na wspomniane wcześniej pytanie, wysłać to na numer 7148, a koszt SMS-a to złotówka 23 grosze. A co macie w ogóle do wygrania? Faktycznie zapomniałam wspomnieć, a to chyba najważniejsze w tym wszystkim. Jest jedna wejściówka podwójna na koncert Benjamina Lacknera razem z Maciejem Obarem w sobotę 9 maja w klubie Blue Note. Także do dzieła, czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18.

Na pewno wszyscy kojarzycie, czym są skrzypce i jak brzmią, a czy wiecie może, jaki jest największy jego kuzyn z rodziny instrumentów strunowych, smyczkowych? Jest to kontrabas, już trochę bardziej mimo wszystko egzotyczny instrument. A czemu w ogóle o tym wspominam? Bo jeżeli nie macie jeszcze planów na jutrzejszy wieczór, późne popołudnie, to jutro jest koncert, recital kontrabasowy Szymona Marciniaka od godziny 18 w sali marszałkowskiej. Będzie to koncert w ramach mistrzowskiego kursu kontrabasowego. Dzisiaj jest pierwszy tego etap, jutro drugi, także wstęp wolny wyjątkowo. Także jeżeli nie macie innych planów, to myślę, że to jest ciekawy sposób na spędzenie wieczora.

Teraz coś skierowanego do naszych starszych słuchaczy. Tutaj też przesuwamy sobie horyzont czasowy, choć pozostajemy na Uniwersytecie Muzycznym nadal. Za równy tydzień o godzinie 14 jest szansa na zaczerpnięcie języka u innej kultury, konkretnie chińskiej, bo będzie spotkanie ze studentami właśnie pochodzącymi z Chin, studiującymi na Akademii Muzycznej w Poznaniu, i to będzie spotkanie wokół kaligrafii, także myślę, że to bardzo ciekawa forma na spędzenie czasu i dowiedzenie się czegoś więcej. Będzie się to odbywało w Domu Studenta Akademii Muzycznej na ulicy Wronieckiej. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba zapisać się zawczasu. Także zapisy odbywają się pod numerem telefonu 618423509. Także jeżeli jesteście w grupie docelowej lub macie osoby z rodziny czy otoczenia, które mogłyby wziąć udział, to myślę, że warto podzielić się informacją. I've been all kinds of busy, but sort of kind of busy. Like shorty is we fucking, well if not then fucking. Apologies to the fan who thought we dubbed them. Said I was in the rush, but I was busy rushing. This busy shit, busy that, busy this, and I need a minute. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind.

0: Zamiast od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć. Teraz widzę, pokazałaś.
1: Zostały nam 3 minuty do godziny 17, a więc czas na serwis.
2: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. 3 miesiące więzienia dla internauty Łukasza S., który groził ministrowi sportu Jakubowi Rutnickiemu oraz zastępcy prezydenta Poznania Marcinowi Gołkowi. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, taki wyrok wydał sąd w Poznaniu. Mężczyzna na portalu społecznościowym groził politykom Koalicji Obywatelskiej polaniem benzyną i podpaleniem. O zatrzymaniu mężczyzny policja poinformowała w marcu tego roku. 46-latek ponad 2 miesiące przesiedział w areszcie tymczasowym. Zostało mu to zaliczone na poczet kary. Mężczyzna ponadto przez rok ma wykonać 20 godzin miesięcznie prac społecznych. Musi powstrzymać je od nadużywania alkoholu, a także pójść na terapię dla osób stosujących przemoc.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: 50 młodych naukowców z 16 krajów uczestniczy w Kurniku w konferencji poświęconej ekologii lasu. Organizatorem jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. By znaleźć się w gronie zaproszonych, trzeba było wykazać się dorobkiem naukowym. W sali konferencyjnej miejscowego hotelu zasiedli badacze z Chin, Brazylii, Algierii i wielu krajów europejskich. Łączy ich tematyka działalności naukowej. Szeroko pojęta ekologia lasu, czyli dział nauki badający las jako żywy system zależności między roślinami. Spora część wykładów poświęcona jest wpływowi człowieka na ekosystem lasu. Zaplanowano również warsztaty i zajęcia w terenie. Mieszkańcy poznańskiego Antoninka zgłaszają obawy dotyczące uciążliwego zapachu, który ma pochodzić z lakierni należącej do Volkswagen Poznań. Sprawa została omówiona podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Poznania po interwencjach radnych osiedlowych oraz mieszkańców okolicznych terenów. O problemie mówi mieszkanka Antoninka, lekarka Edyta Mądry.
4: Najbardziej uciążliwą rzeczą dla nas są chemiczne opary. Opary, które nie są wyczuwalne cały czas. Opary, które czasami czujemy po stronie Antoninka, a czasami czujemy po zupełnie drugiej stronie w zależności od wiatru. Nie mamy pewności, skąd te opary się wydobywają. Podejrzewamy, że to może być lakiernia w Volkswagenie.
2: Przedstawiciele spółki zapewniają jednak, że zakład działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie pozwolenia regulującego poziom emisji oraz zużycie surowców.
3: Wiadomości z Uniwersytetu Artystycznego.
2: 9 maja w Poznaniu odbędzie się jednodniowa inicjatywa artystyczna Podchody, podejdź sztukę, przygotowana przez studentów kierunku kuratorstwo i teorię sztuki. Jest to festiwal w formie miejskiej gry, który zaprasza do odkrywania sztuki poza tradycyjnymi przestrzeniami wystawienniczymi.
5: Myślę, że jest to taka nasza oddolna inicjatywa, żeby wyciągnąć sztukę z budynków do przestrzeni miejskiej i pokazać ją w mniej oczywistych miejscach, niż dzieje się to zazwyczaj w świecie sztuki.
2: W ramach wydarzenia powstanie 15 mikrowystaw rozsianych po centrum Poznania, Łazarzu i Jeżycach. Każda z nich zostanie umieszczona w nietypowej, często zaskakującej lokalizacji, od lodówek i trzepaków, przez targowiska i parki, aż po inne, nieoczywiste zakątki miasta. I to już wszystko, a na kolejny serwis informacyjny zapraszam o 17.57.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Mamy godzinę 17, także czas na drugą godzinę studenckiego patrolu.
3: Studencki patrol.
1: Jeżeli chodzi o naszą kadrę, to tutaj bez zmian. W kabinie realizatorskiej Marcelina Mikołajczak i za mikrofonem Julia Grela. Co dzisiaj w programie jeszcze przez tą godzinę? Już zaraz będzie rozmowa całkiem fascynująca o kształceniu słuchu. Będzie to rozmowa z doktor habilitowaną Katarzyną Taborowską, z kierowniczką Zakładu Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Oprócz tego polecimy sobie w kosmos. Będzie przypomnienie o konkursie. Oprócz tego newsy i dużo świetnej muzyki. Zostańcie z nami.

0: Jeśli chcielibyście sobie pójść na darmowy koncert w sobotę, to nie ma tutaj nic prostszego niż wziąć udział w naszym konkursie. Dzisiaj pytamy was o to, jak sobie radzicie, jeżeli chodzi o hasła. Jakie macie sposoby na ich tworzenie, zapamiętywanie i przechowywanie. Do wygrania w ramach tego konkursu jest jedna wejściówka podwójna na koncert Benjamina Lacknera razem z Maciejem Obarem w sobotę, jak już mówiłam, w klubie Blue Note. Drzwi otwarte od 18, koncert od 19. A żeby wziąć udział w samym konkursie, musicie po prostu wysłać SMS na numer 7148, koszt złotówka 23 grosze. Wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie.
1: Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Nie wiem, na ile czujecie się muzykalni, ale już teraz sobie porozmawiamy o kształceniu słuchu. W ramach tego tematu moją i waszą gościnią jest doktor habilitowana Katarzyna Taborowska-Kaszuba, kierowniczka Zakładu Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Takie może pytanie rozbiegowe, czym w ogóle jest słuch muzyczny i na czym polega jego kształcenie?
1: Słuch muzyczny. Słuch muzyczny to rodzaj zapamiętywania, rozpoznawania dźwięków, umiejętności, wyobrażenia sobie ich na odpowiedniej płaszczyźnie, w odpowiednim czasie, zgodnie z metrum. I to kształcenie słuchu właściwie polega na tym, żeby te umiejętności nabyć bardzo stopniowo. Od bardzo prostych ćwiczeń zwykle, zaczyna się to już w szkole podstawowej, aż do bardzo złożonych zadań, jakie stawiamy przed studentami Akademii Muzycznej.
0: Wspomniała pani tutaj, że kształcenie zaczyna się już bardzo wcześnie, także zastanawiam się, gdybyśmy przyjęli, że tutaj nasi słuchacze, osoby studenckie miałyby zainteresować się tematem, to czy osoby dorosłe są w stanie nadgonić jakoś to kształcenie? Czy pojawia się już taki sufit, że faktycznie, skoro nie było to wprowadzone w odpowiednio wczesnym wieku, to już niestety pewnych rzeczy nie nadrobimy?
1: Nie, tak bym tego nie ujęła i nie chciałabym nigdy stawiać takich jasnych sądów i przeszkód. Myślę, że wszystko jest do nadgonienia, do zrobienia, ale może innymi metodami. To już nie jest takie automatyczne i intuicyjne. Można porównać naukę słyszenia i rozpoznawania dźwięku do nauki języka obcego. Możemy się go nauczyć w każdym wieku, tylko że nasza percepcja się zmienia i nie uczymy się automatycznie. Najpierw wiemy, czego się chcemy nauczyć, potem to przyswajamy. Jak uczymy się od dziecka, to w zupełnie inny sposób. Po prostu wykształcamy, pedagodzy w nas wykształcają zupełnie automatyczne umiejętności, które dopiero potem jesteśmy w stanie zdefiniować i wiedzieć, czego się nauczyliśmy.
0: A jak wygląda w ogóle metodyka takiego kształcenia? Na czym to polega? Jakie są też sfery i aspekty tego słuchu muzycznego?
1: Spróbuję to jakoś streścić. Chociaż muszę powiedzieć, że w planie nauczania metodyki kształcenia słuchu to w tej chwili jest 190 godzin dydaktycznych. Także tak bardzo pokrótce, że może spróbuję. Na początku chodzi o to, żeby po prostu potrafić powtórzyć głosem melodię, żeby umieć wystukać rytm, który słyszymy, i to jest taki pierwszy krok. Mhm. A potem, jak zaczynamy coraz więcej praktykować, na przykład na instrumencie lub właśnie w formie ćwiczeń, to stopniowo posiadamy coś takiego jak słuch wewnętrzny. I on jest kluczowy dla niektórych aktywności muzycznych, takich jak komponowanie, jak dyrygowanie. Kompozytor musi wiedzieć to, co musi rozpoznać i umieć przełożyć na papier to, co słyszy. Dyrygent musi się nauczyć partytury, zanim stanie przed orkiestrą. Czyli od prostego powtarzania przez świadome rozpoznawanie, które musi być stężone z wiedzą teoretyczną, żeby to uświadomienie nastąpiło. No właśnie do posiadania słuchu wewnętrznego, który daje nam możliwość odtwarzania muzyki w wyobraźni.
0: To wszystko jest jednocześnie teoretycznie wydawałoby się całkiem proste i zrozumiałe, a jednocześnie faktycznie uczymy się tego przez lata. I tak zastanawiam się, na ile jest to możliwe do zrobienia w domu przez osoby, które dopiero chcą zacząć, a na przykład nie stać ich na prywatne lekcje.
1: W tej chwili mamy dość sporo programów, aplikacji służących do kształcenia słuchu we własnym zakresie. Nie chciałabym ich tutaj wymieniać ze względu na reklamę, ale naprawdę bogata jest bardzo ta oferta. Może powiem o jednym takim, który jest po prostu oprogramowaniem otwartym. To jest GNU Solfège. On w związku z tym, że jest otwarty, to jest darmowy, to w tym momencie nie naruszą chyba żadnych praw związanych z lokowaniem produktu. I tam faktycznie od najprostszych ćwiczeń możemy zacząć, takich, żeby rozpoznać, czy melodia idzie w dół, czy w górę, czy dane współbrzmienie składa się z jednego, dwóch, trzech, może czterech dźwięków. I to są takie bardzo podstawowe umiejętności, które sprawdzamy w Akademii Muzycznej na egzaminie wstępnym dla osób, które nie mają formalnego przygotowania muzycznego. Czyli jest to badanie predyspozycji słuchowych, a nie konkretnych już wiadomości o muzyce.
0: To też jest bardzo ciekawe, bo tak zastanawiam się w kontekście też gry na instrumencie, czy

0: momencie będzie sprawiała, że to kształcenie słuchu będzie bardziej przystępne, naturalniejsze?
1: Oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzam studentom, uczniom, że kształcenie słuchu w wymiarze tych 2 godzin lekcyjnych tygodniowo absolutnie nie jest w stanie prowadzić ich do perfekcji i jakichś znaczących postępów. To wszystko musi wynikać z praktyki. I praktykowanie w jakikolwiek sposób, czy to właśnie śpiew, czy instrument, nas do tego przybliża. Oczywiście jeśli chodzi o instrument, to fortepian jest takim najprostszym przełożeniem układu dźwięków w przestrzeni. Nie możemy tego tak prosto na instrumentach smyczkowych czy dętych zaobserwować. Natomiast układ klawiatury, układ dźwięków, odstęp między nimi najłatwiej właśnie obserwować na fortepianie. I nawet jeśli zaczynamy grać, zaczynamy grę od innego instrumentu, to ten fortepian jako dodatkowy jest bardzo przydatny. To może być nawet jakiś niedrogi keyboard używany. Zawsze tak podpowiadam, bo nie każdy uczeń oczywiście może mieć do dyspozycji w domu pianino, ale czas spędzony przy klawiaturze bardzo ułatwia naukę teorii w ogóle.
0: Jeszcze takie mam pytanie i zastanawiam się nad tym, czy rozwinięcie tych wszystkich rozmaitych kompetencji sprawia, że potem konsumpcja muzyki też się ubogaca, że możemy bardziej docenić tą warstwę instrumentalną. Też zastanawiam się nad tym, czy słuchając konkretnego utworu i tak próbując sobie może rozłożyć tą warstwę instrumentalną na konkretne instrumenty, żeby umieć je zauważyć i też być może jakoś ocenić, jest taką rzeczą, która też jest dobrym ćwiczeniem. Jakie jeszcze inne formy takiego ćwiczenia można by przeprowadzić na samym słuchaniu muzyki?
1: Tak, na pewno w jakimś stopniu tak jest. Posiadanie tej wyobraźni, rozwijanie jej w pewien sposób uzależnia nas. To znaczy zaczynamy słuchać bardziej świadomie, analizować warstwy utworu, rozplanowanie w czasie, całą architekturę właściwie danej kompozycji, ale nie chciałabym też tego przeceniać, bo to, tak jak powiedziałam, uzależnia, ale słuchacz w bardzo różny sposób do tych samych rzeczy może dojść i to nie jest tak, że każda osoba, która przeszła edukację w zakresie kształcenia słuchu, będzie po 100-kroć lepszym słuchaczem od tego, kto słucha intuicyjnie i wyobraża sobie dźwięki na swój własny sposób, bo to przecież to przedstawienie za pomocą nut i znaków graficznych, takie jakie ustaliły się przez epoki, jest tylko jedną z możliwości.
0: Też zastanawiam się, oczywiście są takie elementy, które pozostają niezmienne, czyli właśnie zapis nutowy, takie podstawowe kwestie też z wyuczaniem tej rytmiki i muzykalności, ale zastanawiam się, czy w czasie pani kariery dydaktycznej były jakieś takie znaczące zmiany w tym procesie kształcenia, coś, co zostało zmienione lub jakieś nowe metody i formy kształcenia, które pojawiły się w tym czasie?
1: Tak, oczywiście przede wszystkim cały proces jest bardziej ukierunkowany i zależny od specjalności, którą student obiera. Także staramy się o to, właśnie w ramach naszego zakładu kilka osób, które pracuje ze studentami właśnie w ramach tego przedmiotu, wprowadzają bardzo różne metody. Dla dyrygentów znakomitym, myślę, doświadczeniem jest praca z partyturą, ze słuchaniem, z partyturą, uzupełnianiem poszczególnych partii instrumentów w ramach partytury. Natomiast na specjalności takie jak kompozycja elektroakustyczna, na ostatnim semestrze kształcenia słuchu skupiamy się przede wszystkim na słyszeniu

0: mniejszych odległości niż strój równomiernie temperowany. Pracujemy na dźwiękach określonych w hercach, czyli w bardzo dokładnych jednostkach. Próbujemy dostrajać instrumenty. Oczywiście to jest dużo łatwiejsze przy instrumentarium elektronicznym.
1: Fascynujący temat i czuję się naprawdę zachęcona do podjęcia działań w tym kierunku. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Jest to niestety taka konwencja, że musimy w ramach ram czasowych tutaj zakończyć i położyć kropkę. Także moją i waszą gościnią była doktor habilitowana Katarzyna Taborowska-Kaszuba, kierowniczka Zakładu Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Serdecznie pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Studencki Patrol na 98,6.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę pod i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Jeśli czasem, a nawet często łapiecie się za głowę wokół tego, co dzieje się na świecie, to mam dla was prosty przepis na chwilę ulgi. Polecimy sobie w kosmos z audycją Rocket Science poznańskiego koła naukowego PUT Rocket Lab.
1: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science.
3: No to hej, ja jestem Aniela, ja jestem z sekcji marketingu i dzisiaj ze mną jest...
4: Cześć, jestem Wiktor, ja jestem z części mechanicznej.
3: No i dzisiaj przyszliśmy porozmawiać trochę generalnie o naszej rakiecie. Z czego ona się składa w ogóle, co?
4: No, naszą rakietę możemy podzielić na 5 części. Zaczynając od dołu mamy Fincan. Jest to część, w której znajduje się komora spalania, w której przed wystrzałem znajduje się paliwowy wkład parafinowy. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, paliwo naszej rakiety. No, nasza rakieta jest rakietą hybrydową, czyli mamy stałe paliwo oraz ciekły utleniacz. Tam w Fincanie jeszcze mamy, wiadomo, finy, czyli stateczniki po polsku, które pozwalają utrzymać statyczność naszej rakiety. No, następną częścią jest łącznik, który łączy część Fincana ze zbiornikiem, o którym za chwilę powiem. W tym łączniku znajduje się główny zawór utleniacza, który ma ustawioną odpowiednią sekwencję, która pozwala dostać utleniacz właśnie w czasie, już po odpaleniu zapalników, utleniacz dostaje się właśnie do komory spalania, no i rakieta leci. Znajduje się tam również przyłącze do tankowania, no, którym tankujemy rakietę, jak sama nazwa wskazuje. Następną częścią jest zbiornik, no, w którym zbiornik, jak to zbiornik, znajduje się nasz utleniacz, który jest potlenkiem azotu. No i co? No, zbiornik jak zbiornik, aluminiowa rura, dosyć gruba, ponieważ mamy ciśnieniowaną rakietę, więc musi wytrzymać to ciśnienie, które się znajduje w tym zbiorniku. No co, następną częścią jest kolejny łącznik, który już łączy zbiornik z awioniką, o której za chwilę powiem. No, tam znajdują się zawory bezpieczeństwa i taki specjalny zawór pozwalający nam rozciśniować rakietę, ponieważ tankując ciekły podtlenek azotu, również tam część gazowa zostaje u góry, no i musimy się jej pozbywać, żeby móc tam tankować rakietę, nie wnikając w szczegóły. Następną częścią jest awionika. No, jakby ktoś się zna na nomenklaturze, to wie, że to jest część, w której znajduje się cała telemetria i ogólnie część elektroniczna, która zbiera dane z rakiety o locie i jak to wszystko wygląda. Również znajdowała się tam kamera, która streamowała cały lot rakiety w tym roku.
3: Który można zobaczyć na naszym kanale YouTube.
4: Dokładnie. Wyglądało to super. Również część zespołu odpowiedzialna za odzysk była bardzo zadowolona, bo widziała od razu spadochrony i nie musieli się zastanawiać, czy wszystko zadziałało. Właśnie, jeżeli już mowa o odzysku, następną częścią jest sekcja odzysku w naszej wycie, tak zwany recovery bay. Znajdują się tam spadochrony, komputery pokładowe oraz system ogólnie odpowiedzialny za odzysk rakiety. No i ostatnią częścią rakiety jest głowica. Głowica, w której znajduje się nasz ładunek badawczy, który w tym roku był...
3: drożdżami.
4: Tak, które dostaliśmy od Astrobay, działającego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Znajdują się tam również płytki takie elektroniczne, które mierzą ciśnienie dynamiczne z rurki Prandtla, tak zwanego pitota, który pozwala nam potem określić szybkość rakiety, oraz jest tam również tracker GPS, to który pozwala nam potem znaleźć głowicę, bo w czasie odzysku głowica oddziela się od głównej części rakiety i spadają osobno, więc potrzebują osobnych systemów namierzania.
3: Mówiłeś, że zbiornik składa się z aluminium, czyli reszta komponentów rakiety składa się z czego?
4: No, łączniki składają się też z aluminium, komora sama rakiety tam w środku też jest aluminiowa, ale same zewnętrzne struktury, reszta zewnętrznych struktur rakiety jest z laminatów.
3: Co to jest w ogóle laminat?
4: Laminat to jest taki materiał kompozytowy, to są włókna jakiegoś materiału, to się nazywa matrix, tak? Są żywice w naszym przypadku, no i my używamy w takich właśnie kompozytowych materiałów, to jest priprek, włókno węglowe w postaci pripregu oraz włókno szklane. Akurat ono nie jest u nas ustawione w postaci pregu, ale to jest taki szczegół.
3: A w jaki sposób w ogóle wykonujesz te włókna? Bo my nie robimy stricte włókien, no nie?
4: Nie, kupujemy gotowe materiały, No, włókna węglowe kupimy z czymś, co się nazywa pliprek. Jest to już wymieszane włókno węglowe właśnie z tą żywicą i no, jest to proste, wystarczy to nałożyć i dać do pieca i to potem się już robi z tego ładny materiał. Jednak włókno szklane u nas jest oddzielnie, mamy już właśnie to włókno szklane oraz żywicę, które musimy nakładać i no potem to dopiero w piecu wszystko wysycha i się łączy.
3: Ale nakładasz na co? Ty robisz jakąś formę, czy to jest jakiś taki freehand?
4: No tak, potrzebujemy zrobić formy do wszystkiego. No wiadomo, większość części to są po prostu rury, więc jest dosyć proste. No to nakładamy, mamy rurę jako formę, kupujemy gotową albo tam wtaczamy. I następnie musimy użyć odpowiednich materiałów, tak zwanych rozdzielaczy, które sprawiają, że potem to wszystko nie przylega do siebie. I na to już nakładamy wycięty wcześniej pliprek, albo no, pliprek, albo tam wiadomo, to włókno szklane, które mieliśmy, to nie jest postać u nas plipregu. To potem nakładamy, odpowiednio zabezpieczamy, żeby był docisk odpowiedni na materiał, żeby się nie rozchodził potem, no i dajemy to do pieca i w piecu to się wszystko wypala około tam od 2 do 4 godzin, zależy który materiał, no i mamy zrobiony. Jeszcze wiadomo, potem szlify, szlifowanie, to zawsze trzeba wyszlifować wszystko, dopieścić, no i tak w większości, no bardziej skomplikowane kształty, no głowica jest najbardziej skomplikowanym kształtem, to już wiadomo, tam jest bardziej zabawa, to już nie może być rura, to już wydruki są różne, różne tam mieliśmy koncepcje robienia jej, no i trzeba tam już wtedy wycinać kawałki w odpowiednich kształtach, się bawić, nakładać, jest o wiele więcej z tym zabawy, no ale w gruncie rzeczy jest to podobna koncepcja, że się nakłada materiał i potem do pieca trzeba docisk i robi się wszystko.
3: Rozmawialiśmy teraz o laminatach, których używaliście w naszej najbardziej aktualnej rakiecie, czyli Heksie 5. Te wszystkie laminaty były używane tak samo wstecz? Czy kiedyś jakoś zmieniliście koncepcję?
4: No, koncepcja za dużo się akurat nie zmieniała od czasów. Wcześniej na przykład nie używaliśmy pripregu właśnie włókna węglowego, tylko podobnie jak szkło, że osobno była żywica, osobno to włókno, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej używać pripregu i zaczęliśmy go stosować, więc tutaj za dłużej. Ale jeżeli chodzi o takie przyszłościowe, no to na przykład pracujemy teraz nad projektem nawijarki, która pozwoli nam właśnie już nie tylko takie typowe nakładane, ale też nawijane struktury kompozytowe tworzyć, które pozwolą na przykład nam tworzyć wysokociśnieniowe zbiorniki, które będą miały cienkie ścianki, co wiadomo ograniczy nam całą masę, jakbyśmy mogli zrobić zbiornik z takiego materiału. Oraz również no, usprawniamy cały czas proces produkcyjny tych naszych materiałów, zmieniamy na przykład metody, jak dociskać materiał, żeby się nie rozwykał. Kiedyś używaliśmy takiego materiału, takiej taśmy specjalnej, której owijaliśmy, no ale wtedy też widać na przykład widać, że to było tak dociskane nierówno taką taśmą, ale ostatnio przychodzimy na przykład na używaniu worków próżniowych i dociskaniu próżnią, co daje równomierne dociśnięcie właśnie do takiego materiału. Oraz na przykład przechodzimy z form pozytywnych na negatywne, czyli na przykład zamiast, jak chcemy zrobić taką głowicę, to zamiast robić formę w formie stożka, to robimy pseudo, powiedzmy, formę odlewniczą, powiedzmy.
3: Obtoczyć.
4: Obtoczyć go i w środku był.
3: A.
4: Tak. I to właśnie pozwala na przykład używać tych worków próżniowych i próżni dociskania i jest to bardziej skomplikowany, ale daje lepszy rezultaty pracy. Okej, no to wszystko, co mieliśmy dzisiaj wam do przekazania, więc żegnamy was i widzimy się przy następnym odcinku.
3: Pa, pa. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is Rocket Science.
1: Autopromocja.
5: I've named this one
6: Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
6: W każdy czwartek o godzinie 22:00.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Jeszcze, żeby tak się ukulturalnić, to mam dla was jeszcze ciekawą informację. Jeżeli chcecie się przenieść w taki salonik kulturalny, gdzie będzie wieczór sztuki i muzyki latynoskiej, to za równy tydzień, 14 maja, będzie otwarcie wystawy malarskiej profesora Eduardo Bairo Corociana i koncert muzyki latynoskiej w wykonaniu zespołu Candela. Sam wernisaż wystawy będzie bezpłatny i wstęp jest wolny, ale jeżeli chodzi o koncert, wstęp również jest bezpłatny, natomiast trzeba sobie zarezerwować miejsce. Po więcej informacji wejdźcie na stronę Politechniki Poznańskiej.

Zostajemy na terenie Politechniki Poznańskiej, ale przesuwamy horyzont czasowy o kolejny tydzień. Czyli mamy tutaj wydarzenie 21 maja o godzinie 13:30 i wyjątkową okazję na wzięcie udziału w debacie z doktorem Adamem Guralem na Politechnice Poznańskiej właśnie, który jest prezesem zarządu Asseco Poland. I w ramach tej debaty temat dyskusji będzie brzmiał od wizji do globalnej firmy IT. Jak osiągnąć sukces w biznesie? Będzie to o budowaniu jednej z największych polskich grup informatycznych oraz o wyzwaniach współczesnego biznesu technologicznego. Inne tematy, które jeszcze będą w trakcie tej debaty poruszane, to jakie kompetencje poza wiedzą techniczną są dziś kluczowe w branży IT, jak uczelnie mogą skutecznie wspierać innowacje i przedsiębiorczość, jak budować zespoły i kulturę organizacyjną w skali międzynarodowej i wszystkie inne rzeczy dookoła. Żeby wziąć udział w debacie, też nie będąc bezpośrednio na żywo w tym miejscu, można zadawać pytania do doktora Adama Gurala bezpośrednio pod postem zapowiadającym wydarzenie na oficjalnym profilu Politechniki Poznańskiej na Facebooku. Myślę, że to ciekawa sprawa, że nie musicie się nawet pojawiać, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Czyli przypomnienie, 21 maja, godzina 13:30. Miejsce to Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej. Zapraszamy.

Było mi bardzo miło tutaj z wami spędzić te dwie godziny, ale niestety formuła studenckiego patrolu sprawia, że do 18 tylko możemy grać. Także się żegnamy i za kabiną realizatorską prowadziła to Marcelina Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. Serdecznie wam dziękuję i do usłyszenia.

0: 3 minuty do godziny 18, czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. MPK Poznań poszerza swoją flotę o kolejne autobusy wodorowe. Przedsiębiorstwo zamówiło 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen, a pierwsze z nich już dotarły do zajezdni. Poszerzą one obecną flotę 100 zeroemisyjnych autobusów, stanowiących 30% wszystkich pojazdów. Nowe nabytki wyposażone są m.in. w nowoczesne ogniwa paliwowe, wytwarzające energię elektryczną na pokładzie pojazdu poprzez reakcję wodoru z tlenem. Są przyjazne środowisku i zostały dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością. Koszt zakupu wyniósł około 30 milionów złotych i został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Za 3 tygodnie, w piątek, 29 maja, otwarty zostanie nowy basen w Poznaniu, ogłosiły dziś władze miasta. Pływalnię Grunwald wybudowano w miejscu zburzonej Olimpii. Fani wodnych aktywności będą mieli do dyspozycji duży basen z 8 torami liczący 25 metrów długości i 16 metrów szerokości. O tym, co jeszcze znalazło się w nowym obiekcie, mówi zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek.
3: Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeśli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu.
1: Podobne pływalnie powstały już na osiedlu Piastowskim na Ratajach oraz na osiedlu Zwycięstwa na Winogradach, a inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
2: Wiadomości z Uniwersytetu Przyrodniczego.
1: Zgodnie z wieloletnią tradycją, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, działające na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, organizuje kolejną edycję wydarzenia Triliada. To wyjątkowe przedsięwzięcie, które od lat łączy ducha akademickiego z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. Mówi prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Paweł Sym.
4: Triliada to jest wydarzenie, które łączy poniekąd struktury takie naukowe, czyli jest to konferencja naukowa, na której występują liczni prelegenci z branży rolniczej, połączona z konkursem o Puchar Triliady, gdzie drużyny, które są zgłoszone, rywalizują w części teoretycznej oraz w części sprawnościowej o wygranie, o zdobycie tego pucharu.
1: Tematem przewodnim tegorocznej Triliady jest cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej, a zapisy na wydarzenie przyjmowane są do 15 maja. W najbliższą niedzielę, 10 maja, w Poznaniu wystartuje kolejny już bieg Wings for Life. To wyjątkowe coroczne wydarzenie, które nie ma klasycznego finiszu. Koniec trasy wyznacza tak zwany samochód pościgowy, będący ruchomą linią mety. Za kierownicą tego pojazdu po raz kolejny zasiądzie Adam Małysz. Bieg ma cel charytatywny. Całe wpisowe trafia na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Tylko w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 8,5 milionów euro. Od 2014 roku Poznań jest jedynym miastem w Polsce, gdzie odbywa się tak zwany stacjonarny bieg. W związku z imprezą zmieni się organizacja ruchu oraz nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Poszczegóły zajrzyjcie na oficjalną stronę wydarzenia. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
6: Krautrock, Avantprog, Zuel, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
2: Autopromocja, reklama.
7: AI, algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
8: Kultura to tutaj?
9: Co głowę zawracają?
8: Trzymaj ją!
10: Sabotaż kulturalny. Kolejny czwartkowy wieczór z Sabotażem Kulturalnym, czyli jak zwykle pora na dawkę kultury. Dzisiaj w Sabotażu czeka na nas zapowiedź spektaklu Przegra. Utwór na kobietę, szpital i organy Hammonda. Szczegóły, dowiemy się też o szczegółach wydarzenia Studio Visit, czyli festiwalu otwartych pracowni artystycznych. Pojawi się również zapowiedź koncertu Estrada Stage Pop-Up oraz zapowiedź wystawy w Galerii Piekary. To nie wszystko, bo dzisiaj mamy dla Was bardzo dużo wydarzeń. Dowiecie się także o zbliżającym się jednodniowym festiwalu wystaw w przestrzeni miejskiej Podchody, podejdź sztukę. Pojawi się też piguła filmowa Po napisach.
11: I mamy jeszcze więcej informacji, ponieważ mamy dla Was dzisiaj konkurs, który będzie trwał przez całą godzinę audycji. 13 maja w pawilonie odbędzie się spektakl pod tytułem Worst Case Scenario Aleksandry Jakubczak i jest to osobisty projekt artystyczno-badawczy, w którym reżyserka przygląda się własnym doświadczeniom życia z chronicznymi zaburzeniami lękowymi. Przez całą godzinę będziemy zbierali Wasze SMS-y na numer 7148 ze słowem afera i wytłumaczeniem, dlaczego kochacie pawilon. Imię i nazwisko i kosz SMS-a to złoty 23 i jest to wejściówka podwójna, więc czekamy przez całą godzinę. Dzisiaj będą dla Was mówili
10: Alicja Sparkowska
11: i Bartosz Czyżyk, realizowani przez Jonasza Mychułę, więc zostańcie z nami, lecimy z wszystkim.

0: trwa sabotaż kulturalny, a przed nami wyjątkowa teatralna premiera prosto z Republiki Sztuki Tłusta Langusta. Już 9 maja w Republice Sztuki odbędzie się premiera spektaklu Przegra, utwór na kobietę, szpital i organy Hammonda. W rozmowie na temat spektaklu towarzyszy mi Sara Celler-Jezierska. Cześć.
1: Cześć, witajcie.
0: Słyszymy się dobrze. Sara jest aktorką oraz współtwórczynią scenariusza spektaklu. Pierwsze, o co chciałabym cię zapytać, to w zasadzie jak tutaj ta trudna tematyka pojawiła się w formie stand-upu, bo jak wiemy, Przegra to sceniczny zapis doświadczenia poronienia szpitalnego, czyli taki temat intymny i bolesny, a jest opowiedziany tym stand-upowym językiem. I o to bym chciała cię zapytać.
1: To znaczy tak, historia rosła dawno, od dawna. Właściwie forma, czyli taka stand-upowa forma, wynikała z tego, że chcieliśmy z Kinią się dostać na festiwal humoru kobiecego. I stwierdziliśmy, że to będzie świetny pomysł, żeby właśnie tę historię opowiedzieć w takiej formie. No niestety nie dostałyśmy się, bo było zbyt mocne, było to zbyt mocny materiał. Niestety dlatego, że wydaje mi się, że humor w sytuacjach tragicznych jest dla wielu osób wskazany, chciany i potrzebny, więc dlatego mówię niestety. No ale jesteśmy tuż przed premierą, więc finał jest jaki jest i jest wspaniały, bo jest w Poznaniu i tłustej, więc w ogóle fajnie. Natomiast ta historia tak wyglądała. Nie do końca wiedziałyśmy właśnie, jak ubrać to, żeby tak trudny temat nie był jeszcze dodatkowo obciążony formą, no bo wiadomo, to się robi tak artystycznie masło maślane i wtedy to już jest nie do zniesienia po prostu. Więc, a że ja z Kinią mamy dosyć czarny humor, kodowany w siebie, z Kingą Krzemińską, autorką scenariusza, no to tak wyszło, tak. Ja też tak to widziałam wtedy, bo to jest jakby to jest historia moja, tylko no wiadomo, że troszeczkę ubrana w inną, znaczy po prostu estetykę sceniczną, ale ja widziałam to w takich bardzo tragiczno-komicznych barwach, więc no tak, taka jest historia.
0: Wspomniała pani o Kindze Krzemińskiej, czyli autorce scenariusza, tak?
1: Tak, tak.
0: Nie jest to jedyna tutaj kolaboratorka, bo wiem też o Adamie Benz-Wasie, tak? Czyli
1: Adam Benz-Was, tak.
0: Czyli to jest muzyk, który zajmuje się akompaniamentem organów Hammonda.
1: Tak.
0: Chciałam zapytać o to, jak te organy, ta muzyka współpracuje ze stand-upem, ale też właśnie z tą tematyką i czarnym humorem, o którym pani wspomniała.
1: Tak, po prostu organy robią coś takiego, że ten temat jest lżejszy w formie. One mają takie dosyć charakterystyczne brzmienie, które potrafi być bardzo delikatne i takie zabawowe. Sam tytuł Przegra też jest o grze w ogóle, ponieważ cała sytuacja z ciążą, nie spoiluję, raczej tutaj mam nadzieję zachęca, jest porównana do gry, do hazardu po prostu. I organy robią coś takiego, jak, znaczy Adam to robi po prostu dzięki organom, że i mnie się to kojarzy bardzo z takim rodzajem gry, z rodzajem hazardu. No więc tak, no to było po prostu dobre medium do tego tematu.
0: Bardzo ciekawe, tutaj wszystkich zachęcam przy tym do doświadczenia tego niezwykłego połączenia. Też chciałam zapytać o to, jak dokładnie wyglądała taka współpraca twórcza, bo rozumiem, że to jest pani historia, ale mamy też autorkę scenariusza i wchodzą te organy. Czy to była taka symbioza, czy dopasowanie się, podział był jasny takich ról?
1: Ja wyskoczyłam z tematem, opowiedziałam tą historię Kindze. Kinga napisała tekst, W oparciu o to, ja w jaki sposób ja to opowiadałam, w oparciu o to, jak mnie zna, ale też no, jako że jest scenarzystką i autorką, pisze, zajmuje się pisaniem, więc przeformatowała to tak, żeby to ludzie chcieli tego chcieli słuchać. Natomiast z Adamem pracowaliśmy w zasadzie improwizacji po prostu. On się dostosowywał do tego, jak ja mówiłam, miał cały po prostu tekst po angielsku. I to było impro, bardziej na zasadzie wyczucia i co działa, co nie działa. Ja też tak lubię bardzo pracować taką metodą prób i błędów, a nie, że tutaj chcę to i to musi być i jakby nic innego, tylko to. I też bardzo sobie wszyscy zaufaliśmy po prostu, bo wydaje mi się, że mam to szczęście, że przeważnie i tu też pracuję po prostu z profesjonalistami i z ludźmi, którzy są świetni w tym, co robią, więc Adam jest świetnym muzykiem organów Hammonda, Kinia jest świetną scenarzystką i no i jakoś to, mam nadzieję, po prostu odpali. Więc wszystko się okaże na premierze, bo to też jest dla mnie bardzo zagadkowa sprawa, jak to bardzo zadziała.
0: Ta współpraca i zaufanie, myślę, nie kończy się tylko na osobach, o których już mówiliśmy, ale też pojawia się Fundacja Federa, tak? Która tak, będzie współpracowała, tak. Jeżeli chodzi o cały spektakl, ona współpracowała, czy chodzi o premierę, która będzie 9 maja, przypominam.
1: Nie, to znaczy tak, ja myśląc o tym projekcie, bo ja to tak nazywam projektem, to nie jest stricte teatr, to nie jest stricte spektakl, albo można powiedzieć, że to jest lecture performance, tak to się mówi w sztuce performatywnej. Czyli jest wykład i jest część artystyczna i jest wykład. I Federa, poprosiłam po prostu Federę o to, żeby zajęła się częścią merytoryczną, ponieważ ja się na tym nie znam. Nie chcę terapeutyzować poprzez teatr, to nie jest moje zadanie. Ja stawiam rzecz artystyczną, natomiast Federa, dziewczyny z Federy przyjadą i będą zawsze na każdym spektaklu, jeśli będzie dane nam to jeszcze grać, mam nadzieję. Będą zapewniać opiekę merytoryczną, wiedzę na ten temat, gdzie można szukać pomocy prawnej, medycznej, będzie można porozmawiać z dziewczynami na ten temat i mam nadzieję, że się wywiąże dyskusja. I to jest jakby moje założenie tego projektu. Nie chodzi mi o to, żeby ludzie obejrzeli i poszli sobie do domu, tylko chciałabym, żebyśmy o tym pogadali po prostu, jeżeli to będzie możliwe, bo wiem, po prostu wiem, że dotyka temat poronienia dotyka bardzo dużej ilości kobiet i o tym się nie mówi. Kobiety o tym nie mówią, nie chcą o tym mówić, to jest zrozumiałe, natomiast no właśnie, natomiast są osoby, tak jak ja, które nie umiały inaczej sobie z tym poradzić, jak przekuć to na rzecz, którą się zajmuję, czyli teatr po prostu. Czasami tak się właśnie rodzi sztuka.
0: Myślę, że miło usłyszeć właśnie o takiej sztuce, która łączy humor, łączy refleksję, ale też taką warstwę edukacyjną. Nie wiem, czego jeszcze tutaj więcej nasi słuchacze potrzebują, żeby zachęcić was do tego, żebyście spotkali się z tym wydarzeniem artystycznym. Ja jeszcze poproszę ciebie, Saro, żebyś zapowiedziała jeszcze raz to wydarzenie, gdzie się odbędzie.
1: Tak, zapraszam bardzo serdecznie na spektakl Projekt Przegra, który odbędzie się w Republice Sztuki Tłusta Langusta 9 maja, start o godzinie 18:00, bilety można zakupić poprzez stronę internetową, bilety 24 bodaj. Bardzo serdecznie zapraszam młodszych, starszych, ludzi, których dotknęło i też nie dotknęło takie doświadczenie. Przyjdźcie, pogadajmy, spotkajmy się. Czasami po prostu fajnie pobyć w takim małym sosiku na chwilę i trochę się może pośmiać.
0: I my również tutaj w Radio Afera zapraszamy was do tego śmiechu i tej refleksji. Ja rozmawiałam z Sarą Celer-Jezierską. Dziękuję.
1: Dzięki wielkie.

0: Trwa sabotaż kulturalny, my wracamy na antenę i teraz przenosimy się w czasie do o dwa dni wcześniej, kiedy byłem w rozmowie z Agatą Rodriguez z Rodriguez Foundation. Znacie ich z wystaw, ponieważ zawsze promujemy wystawy, ale tym razem mamy trochę inny rodzaj wydarzenia, więc może przenieśmy się w czasie i posłuchajmy, co zapowiada Agata Rodriguez w ten weekend. Od 8 maja w piątek pracownie artystyczne w Poznaniu będą otwarte, ponieważ Rodriguez Foundation, które z pomysłu Agaty Rodriguez postanowiło zrobić festiwal otwartych pracowni. Za nami jest Agata Rodriguez, która opowie o tym najlepiej. Skąd taki pomysł, żeby wyjść do ludzi i otworzyć wszystkie drzwi?
1: Według mnie odwiedziny w pracowniach artystów to jest super doświadczenie, naprawdę magiczne. I ja sama mam ochotę po prostu pochodzić po tych pracowniach, ale też chciałam, żeby osoby, powiedzmy z zewnątrz, trochę spoza tego świata sztuki, miały taką okazję zajrzeć do artystów, do artystek, zobaczyć ich w procesie, ale też po prostu z nimi móc porozmawiać i skrócić troszeczkę ten dystans, który jest, zdaje mi się, między sztuką współczesną a nami.
0: Warto zaznaczyć, że to odróżnia się od pójścia na wystawę w galerii. Jak ty byś opisała tę różnicę dla osób, które na przykład nie siedzą w tym?
1: Przede wszystkim nie będą to typowe wystawy. Oczywiście artyści i artystki przygotują jakieś tam swoje małe wystawy w pracowniach, ale zobaczymy cały ten background, cały ten właśnie wszystkie narzędzia, którymi oni pracują. Zobaczymy, gdzie oni pracują. Będziemy mogli też o to zapytać. Wydaje mi się, że po prostu bycie w pracowni zdecydowanie nam ułatwia też kontakt z tą sztuką i myślę, że fajnie jest zobaczyć, jak ona powstaje.
0: A osób artystycznych i lokalizacji będzie dużo, jeżeli możesz podać ile i przy okazji, co było ważne w doborze tych osób i jak to wyglądało w selekcji?
1: Osób jest 31, samych pracowni 20, ponieważ są to czasami pracownie współdzielone i one znajdują się w różnych częściach miasta. Najwięcej jest tutaj w centrum, na Starym Mieście, ale też mamy pracownie na Wildzie, na Jeżycach i na Łazarzu. Natomiast najdalej wysuniętą pracownią jest pracownia Małgosi Szymankiewicz, która jest na Rzegrzu. Ale bardzo zapraszam. I co było ważne w wyborze? To znaczy kierowałam się przede wszystkim z moją znajomością pracowni i tym, gdzie ja sama myślę, że fajnie by było po prostu pójść. Ale też nie chciałam, żeby to była liczba zbyt duża, żeby właśnie osoby były w stanie po prostu do wszystkich tych pracowni dotrzeć przez te 3 dni. No i też zależało mi na tym, żeby właśnie one były tak dosyć zgrupowane, żebyśmy nie musieli aż tak bardzo jeździć, żeby było ekologicznie. Ta ekologia też tu jest trochę ważna.

0: to są właśnie wystawy, które są tworzone w tych miejscach, gdzie sztuka powstaje, więc nie potrzebujemy transportu, nie potrzebujemy całej infrastruktury galeryjnej.
1: To jest zaleta dla osób, które siedzą w sztuce, a mogą dowiedzieć się o tym wydarzeniu, bo mogą zdać sobie sprawę, że może mijali bardzo bliski budynek, w którym mieszka albo pracuje artysta, albo nawet sąsiad.
0: Dokładnie tak. Ta lokalność to jest bardzo ważna i też zależy nam, żeby dotrzeć z promocją właśnie do takich miejsc, domów kultury, czy jakichś bibliotek, które właśnie koło siebie mają po prostu te pracownie artystyczne, a może właśnie na waszym podwórku, gdzieś na Jeżycach czy na Łazarzu pracuje artystka, o czym nie wiecie. Także to jest naprawdę fajne, żeby to odkryć. Jest mapka, którą uwielbiam. Mapka jest interaktywna na naszej stronie internetowej, ale też możecie szukać naszych mapek w całym Poznaniu, takich ulotomapek.
1: Pomimo, że 31 osób artystycznych bierze w tym udział, ktoś, kto nie siedzi w sztuce, pomyśli i usłyszy pracownia artystyczna, to mogę się założyć z tobą, że pomyśli o malarstwie z automatu. Malarstwo będzie, to na pewno, ale może jakie inne pracownie i czym zajmują się osoby artystyczne, takie niektóre? Czy są jakieś takie zjawiskowe, coś, co jest ciekawym przykładem?
0: Faktycznie najwięcej będzie pracowni malarskich z tego względu, że malarstwo wymaga pracowni. Są artyści, artystki, którzy pracują konceptualnie, którzy po prostu mogą, wystarczy im biurko, prawda? Więc tutaj zazwyczaj pracowni może niekoniecznie potrzebują, ale faktycznie zdarzają się pracownie, no na przykład rzeźbiarska, pracownia na Boninie, pracownia błękitna, gdzie 4 młode osoby pracują właśnie w rzeźbie. Też bardzo polecam, mimo że dalej od centrum. Są też pracownie, gdzie artyści pracują naprawdę w najróżniejszych technikach. Pracownia na przykład Piotra Bosackiego będzie takim miejscem, bo tam zobaczymy pewnie w głównym miejscu komputer tak naprawdę, plus różne dziwne materiały, których Piotr używa akurat w tym czasie. Wydaje mi się, że sami będziecie sami odkrywać jakby te miejsca, ale zobaczcie też dużo właśnie instalacji, dużo takich przestrzeni. O, ale też na przykład przestrzeń Martyny Rzepeckiej, która zajmuje się grafiką, więc można będzie zobaczyć, jak powstaje linoryt. Także na pewno warto zajrzeć wszędzie.
1: To, co jest ikoniczne już dla Rodriguez Foundation, to spacery, które przeprowadzasz po galeriach, ale w tym wypadku też będą spacery. Co możesz o spacerach powiedzieć pokrótce?
0: Spacery wyglądają tak, że idziemy po prostu sobie razem, dużą grupą, no właśnie, wcześniej po galeriach, tym razem po pracowniach. Jesteśmy przyjmowani, artyści, artystki będą opowiadać o swojej praktyce twórczej, 10 minut, 15 w każdej pracowni i idziemy dalej. Jest to bardzo taka przyjazna forma zwiedzania, po prostu jest miła atmosfera, wiemy też, jak się zachować, nie wiem, jest to właśnie fajne dla osób, które może same by się po prostu jakby nie odważyły na to. I wszystkie spacery, wszystkie trasy są rozpisane na naszej stronie internetowej studiowizitpoznań.com i też na Facebooku, na Instagramie oczywiście. Można dołączyć w każdej chwili, według tego harmonogramu, który tam jest. Ja tak staram się trzymać tych godzin, rzeczywiście. Albo do mnie zadzwonić, też można się dopytać, gdzie jesteśmy. Ja bardzo zapraszam, żeby się zapisywać. Jest formularz i wtedy mi to ułatwi logistykę, ale jeśli nie macie takiej możliwości, to można przyjść spontanicznie w każdym momencie i sobie też odejść w każdym momencie.
1: Jak chciałabyś, żeby zostało zapamiętane to wydarzenie? Jeszcze się nie wydarzyło, ale jak myślisz, że co byłoby najważniejsze jako esencja z tego na podsumowanie?
0: Żeby skrócić dystans właśnie między sztuką a odbiorcą, odbiorczynią, żeby przełamać troszkę te bariery i właśnie zachęcić osoby, które może nie mają na co dzień kontaktu ze sztuką, właśnie do jej odkrywania.
1: Pozostaje zaprosić słuchaczy Radia Afera na wzięcie udziału w Studio Wizyt Poznań.
0: Zapraszam bardzo serdecznie od 8 do 10 maja, 13-19.
1: Po całym mieście.
2: Radio Afera 98,6.

0: Sabotaż kulturalny trwa w Radiu Afera. Ja i Alicja trwamy. A zanim powiemy o następnym materiale, przypominam o konkursie, który trwa. Ponieważ 13 maja w Pawilonie odbędzie się spektakl Aleksandry Jakubczak Worst Case Scenario, który jest osobistym projektem artystyczno-badawczym, w którym reżyserka przygląda się własnym doświadczeniom życia z chronicznymi zaburzeniami lękowymi. Więc zapraszam na wzięcie udziału w konkursie, który trwa do 19:00, wejściówka podwójna dla dwóch osób, na SMS-a na numer 7148, słowo afera, imię i nazwisko i za co kochacie Pawilon. Na koszt SMS-a to złote 23, więc zapraszam do wzięcia w tym udziału, my na was czekamy, a teraz Alicja przechodzi do następnego materiału.
1: Dokładnie, bo to nie jest ostatnia rzecz, na którą zapraszamy. Jest wydarzenie Estrada Stage Pop-Up, czyli cykl koncertów, który odbędzie się tym razem w wyjątkowym miejscu, jakim jest Łazęga Poznańska. Ale więcej o samym wydarzeniu. Jest to cykl koncertów wychodzący poza ramy jednej lokalizacji, jednego gatunku i jednego czasu. W ramach projektu możecie usłyszeć zespoły reprezentujące różne nurty muzyczne. Jest alternatywa, elektronika, jazz i wszystko pomiędzy. Różnorodność to jest najważniejsza definicja tego projektu. Koncerty, o których mowa, odbywają się w różnych miejskich przestrzeniach, w miejscach znanych i mniej oczywistych. Dzisiaj dowiemy się trochę więcej o trzecim już przystanku cyklu Estrada Stage Pop-Up, czyli atelier Stworzenie Łazęga Poznańska.
0: Stowarzyszenie,
1: które jest pięknym stworzeniem, czyli Łazęga Poznańska. O tym, dlaczego kuratorki projektu zdecydowały się na przestrzeń Łazęgi, opowie więcej Paulina Król.
2: Łazęga Poznańska, w sumie Stowarzyszenie Łazęga Poznańska, myślę, że to jest już bardzo dobrze znana marka w Poznaniu. Prowadzi ją Maciej Krajewski, bardzo mocno zaangażowany właśnie w historię Poznania i też wspierający bardzo różne inicjatywy kulturalne. Organizuje różnego rodzaju wystawy, czy to malarskie, czy zdjęcia. Również zdarzają się tam koncerty i dlatego my też podjęłyśmy taką decyzję, żeby ten koncert tam zorganizować.
1: Z Pauliną rozmawiała Aleksandra Jęczkowska. Łazęga Poznańska to pracownia fotograficzna i dom kultury. Łączy w sobie surowość dawnego tego atelier fotograficznego z taką intymnością miejsca spotkań, które myślę jest idealne na takie wydarzenie. Tutaj mam pytanie do Bartka. Bartku, czy ty wiesz, co to znaczy w zasadzie łazęgować?
0: Czy chodzi to o coś z chodzeniem?
1: Łazęgować z definicji oznacza włóczyć się i wałęsać, ale ja myślę, że Łazęga Poznańska ma dużo bardziej romantyczną wersję właśnie rozumienia tego określenia, bo to oznacza uważne łazęgowanie, zatrzymanie się w biegu, by dostrzec to, co nieoczywiste.
0: Powinniśmy tak częściej patrzeć na życie, Alicjo.
1: Myślę, że tak, a także na wydarzenie Stara Rzeka, czyli solowe dzieło Jakuba Ziółka. Jest to wydarzenie, które odbędzie się w ramach estrady. Powstał on już ponad 10 lat temu jako wynik inspiracji muzyką Drone oraz pięknem i tajemniczą atmosferą Borów Tucholskich. Więcej o tym projekcie, który możecie już niedługo usłyszeć, opowie znowu Paulina Król.
2: No i super jest to, bo Kuba z tym projektem tak nie koncertuje. Możemy go znać z takich dużych projektów jak Alameda czy Tien Lai. Oba te zespoły grały u nas na Starym Rynku. No i Kuba przyjeżdża ze swoim solo projektem. Naprawdę bardzo rzadko można tą muzykę usłyszeć na żywo. Jest ona bardzo ciekawa. No, Kuba jest sam na scenie, ma potężne instrumentarium. Bardzo ciekawe dźwięki takie elektroniczne łączy z tradycyjną muzyką. Go inspiruje taka tradycyjna muzyka z Borów Tucholskich.
1: Jakub Ziółek nie tylko ma potężne instrumentarium, ale także nazwę samego albumu, bo nazywa się on Wynoś się z mojego domu. Wydany pod koniec ubiegłego roku to powrót artysty po 10 latach przerwy. To nie koniec jednak zaskoczeń estrady Stage Pop-Up. Dla tych, którzy będą obecni na koncercie Stara Rzeka, czeka niespodzianka.
3: 14 maja, zaraz po koncercie Kuby, pomyślałyśmy, że ciekawie będzie ogłosić ostatni, ale w tym sezonie wiosenno-letnim koncert Estrada Stage Pop-Up. Także ten, kto będzie, ten już przedpremierowo dowie się, kto zagra.
1: Wyczekujcie informacji na www.estrada.poznań.pl, a my jeszcze raz przypominamy Stara Rzeka i kolejne wydarzenie 14 maja w czwartek o godzinie 19:00. Atelier Stowarzyszenie Łazęga Poznańska.

0: Pora na wyjątkowy segment sabotażu kulturalnego, czyli po napisach Kacpra Kaźmierczaka. Moment dla wszystkich fanów kina.
1: Cześć, z tej strony Kacper Kaźmierczak i zapraszam Was do autorskiej piguły po napisach, czyli przeglądu newsów ze świata filmowego. Jesteśmy kilka dni po premierze nowej odsłony Diabeł ubiera się u Prady, więc pewnie nie zdziwi Was, że to właśnie na tym temacie chciałbym się dzisiaj skupić. Ale zanim druga część, cofnijmy się o 20 lat i zastanówmy, co sprawiło, że film ma tak kultowy status. Bo może to wynika z tego cytatu. Kwiaty? Na wiosnę? Przełomowe. Wydaje mi się, że wypadałoby pewne rzeczy powiedzieć głośno. Jest to oczywiście pewna figura, ale jeżeli geje nie dadzą czemuś zielonego światła i glajdu, to ciężko jest mówić o popkulturowym fenomenie. Chociaż tutaj fenomen to może być lekki eufemizm. Wydaje mi się, że wcześniej nie było tak przystępnego, a zarazem tak trafnego wglądu w działanie Vogue. I nie tylko chodzi tutaj o samą czynność zaglądania za kotarę, ale to, co ta kotara skrywa i jaka to jest kotara. Vogue to Mekka modowa i z tym się chyba raczej wszyscy zgodzimy. Warto tutaj dodać, że przy filmie, konkretnie przy scenariuszu, pracowała autorka książki o tym samym tytule, Diabeł ubiera się u Prady, która to autorka była asystentką legendarnej redaktorki naczelnej magazynu Vogue, Anny Wintour. Na pewno charakterystyczny jest wszechobecny camp. To jest zjawisko, które określone przez Susan Sontag stylem ponad treścią, jak dla mnie wylewa się z każdej sceny. I mam tutaj na myśli każde spojrzenie znad okularów, każde zarzucenie włosów, zrzucenie płaszcza, czy nawet ten charakterystyczny stukot obcasów urasta tutaj do rangi rytualnej, czy jakiegoś performansu, stając się treścią samą w sobie. Diabeł ubiera się u Prady to też kopalnia cytatów i memów. Wyszeptane that's all, ale też rozmowa z samochodu o tym, czy główna bohaterka chce żyć życiem redaktorki naczelnej. Nie ma się co dziwić, że postać Mirandy Priestley, granej przez Meryl Streep, stała się aż taką ikoną, bo jej bezbłędność i perfekcyjnie dobrana riposta na każdą sytuację aż się prosi o status kultowości. Tutaj też dodam, że Meryl Streep mocno odpowiada za to, jaka jest Miranda Priestley w filmie, bo w pierwotnym scenariuszu ona miała krzyczeć, a nie być taka cicha i delikatnie sucha. Diabeł ubiera się u Prady to film o tym, jak Andrea Sachs wychodzi z szafy. Metamorfoza, którą śledzimy przez pewien fragment filmu, którą widzimy na ekranie, wpisuje się i bardzo mocno rezonuje z wieloma historiami młodych queerowych osób, które chcąc żyć pełnią życia, tak samo jak w pewnym momencie Andrea, muszą w którymś momencie zrzucić błękitny sweter. Zresztą, cofając się do tego ceruleńskiego błękitu, przypomnę, że jest to jedna z najważniejszych, kompaktowych i najbardziej popularnych lekcji działania mody. Miałem w minionym tygodniu przyjemność zapoznania się z drugą częścią megahitu o świecie mody i teraz z moimi spostrzeżeniami na temat Diabeł ubiera się u Prady 2 chciałbym się z Wami podzielić. To jest film, który przedstawia nieco dystopijną, choć jednocześnie nie tak daleką od prawdy wizję rzeczywistości, w której wielka gilotyna wolnego rynku i optymalizacji kosztów obcina równo wszystkie redakcje. Musi się w tym odnaleźć nasza główna bohaterka, czyli Andrea Sachs, która nie jest już młodą absolwentką dziennikarstwa, tylko poważną panią reporterką z 20-letnim doświadczeniem opisywania historii z całego świata. Pozwolnie ze swojego pisma musi odnaleźć się ponownie na rynku i trafia do redakcji Runwaya. Szkoda tylko, że 20 lat minęło, a ona nadal patrzy na Runwaya protekcjonalnie i z wyższością. To, co zdaje się być najważniejsze w filmie, to jest portret dwóch słabnących gwiazd. To jest Miranda Priestley, redaktorka naczelna magazynu oraz właśnie prowadzony przez nią Runway. To, co widzimy, to starsza, nieco słabnąca kobieta, która już nie do końca kontroluje swój magazyn oraz właśnie magazyn, który stracił już bardzo mocno swoją elitarność, swoich czytelników, swój poziom, swoje narzucanie standardów modowych i bardzo mi się to podoba, bo to jest pójście z duchem czasu. Gdyby było inaczej, to film zakrzywiałby rzeczywistość, po prostu, nie oszukujmy się. Natomiast To, co mi się w ramach tego nie podoba, to jest żenujący poziom pisania scenariusza. Tak jak jestem w stanie zrozumieć to, że redaktorka po tylu latach nie ma już tak bezbłędnego i perfekcyjnego języka, tak na myśl o tekstach o ciało negatywności mam wrażenie, że parodiujemy sami siebie. I bardzo chciałbym wiedzieć, kto te dialogi pisał. Tak samo jest z puszczaniem oczka. Wiadomo, ten film musiał w jakiś sposób dźwignąć ciężar oczekiwań, które narosły wokół niego przez 20 lat i nawiązanie do poprzedniej części po raz pierwszy, drugi czy trzeci jest fajne, ale po raz 50 już nie za bardzo. Film tym samym nie ma już w sobie aż takiego glamu, więc nie oczekujcie duchowej powtórki z pierwszej części. Ale tak jak wspomniałem, nie powinien mieć, bo ten film jest o czymś innym. I teraz ważna rzecz do zaznaczenia. To nie jest tak, że tam już nie widzimy żadnego haute couture czy wielkiego świata mody, ale kryzys mediów jest czymś więcej niż rzuconą na wiatr linijką dialogową. Bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się też po premierze drugiej części. Meryl Streep została zaproszona przez Annę Wintour, dawną redaktorkę naczelną Pisma, oraz Vogue Sam w sobie. No i Meryl Streep odmówiła, można powiedzieć, że zbojkotowała Met Gala, ponieważ okazuje się, że wśród współorganizatorów znalazł się również Jeff Bezos, który zgodnie z plotkami miał wpłacić około 20 milionów dolarów na poczet organizacji, po to, żeby móc znaleźć się przy jednym stoliku z Wintour właśnie. W tym miejscu ważny jest kontekst. Chodzi konkretnie o zakusy Amazonu na przejęcie magazynu Vogue, który jest organizatorem gali. O tym, co dzieje się, gdy big techy przejmują media, mogliśmy się przekonać, gdy zresztą też Amazon przejął i ukatrupił The Washington Post. No ale opowiada o tym przed chwilą wspomniany przeze mnie Diabeł ubiera się u Prady 2. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ gdyby Streep nie odmówiła tego zaproszenia i przyjęłaby je, to pokazałaby, że jej kręgosłup moralny nie istnieje i w momencie, w którym nadal trwa trasa promocyjna drugiej części filmu, zaprzeczyłaby całemu jego wydźwiękowi i całej fabule. A tak przynajmniej, no nie wiem czy w zgodzie ze sobą, ale przynajmniej w zgodzie z filmem, który właśnie promuje, nie daje zielonego światła i nie pokazuje, że takie działania ze strony big techów, czyli wpraszanie się na nieswoje tereny, nie jest okej. W tym wydaniu to już wszystko. Mówił do Was Kacper Kaźmierczak i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Po napisach.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: trwa sabotaż kulturalny, a my przechodzimy do kolejnego materiału. Mogę się pochwalić, że ostatnio byłem w galerii Piekary, żeby zdobyć materiał w celu promocji nadchodzącego wydarzenia, ponieważ w ten piątek o godzinie 19 otworzy się wystawa pod tytułem Z bliska artysty Ireneusza Pierzgalskiego. Ja miałem okazję porozmawiać na miejscu z pracującą w galerii Karoliną Korkosz na temat szczegółów tej wystawy. Przechodzi ona do... Jest to wystawa fotografii. Po raz pierwszy od roku jest to fotografia pokazywana w tej przestrzeni, ale może niech przedstawi wystawę sama Karolina.
1: Nasza wystawa będzie przede wszystkim wystawą fotograficzną. Od pół roku wystawy fotograficznej u nas nie było, więc dla osób, które konotują właśnie Galerię Piekary z fotografią, co może być wręcz oczywistym skojarzeniem, ponieważ bardzo często takie wystawy mamy, w szczególności właśnie z lat 70., 60., tak jak właśnie tworzył też sam Pierzgalski, to właśnie tutaj wracamy z wystawą poświęconą zdjęciom, tutaj właśnie fotografii. I będzie to fotografia Ireneusza Pierzgalskiego, który był łódzkim malarzem, grafikiem, fotografem i nauczycielem akademickim. I jest uznawany za jednego z pionierów łączenia technik fotograficznych, malarskich i fotomontażu, ponieważ właśnie zajmował się szeregiem różnych technik, co też widać w pracach, które będziemy prezentować na otwierającej się już w piątek wystawie.
0: Co jest istotne, to komentarz, który przeczytałem, to w jaki sposób Urszula Czartoryska opisuje jego obrazy fotograficzne, bo jednak nie jest to fotografia, a obrazy fotograficzne. Pisze ona, że montaż wykończony ostatecznie na jednej fotografii znacznych rozmiarów, złożonej z wielu kadrów, negatywów autora. I w ten sposób łączą się ciasno połączone mniejsze, większe fotografie, co przez to mamy wrażenie, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na fotografię. Ona jest zmiksowana z wieloma po prostu elementami, co z daleka jest w ogóle bardzo kolorowe, na przekór różnych wystawom, które może są prezentowane z fotografii w Galerii Piekary. Tym razem jest ona bardzo, może nie krzykliwa, a trochę jaskrawa, ale też po prostu, bardzo po prostu aż chce się patrzeć dłużej i dłużej na te prace artystyczne. I teraz tak, artystą jest Ireneusz Pierzgalski i ja musiałem z ręką na sercu przyznać Karolinie, że nie znałem jego twórczości, dlatego zapytałem, co więcej powinniśmy o nim wiedzieć.
1: Pierzgalski ze względu na to, jak tworzył i co tworzył właśnie dzięki pionierskiej technice tworzenia tych montaży, obrazów fotograficznych, stanowi postać bardzo charakterystyczną i istotną dla samych fotografów czy znawców tej dziedziny, tej sztuki. Natomiast faktycznie w perspektywie takiej wiedzy powszechnej niekiedy umyka świadomości właśnie. To nazwisko nie jest aż tak bliskie i też dlatego to jest jeden z celów tworzenia tej wystawy, czy wracania do Pierzgalskiego, ponieważ to w jaki sposób tworzył, jak bardzo wszechstronnym był twórcą, jest istotne i warto o tym pamiętać.
0: Można zauważyć innowacyjność prac artysty, która jest bliska, nie tylko ze względu na jego polskie pochodzenie, przede wszystkim ze względu na jego umiejętność tworzenia lirycznych i przyjmujących realizacji o wysoce osobistym charakterze. Często powtarzające się hasło kluczowe dla jego prac to była to może emocjonalność i zdolność do pokazywania emocji, ale też taka, to w ten sposób zaprasza do widza na poszukiwanie tych emocji, a w tym samym czasie takiego może rozpatrywania tego, co dokładnie patrzymy. To jest tylko tej wystawy, na które czym dłużej patrzymy, tym więcej widzimy. Ja to odczułem oczywiście, miałem ten przywilej, że mogłem zobaczyć jego pracę przedpremierowo, bo już wiszą w galerii, tutaj się pochwalę, więc byłem pierwszą osobą oglądającą to, więc zdecydowanie warto zobaczyć tą wystawę. Jeszcze raz powiem, że nazywa się Z bliska Ireneusza Pierzgalskiego w Galerii Piekary. Otworzy się ona w ten piątek o 19. Jeszcze szczegóły i w głąb tej wystawy wejdziemy jeszcze w trakcie jej trwania, więc ten temat jeszcze wróci na antenę. Ale zanim zostawimy was, jeszcze wspomniemy o jednym wydarzeniu, które rozpocznie się i zakończy się tego samego dnia. W sobotę na terenie Poznania odbędzie się wydarzenie jednodniowe Podchody podejść sztukę, które jest festiwalem organizowanym przez kierunek kuratorstwo i teorię sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest to wydarzenie, które robi grupa drugiego roku, która postanowiła zrobić wystawy, które znajdują się w mieście, ale nie w galeriach czy w muzeach, tylko w tak zwanych niemiejscach. Miałem okazję porozmawiać z uczestniczką, koordynatorką i kuratorką jednej z wystaw, Martą Parfeniuk, która przybliżyła mi, na czym to polega i zapytała mnie między innymi o założenia tej inicjatywy, co jest moim zdaniem najważniejsze w tym wydarzeniu, więc posłuchajmy Marty.
1: Pewnym naszym założeniem w działaniu było wyjście z galerii do przedmiotu, żeby poprzez właśnie działania kuratorskie rozwinąć jakąś charakterystykę tych miejsc. Dlatego właśnie między innymi nasze wystawy będą się znajdować w tak nietypowych miejscach jak lodówka, skrzynka na listy, płaszcz, pawilon handlowy, żeby właśnie zainfekować w mieście te zalążki sztuki, żeby one były łatwo dostępne i spotkać się z nimi w ogóle na spacerze i w niespodziewanym momencie.
0: Wystawy w nie miejscach są organizowane przez cały rok akademicki. Drugi, który postanowił, że ogłosi dla artystów zgłoszenia, przyjmuje zgłoszenia, żeby zainfekowali wspólnie przestrzeń miasta. Dochodzi do tego, że łącznie odbędzie się 15 wystaw z 80 osobami artystycznymi. Tych liczb jest bardzo dużo, ale mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie zachęcające do zobaczenia tych różnych wystaw. To, co najbardziej mi się podoba, to nazwa Podchody. Podchody, podejść sztukę, ma nawiązywać do typowej gry podchodowej, w której doszukujemy się i szukamy tych elementów, które mogą być bardzo różny sposób schowane. Wystawy można sprawdzić na mapach, na wydarzeniu Podchody, podejść sztukę, na Instagramie i na stronie Podchody, podejść sztukę. Wszędzie znajduje się mapa, na której są wypunktowane mniej więcej kropki z lokalizacjami wystaw, ich tytułami i osobami kuratorskimi odpowiedzialnymi za konkretne projekty, ale tak czy inaczej tu jest pewien rodzaj takiej intrygi, gdzie szukać i gdzie znaleźć te wystawy. To, co mi się też podoba, to element typowej gry podchodowej, ponieważ po całym mieście mają być rysowane pomarańczowe i fioletowe strzałki, które mają sugerować, którą stronę podążać, żeby znaleźć odpowiednie wystawy. Jest to wydarzenie, do którego będzie też spacer. Jak ktoś nie wie, jak znaleźć te miejsca, wystarczy pojawić się na Placu Wolności o godzinie 15 i przejdzie się razem na festiwal. Więc zapraszamy na Podchody, podejdź sztukę.
2: Tak, podejdźmy razem sztukę w sobotę. Tak samo jak dzisiaj w sabotażu podeszliśmy z wszystkimi do was tutaj wydarzeniami z Poznania. Mówiła do was Alicja Sparkowska.
0: I Bartosz Czyżyk, a realizował nas wojownik Jonasz Mechuła. Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: 3 minuty do godziny 19, pora na serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na oddziale ginekologiczno-położniczym trwają znaczące zmiany organizacyjne i kadrowe. Po zakończeniu współpracy z dotychczasowym kierownikiem oddziału, doktorem Marcinem Przybylskim, z placówki odeszło również kilku lekarzy związanych z zespołem. Sytuacja wywołała duże zainteresowanie pacjentek i dyskusję dotyczącą dalszego funkcjonowania porodówki. Dyrekcja szpitala zapewnia jednak, że oddział pracuje normalnie.
2: Być może się okaże, że te osoby, rezydenci, głównie o to chodzi, czy w trakcie specjalizacji, jednak podejmą na decyzję, a może jednak zostaniemy. Ale tak jak mówię, nie naciskamy tutaj, bo też uważamy, że my nie mamy problemu kadrowego na tym oddziale i w związku z tym, no jeżeli ktoś chce, to zapraszamy.
1: Mówił dyrektor szpitala, profesor Dawid Murawa. Szpital zapowiada poprawę warunków opieki nad kobietami w ciąży i pacjentkami oddziału ginekologicznego, rozwój zaplecza porodowego oraz dalsze wzmacnianie oddziału neonatologicznego. W dniach od 20 do 21 maja odbędzie się druga edycja targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. To kluczowe wydarzenie w kraju, w którym przedstawiciele samorządów, administracji państwowej i służb ratunkowych poznają rozwiązania technologiczne, sprzętowe i logistyczne niezbędne do skutecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, mówi zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek.
3: Moim zdaniem to jest bardzo ważny element całego systemu tworzenia miasta odpornego, miasta bezpiecznego i miasta przygotowanego na kryzysy i bardzo się cieszę, że właśnie na międzynarodowych targach poznańskich mogą spotkać się eksperci, mogą spotkać się samorządowcy, ale też mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą tematyką.
1: Szczególną wartością tegorocznej edycji są warsztaty schrontych. Inżynierowie, architekci i włodarze miast zmierzą się ze scenariuszami projektowymi, omawiając rygorystyczne wymagania tworzenia bezpiecznych i w pełni funkcjonalnych schronów.
4: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Maj to czas matur, a Centralna Komisja Egzaminacyjna przyznaje, że nie nadąża za uczniami. O co dokładnie chodzi? O ściąganie i o jego formy. Choć wnoszenie urządzeń z dostępem do internetu jest zabronione, część maturzystów nic sobie z tego nie robi. Istnieją specjalne czaty, gdzie można znaleźć zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych i gotowe rozwiązania. Oczywiście za pieniądze. Popularny w tym zakresie stał się komunikator Discord. I choć stres maturalny bywa duży, a maturzyści ulegają wizji łatwego zdania egzaminu, warto pamiętać o konsekwencjach. Złapanie na ściąganiu grozi unieważnieniem egzaminu.
4: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Już jutro w Kinie Muza rozpocznie się 23. edycja festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Podczas 10 festiwalowych dni w Poznaniu zaprezentowanych zostanie 59 filmów dokumentalnych z całego świata w ramach 137 seansów. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu są poszukiwania. Motyw przewodni odnosi się zarówno do sposobu opowiadania o rzeczywistości przez twórców, jak i do potrzeby lepszego rozumienia współczesnego świata. W programie znalazły się również spotkania z twórcami oraz konkurs o nagrodę Wolność ufundowaną przez miasto Poznań. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
4: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja @afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady, zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Cześć, dobry wieczór. Mamy 4 minuty po godzinie 19, także zaczynamy nasz czwartkowy aferytm. Audycję realizuje Kuba Sadowski, a przy mikrofonie będzie dla Was przez najbliższą godzinę Karolina Ziembińska i wspólnie będziemy słuchać nowości ze świata muzycznego, a rozpoczęliśmy od utworu Always Be There od Cicho, czyli Gabrysi Cichy. Możecie ją kojarzyć, ponieważ już tworzy od dłuższego czasu, tylko że z tej drugiej strony, bo jest producentką takich artystów jak m.in. Dominika Płonka czy Kajetan Wolas. No i teraz Gabrysia otwiera nowy rozdział swojej twórczości, bo zaczyna wydawać solowe utwory. Jest to jeden z pierwszych autorskich singli. No i mamy tutaj połączenie elektroniki z lekkością, co jest dosyć charakterystyczne dla Gabrysi, też właśnie przy tych produkcjach, które tworzy dla innych artystów. Ale no, na pewno słychać tu też wpływ z takiego szerszego elektronicznego świata, bo myślę, że mamy tutaj inspirację chociażby takimi artystkami jak Oklo. Także mam nadzieję, że również będziecie śledzić dalsze poczynania artystyczne Gabrysi, a zanim przejdziemy do następnej nowości, to mamy dla Was konkurs. Możecie wygrać wejściówkę podwójną na koncert zespołów Interceptor, Aborcja i Pogarda, które zagrają w ramach trasy Pierwsze Kroki Nienawiści, czyli będzie na pewno nihilistycznie, brudno i mrocznie. Koncert odbędzie się w ten piątek, 8 maja pod Minogą, czyli już jutro. No i jeżeli chcecie zdobyć taką wejściówkę, no to wyślijcie SMS na numer 7148. W treści wpiszcie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to wy chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu. A już nie przedłużając, przechodzimy do następnej propozycji w dzisiejszym zestawieniu, a będzie to utwór Czekam na Ciebie od zespołu Biały Falochron. Jest to już czwarty utwór z nadchodzącego albumu, także myślę, że powoli się zbliżamy do tego punktu kulminacyjnego. No i o ile poprzednie utwory były bardzo nostalgiczne, to ten też, mimo że trochę taki jest, to bardziej mówi o poddaniu się w walce z czasem i takim życiu tu i teraz, bez żadnego oczekiwania, bez patrzenia w tył. Więc posłuchajcie teraz tego. Czekam na Ciebie, Biały Falochron.

szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek.

To był Biały Falochron z utworem Czekam na Ciebie. Bardzo spokojnie, bardzo tak delikatnie, ale takie utwory też są potrzebne, bez żadnych tutaj jakichś rewolucji, bez żadnych mocnych uderzeń, tylko delikatne gitary i cicha perkusja. W ogóle chciałabym też bardzo docenić i zachęcić was do zwrócenia uwagi na to, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a mówię o okładkach autorstwa Alicji Godyń, które oprawiają wszystkie dotychczas wydane single z nadchodzącego albumu Białego Falochronu. Są takie bardzo rysunkowe i urocze. Myślę, że fajnie oddają klimat tego albumu. No a jak już jesteśmy przy tych wizualnych tematach, no to wczoraj wyszedł teledysk do Czekam na Ciebie, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam. A my przechodzimy do bardziej takich gorących, rozgrzewających i żywych klimatów, bo pojawił się pierwszy singiel z czwartej edycji projektu Babie Lato, czyli Dwa Słońca. W tegorocznym składzie Babiego Lata są Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska oraz Katia. No i w nowym singlu mamy bardzo słoneczne i takie słowiańskie klimaty. Jest żywo, instrumentalnie i folkowo. Projekt świadomie wybiera naturalność i akustyczne granie i to całe tworzenie muzyki offline w kontrze do tego, co coraz częściej niestety widzimy i słyszymy, czyli muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest ważne wychodzenie naprzeciw temu i mówienie

No i cóż, no, mogę obiecać, że jeszcze wrócimy do SBB nieco później na chwilę, ale to już totalnie inne brzmienie będzie. Iż powiedzmy inny okres działalności zespołu. Jako że no, ta audycja przede wszystkim ma się w swoich zamierzeniach koncentrować na scenie Canterbury między innymi, no to właśnie czas na coś canterburyjskiego. Utwór z płyty Hugh Hoppera, czyli no, znanego przede wszystkim Soft Machine basisty, ale też no, po odejściu z Soft Machine wieloletnią karierę solową prowadził, no i chyba najbardziej znanym efektem tej kariery solowej jest płyta 1984, czy tam 1984, oczywiście nawiązująca do słynnego dzieła Orwella. Każdy z tytułów utworów na tej płycie nawiązuje do nazw tych czterech ministerstw z 1984, tych ministerstw pisanych właśnie tą nową mową. No i generalnie ten utwór, który zaraz usłyszymy, no jest, można powiedzieć, na tym albumie anomalią, bo generalnie no, większość tego krążka to jest no, czysta awangarda, ale zdarzył się jeden właśnie bardziej funkowy moment, Mini Pax 1. Aczkolwiek te ślady awangardy nadal tutaj słychać, no jest free jazzowy saksofon połączony z tym rytmem ewidentnie funkowym. A zatem Mini Pax 1 w wykonaniu Hugh Hoppera. No i innych muzyków też oczywiście. Na perkusji tu zdaje się grał John Marshall, czyli też perkusista Soft Machine. No i na gitarze chyba grał gitarzysta Karawa, no ile pamiętam. Także no taka canterburyjska supergrupa to jest. No ale sygnowana nazwiskiem Hugh Hoppera, jego kompozycja i pod jego przewodem to wszystko.

Minipax 1 z albumu 1984 Hugh Hopper z odrobiną czwartej gęstości pod koniec. No to teraz może coś ciut bardziej przystępnego. Hendrix, bo czemu nie? Też Jimi Hendrix Experience.

No już fragment następnej rzeczy się objawił, także mój błąd. No to był Jimi Hendrix Experience, Voltes Love oczywiście, utwór zamykający drugą płytę Jimi Hendrix Experience. No to wracamy do SBB, właśnie to, czego ułamek przed chwilą słyszeliśmy, tuż nad kanałem Ulgi, 78 rok tym razem. No i tutaj no można sobie porównać, jak się brzmienie z dziwnym zwierzę zmieniło mocno. No Skrzek sobie nakupował syntezatorów przez te 3 lata i no jest o wiele bardziej elektronicznie. No jest w tym utworze bez wątpienia taki rytm taneczny, dyskotekowy może nawet. Ale wszystko jest bardzo fajnie tymi syntezatorami ubarwione. Glockenspiel się pojawia, bardzo uroczy, bardzo fajnie to urozmaica kawałek. No i bardzo fajna solówka jest na gitarze pod koniec.

Tuż nad kanałem Ulgi. SBB. No i cóż, teraz sobie przeskoczymy do Zoilu. Uznałem, że fajnie by było, jakby przynajmniej jeden zoilowy utwór się pojawił w tego typu audycji. No i uznałem, że idealnym materiałem tutaj będzie płyta Attack Magmy. To jest płyta, o której jeszcze nie robiłem audycji. No to jest płyta, która wyszła po Uduwudu, czyli już no, w momencie, kiedy powiedzmy te fusionowo-funkowe inspiracje gdzieś tam na Uduwudu w tych krótszych utworach były jak najbardziej słyszalne, no to w przypadku płyty Attack można powiedzieć, że one dominują. Wpływy i funku, i Mahavishnu Orchestra na pewno w tych bardziej dynamicznych momentach. Aczkolwiek nadal słychać gdzieś tą, powiedzmy, pierwotną duszę, nazwijmy to Magmy, przede wszystkim jeśli chodzi o ten wokal. Płyta znana głównie, znaczy nie wiem w sumie, czy głównie z tego, no ale do momentu, kiedy nie posłuchałem tej płyty w całości, no to ta płyta mi się głównie kojarzyła z tym, że okładka jest autorstwa Zizera. Jeszcze nie pamiętam, jak ma w tym momencie na imię, no, znany szwajcarski malarz. Brain Salad Surgery, Emerson, Lake & Palmer, to też jest jego okładka, więc dlatego w sumie podobne są te okładki, bo generalnie no, Zizer raczej wydaje mi się w jednym stylu malował, no ja nie będę ukrywał, nie przepadam za jego malarstwem. No ale cóż można powiedzieć, no nie jest audycja o malarstwie, więc nie będę tutaj rozwijał tego wątku. Zresztą ktoś mógłby mi w tym momencie zripostować, ale to ty dzwonisz, no bo ja sam zacząłem ten temat. No, w każdym razie posłuchamy sobie kawałka, który rozpoczyna płytę, tak? The Last 7 Minutes.

Last 7 Minutes, Magmy, 78 rok. No dzięki temu, że Magma miała w niektórych kawałkach już wcześniej te chórki, no to powiedzmy do tego typu muzyki te chórki tutaj się przydały i pod koniec jak się one pojawiają, to wręcz tak prawie, że no gospelowo się robi. Chociaż to jest oczywiście no taki, powiedziałbym, no nietuzinkowy gospel. Teraz czas na zespół Demon Fuzz, albo Demon Fuzz, może powinienem powiedzieć, skoro to słowo fuzz, znaczy ten efekt gitarowy się nazywa, znaczy no spolsza się tą nazwę, tak, i mówi się fuzz. No ale Demon Fuzz głupio by brzmiało, więc bądźmy konsekwentni i mówmy tak, jak po angielsku się mówi, Demon Fuzz. Był to zespół z Anglii, aczkolwiek no nie tworzyli go Anglicy, tylko muzycy pochodzący z Karaibów. No i ten zespół wydał w 70 roku płytę Afrika, pisaną jako Afreaka w ten sposób. Afrika, tak. I najogólniej mówiąc, no jest to przykład płyty, która w tamtym momencie no nie odbiła się jakimś większym echem. Po latach została została dostrzeżona między innymi przez ludzi poszukujących sampli. No najogólniej mówiąc, to co jest zawarte na tym krążku, to psychodeliczne, szeroko pojęta psychodeliczna muzyka afroamerykańska z elementami bluesu, funku, soulu, jazzu. No i usłyszymy sobie właśnie utwór Another Country z tegoż albumu.

Another Country, zespoł Demon Fuzz, płyta Afrika, rok 70. No i na koniec był jeden akcent kanterberyjski, był akcent zoilowy, no to czas na akcent krautrockowy. Na koniec inny niż Can, chociaż Can oczywiście wydaje się tutaj no najbardziej oczywiste, jeśli chodzi o, o coś tanecznego, groove'owego z krautrocka. Ale posłucham sobie tym razem utworu z albumu Zero Set. Był to kolaboracyjny krążek, gdzie wystąpili Dieter Möbius, Connie Plank oraz Manny Neumeier. Dieter Möbius, no to oczywiście członek Cluster i Harmonii. Connie Plank, który tutaj występuje w charakterze też nie tylko producenta, ale i wykonawcy. No to oczywiście jeden z najsłynniejszych, chyba najbardziej znany krautrockowy, nie tylko krautrockowy, niemiecki producent. A Manny Neumeier to perkusista, znany głównie z Guru Guru. Także no, grupa nietuzinkowa, no i utwór też nietuzinkowy. Ta płyta Zero Set pochodzi z 83 roku, więc to jest już, to powiedzmy, taki krautrock. No delikatnie u80sowiony, ale no jest to w sumie ciekawe zjawisko. Można powiedzieć, że w pierwszej połowie lat 70. był krautrock, w drugiej połowie lat 70. cała masa muzyków angielskich, głównie David Bowie, Joy Division i cała postpunkowa scena, wszyscy zaczęli się właśnie krautrockiem inspirować. No i można powiedzieć, teraz przeszło to w drugą stronę, to znaczy teraz ci krautrockowi muzycy zainspirowali się właśnie tymi postpunkowymi, czy może nawet trochę dubowymi rzeczami, też pokroju Bauhausu na przykład, więc no ciekawe zjawisko, jak te inspiracje fluktuują. No i usłyszymy utwór Recall, właśnie z tego albumu Zero Set, wspólnego albumu Möbiusa, Planka i Neumeiera. Utwór też o tyle ciekawy, że gościnnie występuje tutaj pochodzący z Sudanu Deuka. No i tutaj swoim wokalem na pewno też urozmaica ten utwór. No a zatem zostawiam was z tym utworem Recall. Dziękuję za uwagę. To była Kapusta w Canterbury. Adam Katolik, do usłyszenia i zapraszam na modlitwy psychodeliczne oczywiście.

Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

Time to wake up. W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To my, tak, dziennikarze, to my. Państwo, dziennikarze. Właśnie naśmiewaliśmy się z innych dziennikarzy, którzy nie sprawdzili jednej rzeczy, ale nie będziemy już się z nich naśmiewać na antenie, bo jeszcze nas tutaj o zniesławienie oskarżą. My czasami rzeczy sprawdzamy i czasami rzeczy wiemy. Zdarza nam się.
1: Zdarza nam się, tak. Bywamy, widzimy, pamiętamy.
0: Tak, pamiętamy, zawsze pamiętamy. No i oczywiście staramy się też wypadać dobrze na tej antenie i opowiadać przekonująco o muzyce. A ja powiem, że album Johna Dwyera pod szyldem Hit and Axe jest super. Zakochałem się. I Maja powiedziała, że to jest brzmi jak wczesne Oasis.
1: Tak, bo to jest dokładnie to, co usłyszałam. I trochę mnie to śmieszy, że John Dwyer musiał w sumie założyć nowy projekt.
0: To taka spontaniczna akcja. Napisał, że miał ochotę nagrać album. W ogóle chciałbym mieć ochotę robić takie rzeczy, że mam ochotę nagrać album na czterościeżkowcu i zrobić coś takiego, co jest generalnie super.
1: Ja bym chciała mieć możliwości czasowo-sprzętowe, żeby coś takiego zrobić, bo akurat wena jest mi całkiem bliska, stała, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o takie możliwości, powiedzmy fizyczne, to niestety bywa to czasem utrudnione, żeby tak sobie z dnia na dzień nagrać album z powodu jakiegoś przypływu. Także, ale album właśnie, no trochę mnie to śmieszy, bo w sensie w taki pozytywny sposób oczywiście, bo brzmienie mi się bardzo podoba, ale właśnie, że Oasis...

0: Czy to aby nie był kraut?
1: Tak, był. Kraut rock pojawia się na tym albumie w kilku utworach. No, ciężko było mi wybrać, żeby całe jakieś takie spektrum tego krążka zaprezentować. No, moim zdaniem ten krążek składa się praktycznie z samych bangerów, jeśli ma być szczery w moim odbiorze. Także to jest dobry album.
0: Tak, zdecydowanie. I naprawdę czuć tutaj wczesne Oasis. To jest wspaniałe. No ja się jaram, ponieważ...

0: gdzieś tam widziałam w tym brzmieniu dużo takich oryginalnych cech, jak to sobie wychodziło te, no już z 15 lat temu, nie?
1: No to trochę czasu minęło.
0: No, ale ja to tak... Mieli pewnie 3/4 mniej płyt w tym, nie wiem, w jakimś 2016-17, kiedy gdzieś tam mi po raz pierwszy zostało to pokazane. Dobrze, a jeszcze fajna okładka, podoba mi się, taki, jest dosyć minimalistyczna, jest po prostu, i w sumie co to jest? Diabeł, ogr, stojący od tyłu.
1: Wojownik.
0: Wojownik.
1: I fajny jest odcisk płyty na tej okładce.
0: Tak, tak, tak. Ale to jest taki pomysł, który ja już widywałam, ale ogólnie lubię. To jest bardzo w porządku. Ja w ogóle lubię rzeczy, które są nie do końca takie wypłaszczone, scyfryzowane, czyste, tylko to wygląda po prostu jak skan faktycznie, po prostu jakiś... To w ogóle wygląda po prostu jak skan, jakby ktoś sobie, albo ktoś to bardzo dobrze zrobił cyfrowo, albo ktoś po prostu trochę podrasował coś, co zostało narysowane na kartce i zeskanowane. Ale to już jakieś moje dywagacje, może zostawmy je na kiedy indziej. Dobrze, co tam jeszcze ciekawego wybrałeś?
1: Utwór, który zamyka album Hidden Axe, nosi on tytuł Caviar Spoon i no jest już taki bardzo noizowo improwizowany, więc też jakoś kliknęło, jak wpadł mi do ucha.

0: I tak kończy się najnowsze wydawnictwo Johna Dwyera.
1: Pięknie.
0: Bardzo fajnie. No to tak idealnie gdzieś tam punktuje chaos i porządek, który się na tym albumie dzieje. No i też dużo noizu i różnych rzeczy.
1: Ja mam wrażenie, że tu można wyróżnić takie trochę różne stadia Johna Dwyera, że on jest, on przechodzi po prostu takie różne tryby. Czasami jest grwiące, wczesne Oasis, potem jest takie wkurzone, cisnące Oasis, późne, a potem jest też ten John Dwyer, który totalnie odpina wrotki i po prostu wsadza sobie, nie wiem, jakąś tam piszczałkę do ust, wszystko po prostu sprzęga, rozwala i tak dalej. I takie momenty jego też bardzo lubię. Udało mi się zobaczyć Oasis na naszym polskim Woodstocku w zeszłym roku. I były takie momenty, kiedy on oddawał się takiej jakby, można powiedzieć, dźwiękowej destrukcji. I fajnie to wjeżdżało po prostu na żywo.
0: Fajnie, też tam byłem.
1: No właśnie, też tam byłeś.
0: Tak.
1: Jakie są twoje odczucia? Już to mówiliśmy chyba.
0: Tak, mówiliśmy już to. Ale no, szczególnie na... Bo cały koncert można obejrzeć w ogóle w internetach. I tam
1: tak, widziałam.
0: Pod koniec odpiął kabel od gitary i zaczął jeździć po chyba talerzu perkusji.
1: Tak.
0: Też go trzymał w jakiś czas w buzi.
1: No, właśnie do tego nawiązywałam z tym destrukcją. Też ze względu na te gigantyczne telebimy widziałam dosyć szczegółowo, co tam się działo na scenie. Także pamiętam tak właśnie, że tak było intensywnie. Ale myślę, że to jest właśnie taka część, to jest po prostu, to leży w jego naturze, że to się musi dziać. To jest pewne po prostu stadium, takie nieodłączne cyklu jakiegoś jego muzycznego życia.
0: No, to także ja będę słuchał w najbliższym czasie często tego albumu, bo on też jest bardzo energetyczny. Także rekomendujemy i polecamy.
1: Zdecydowanie polecamy. Polecamy jakkolwiek nadążać z tym, co robi ten człowiek. Jest to ciekawe. Mam wrażenie, że jego dzień, jego czas wygląda trochę inaczej. Dobrze. Co mamy kolejne?
0: W ogóle 6 czerwca, 5 czerwca ukaże się kolejny krążek Slifta, nosi on tytuł Fantazja, a 2 dni temu wyszedł nowy singiel The Day of Execution i jest ciężko i też szybko. Więc posłuchamy sobie tego, żeby w tym ciężarze i szaleństwie trochę pozostać. Dobra, grajmy.

0: No i wróciliśmy na antenę. Ja się zaplątałem w słuchawki.
1: Robisz tak zwany ASMR. To jest teraz popularne.
0: Okej, okay, udało mi się. Udało mi się je założyć.
1: Ludzie lubią, jak tak klika im w uszku.
0: No, na pewno. Na pewno.
1: Nie, takie... naprawdę.
0: No, no to zrobiliśmy
1: mogę
0: przypadkiem ASMR. To była ASMR o tytule Zaplątałem się w słuchawki. Odsłuchowe nawet. To był Slift nowy. I szczerze jakoś nie smera mnie ten utwór. Jestem ciekaw, jaka będzie całość. Wcześniejszy krążek bardzo mi się spodobał, Ilion, natomiast Fantazja jak do tej pory brzmi szybko i ciężko, bez takich długich pasaży, za które ich bardzo lubię.
1: No, ja też niespecjalnie jest to dla mnie jakieś interesujące. Dla mnie po prostu sobie jest.
0: No ja mam spory do nich, tam sentyment szczególnie do płyty Umon. No i też no, widziałem ich raz na Red Smoke'u i było fajnie. Mhm. A i w ogóle doszliśmy do tego, że i Oasis, które tam nie graliśmy, ale tak trochę graliśmy wcześniej, i Slift grali na Woodstocku polskim. Więc no, gramy taki bar, taką wyszła...
1: Dzisiaj zrobiło się Woodstockowo.
0: Tak. W sumie wydaje mi się, że to jest na tyle duży festiwal, że kolejny projekt, który zaprezentujemy, byłby w ich zasięgu.
1: Też tak myślę.
0: Ale to ja bym się tam osrał na wszystkie kolory, jakby zagrali.
1: Ja myślę, że też... I myślę, że dobrym zagraniem jest fakt, że nazwiska osób, które tam grają, pojawiają się w nazwie tego zespołu, bo też myślę, że przyciągnęłaby. Myślę, że to jest w ogóle, jak to powiedziałeś, to ma w ogóle sens, żeby oni zagrali na Woodstocku. To jest totalnie wow. To byłby strzał w dziesiątkę pod wieloma względami.
0: No tak, no bo jednak to jedno z tych nazwisk na pewno przyciąga, bo mówimy o The Claypool Lennon Delirium i będziemy prezentować fragmenty ich najnowszego albumu.
1: Tak, i na przykład rozumiem też to, że nie każdy, kto nawet lubi muzykę, śledzi losy, wiesz, syna znanego muzyka i co on tam sobie robi, czy tam basisty ze znanego zespołu i myślę, że w ich przypadku to jest spoko zagranie, że po prostu ktoś, kto się nie orientuje, zobaczy to i będzie miał, okej, dobra, trzeba sprawdzić, bo coś mi to mówi.
0: No tak.
1: Także myślę, że pod tym kątem na Woodstock, który dostawa do nas dosyć wiadomo, no, bardzo szeroką publikę ludzi, to zadziałałoby to. Będę manifestować. To
0: jest... No, jeszcze chyba nie ma wszystkich ogłoszeń. No tam się trafiają właśnie takie perełki jak Slift, Oasis, czy tam Clutch też się pojawił, miał być King Gizzard. No, manifestujmy. Manifestujmy. Nowy album. O tym albumie za moment. Ja może przytoczę tytuł, bo on jest dość długi. The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. No i zagramy utwór o tytule Through the Horizon.

0: Claypool Lennon Delirium i Through the Horizon. Wpadł mi w ucho bardzo ten utwór. I no w sumie jakoś tak naturalnie jest on na tyle ciekawy w swoim takim przekroju, że nie możemy się o nim nagadać w sumie. Odkąd w ogóle ten projekt gdzieś tam z powrotem o sobie przypomniał też od tych dwóch singli, które się ukazały.
1: W sumie to chyba czterech.
0: Czterech singli?
1: Tak, tak.
0: Dobra,
1: tak.
0: To mogło mi się coś tam tak, pomylić.
1: Tak, cztery single były łącznie. Jak sobie myślę, dwa zagraliśmy, a dwóch nie zdążyliśmy po prostu. Ale to nieważne.
0: Dobrze.
1: No, ostatni wyszedł chyba dzień czy dwa dni przed premierą. Jakby co. Okay. Więc to... No zresztą to jest bardzo obszerny album, bo jest 14 kompozycji. No, 14 kompozycji są krótsze, dłuższe. Jest też intro. No i w ogóle jest to album koncepcyjny, gdzie sami określają to jako przypowieść. Cautionary tale.
0: Przypowieść o spinaczach.
1: O spinaczach do papieru, które są uosobieniem technologii, która przyjmuje wszystko. Całą rzeczywistość. No i jest do tego krążka też dodany 24-stronnicowy komiks. Więc ja liczę na to, że kiedyś uda mi się gdzieś odłożyć pieniążki i zakupić ten album, bo jestem bardzo ciekaw treści tego komiksu. Też nie zdążyłem się wczytać w teksty, bo no, jest to opowieść. Pojawia się tutaj też w ogóle córka Willa Smitha, Willow, która reprezentuje jedną z postaci występujących w tej opowieści. Więc no, dużo się tutaj dzieje. Natomiast o samej muzyce no, można byłoby mówić dużo. Tutaj Maja zasugerowała, że słuchać, które utwory pisał Les Claypool, a które Sean Lennon.
0: Tak, to może od razu też pozdrawię Jędrka, z którym tą rozmowę przeprowadzaliśmy. Oboje się zgodziliśmy, że tutaj no, była ta dyskusja. No, po prostu rozmowa na temat tego, że chyba słychać trochę, mam wrażenie, że to takie nieco bardziej złamane utwory faktycznie wydaje mi się, że można przypisać gdzieś tam Claypoolowi, a to takie, no nie oszukujmy się, mocno Beatlesowskie, to jednak młody Lennon, synek. I to jest ciekawe, bo to się klei razem. I też
1: bardzo.
0: Nigdy w życiu bym o tym nie pomyślała, że jest to jakieś połączenie, które mogłoby, mówiąc kolokwialnie, zażyć. A to się wydarzyło, więc super w ogóle projekt. Bardzo mi się przyjemnie słuchało tego albumu i jest bardzo właśnie szeroki muzycznie. Naprawdę mnie zaskakiwał. Były momenty dla mnie może też nieco, powiedzmy, nudniejsze, ale to były raczej pojedyncze utwory, a tak to raczej... Byłam zainteresowana po prostu. Słuchałam z zainteresowaniem. O, może tak to określę.
1: No właśnie, a jeszcze jak gdzieś po tym pierwszym, drugim, trzecim wrażeniu skupić się na tej warstwie lirycznej i na tym, co o co chodzi w ogóle z tym albumem, o czym on opowiada, to jeszcze jest kolejna warstwa do odkrycia plus ten komiks. Dobra, dwa utwory przed nami, one na albumie występują obok siebie. Podajemy tytuły, czy nie? Czy później? Jak myślisz?
0: Myślę, że powiedzmy, bo nawiązując do spinaczy, przynajmniej ten pierwszy.
1: Clip Trans Cattle, który na albumie występuje po Cliptopii, a następny to będzie Melody of Entropy, który był z tym ostatnim singlem, który się tam gdzieś pojawił chwilę przed premierą albumu. Dobra, no to no teraz, drodzy słuchacze, test, kto napisał te utwory. Możecie teraz wy gdzieś sami ze sobą zastanowić się, czy to Les Claypool, czy może Sean Lennon bardziej tutaj komponował. Dobra, słuchajmy. Wow.

0: Maja wytropiła, cytuję, drogą moją osobę koleżeńsko-redaktorską, Pink Floyd vibes.
1: Wow.
0: Koniec cytatu.
1: Nie no, ale to autentycznie brzmiało jak pierwsza połowa Dark Side of the Moon w którymś momencie.
0: No tak, tak. To,
1: też nie... Nawet też te melodie. Ale to jest okej, okay, bo to nie jest takie nachalne podobieństwo, tylko takie raczej, że jakieś takie interwały są po prostu podobne do siebie momentami i...
0: No, Pink Floyd vibe. Po prostu. Nie ma co tego tam jakoś rozdrabniać. Nie, no słychać tutaj, zresztą no, nie oszukujmy się, progowa psychodela w 2026 roku, no to raczej będzie brzmiała podobnie do niektórych
1: tak,
0: rzeczy.
1: Ciężko, żeby nie nosiła znamion jakichś takich inspiracji. Słuchaj, także myślę, że utwór, który poleciał wcześniej, przed Melody of Entropy, który cały czas zapominam, jak się nazywa.
0: Cliptron Scuttle.
1: Cliptron Scuttle, okej. Okay. To myślę, że to brzmiało bardzo jak Primus.
0: Tak, zgodzę się.
1: Także myślę, że tutaj mogłabym obstawiać Claypoola. Z kolei ten utwór właśnie Melody of Entropy jest taki, że myślę, że tutaj jakaś taka wspólna się pojawiała, chociaż, bo też nie jest tak jednoznaczny. Jest Beatlesowski, ale w takim kontekście, że no, dużo się od nich wzięło, więc wiele można do nich porównać, ale nie jest w taki bardzo oczywisty sposób. A teraz zbliżamy się do utworu, który jest dla mnie bardzo taki, nawet z konkretnym utworem, z tego co pamiętam, wywołuje skojarzenia. Ale powiem ci tak, jako osoba, która Beatlesów uwielbia i, ale chętnie...
0: Beatlesów.
1: O Jezu, tak, no tak. Przecież straciłem już tyle okazji, żeby powiedzieć The Beebles. The Bimbles. Jako osoba, która uwielbia Bimblesów, ale też z drugiej strony uwielbia wszelkiego rodzaju rozkładanie tego na części pierwsze i krytykowanie i jakieś taką konstruktywne rozkładanie, to myślę, że fajnie, że pojawił się album, który brzmi trochę jak Beatlesi i trochę jak Primus w momencie, kiedy już tyle razy słuchałeś Beatlesów i w sumie tego Primusa, że już trochę masz dosyć, trochę ci głupio po raz kolejny włączać ich albumy, więc fajnie, że pojawiło się coś nowego, bo masz takie poczucie, że słuchasz czegoś nowego, ale nie do końca, ale taki dobry sposób. Tak, ja chciałam sobie wytłumaczyć jakąś taką rozkminkę.
0: A ja tylko powiem, że trochę zapomniałem o tej formacji, bo od ich ostatniego albumu South of Reality minęło 7 lat.
1: Mm-hmm.
0: Więc to długa przerwa. Bo też, no i trochę mi, jak się okazuje, po przesłaniu najnowszego krążka brakowało.
1: Pamiętam, że mieliśmy o tym, wspominaliśmy, że nawet ciężko było stwierdzić, czy ten zespół jeszcze jest aktywny w sumie po tak długiej przerwie, bo chyba się nic nie pojawiało, prawda, od tego...
0: Tak, i nagle tam parę miesięcy temu...
1: Przypomniało im się.
0: Tak, no, zrobili album. Oni też są na pewno zajęci, no jednak...
1: Podejrzewam.
0: Les Claypool... No. Kurczę, pewnie gdyby też śledzić to, co on nagrał, wydał, to też by można, dołączyłby do zawodów w siłowaniu się na rękę.
1: Tak.
0: Z innymi tam nadaktywnymi kolegami, co robią muzykę, o których tutaj czasami często nawet rozmawiamy. To co, Meat Machines?
1: Mhm.

0: Staramy się być w miarę elokwentni, ale zapomnieliśmy, że 8 minut temu ponad minęła godzina pierwsza.
1: Jakby tutaj skomentować te warunki atmosferyczne? No ogólnie myślę, że wiosna ładnie zaczyna pachnieć. Troszeczkę popadało, co jest bardzo dobre. Mamy nadzieję, że będzie padało więcej, bo ogólnie nie jest dobrze, ale dobrze, że chociaż trochę popada.
0: Źle.
1: Jest bardzo źle.
0: Jest tragicznie.
1: Jest tragicznie, ale także wszyscy módlmy się o to, żeby padało więcej.
0: Tak. Regularniej też.
1: Tak, i regularniej. I żeby może ktoś zadbał o lepsze jakieś takie traktowanie tej wody, jak już sobie ona spadnie. Tak, ale właśnie troszeczkę popadało, co jest okej, na przykład dzisiaj. No i teraz na przykład noc jest troszeczkę chłodna. To nie jest jeszcze taka letnia, czy tam wiosenna noc, tylko taka raczej jeszcze wiejąca. Tak, mi przynajmniej było trochę chłodno.
0: No, ale były już takie ciepłe noce, że było w okolicach 17 stopni w nocy, wczesnej nocy.
1: No, ale to nie jest dzisiaj.
0: Ale to nie jest dzisiaj. To był, nie było w dzisiaj, to było kiedyś.
1: Tak.
0: Ale niedawno. To radio, to afera.
1: Audycja modlitwy psychodeliczne?
0: My słuchamy muzyki psychodelicznej.
1: Tak, a dzisiaj bawimy się w dziennikarzy muzycznych. Jesteśmy, no nie jesteśmy dzisiaj wyjątkowo, myślę, nie wychodzi nam bycie żywiołowymi, a przynajmniej ja tak nie do końca się chyba wyspałam, ale...
0: No ja
1: ale
0: też, ja
1: jest okej, okay, dociągniemy to jakoś.
0: Tak, tak. Będziemy elokwentni do samego końca i jeden dzień dłużej.
1: I mamy dla was nowości muzyczne uzbierane z różnych stron, z różnych gatunków. W tym momencie ogrywamy dla was już trzeci dzisiaj projekt, czyli The Claypool Lennon Delirium, i na nim zatrzymaliśmy się troszeczkę dłużej, ponieważ, jak już wspominaliśmy, jest to przede wszystkim po prostu długi album, on trwa godzinę, ale jest też ciekawy muzycznie, dużo się tutaj dzieje. I przy okazji utworu Meat Machines, wiesz co, no wiadomo jest, że ten nasz mózg ludzki lubi skojarzenia. No i na przykład mi się to intro samo bardzo skojarzyło z utworem Because Beatlesów. Zaczęłam się wręcz zastanawiać, czy ktoś Shona Lennona mógłby pozwać prawa autorskie. Do.
0: Ale ty, ale by to było.
1: To by było śmieszne. To właśnie ja się zastanawiam, czy na ile... gdzieś tam, czy wiem, że gdzieś tam ten katalog Beatlesów był sprzedawany. To był taki sławny moment, gdzie chyba Michael Jackson kupił od Sony czy coś, ale nie śledziłam. Nie wiem też, nie orientuję się na tyle, żeby wiedzieć, jak to się ma gdzieś tam do tego prawa autorskie. Chyba właśnie kupił tym samym prawa autorskie, ale nie wiem, w jakim stopniu to jest. I no myślę, że ci żyjący Beatlesi też mają dużo do powiedzenia wciąż w tym kontekście. Chociaż nie, w sumie może nie.
0: Tylko jeden żyje przecież.
1: Jezu.
0: No, Ringo nie napisał jakoś super dużo.
1: Paul McCartney wybucha na każdym koncercie, więc.
0: No to jego sobowtór wybucha.
1: No przestań. Idź załóż twoją czapeczkę i posiedź w kącie chwilę.
0: Dobrze, dobrze. Przypominam, że to Paul McCartney jako jedyny był bosy na okładce Abbey Road.
1: Tak, i miał papierosa w ręku i zamknięte oczy, tak, tak.
0: No, więc no, ja nie wiem, kto tu powinien foliowe czapeczki zakładać. To nieważne. No, Ringo myślę, że nie pozwie Shona Lennona o prawa autorskie do Beatlesów, ale gdyby to była Polska, to myślę, że by mogło tak być.
1: Tak, to prawda. Myślę, że
0: nagle by pojawił się projekt Beatlesi przez 2S na końcu.
1: Na przykład. Albo 2T, ale... Tak. Masz całkowitą rację.
0: No, więc na całe szczęście Anglosasi nie bawią się w ten klonowanie kapel. Więc mamy tego farta. Dobra, Meat Machine jest za nami. I teraz utwór o zwierzętach morskich.
1: Tak. Zagrajmy go i potem...
0: Potem jeszcze się pośmiejemy tam z Ringo.
1: Z Bimbelsów.
0: Z Bimbelsów i ostatniego żyjącego członka. Dobra. Mantra of Manatee.

0: Maja zaczęła coś mówić na poza antenium, więc zawsze chciałam to powiedzieć. Powiedz teraz wszystkim, żebyśmy się wszyscy pośmiali.
1: Zostałam wywołana do tablicy. Dawno tak, się to nie wydarzyło.
0: Tak, tak, tak. No, mówiłaś coś, niestety nie zdążyłaś skończyć.
1: Że znowu takie śmieszne, bardzo rockowe skojarzenie. Ta perkusja brzmiała jak When the Levy Breaks.
0: O!
1: Led Zeppelin. Tylko tam było... A to było jakby cały czas... Po prostu są takie podwójna stopa i cyknięcie, ale ogólnie śmiesznie, że pojawia się też motyw. No, ja nie wiem, po prostu zawsze gdzieś tam od razu pojawiały mi się te skojarzenia, że tak jak ty wspomniałeś o morskich zwierzętach, że też u Beatlesów, no była ośmiornica, tutaj pojawia się manat, który chyba jest w ogóle jakimś ważnym ważnym maskotką, bo pojawia się w teledysku
0: do jednego
1: właśnie singla. W ogóle to jest do singla WAP.
0: Tak, a natomiast do utworu tytułowego jest cały teledysk, gdzie ten fragment z WAP jest rozszerzony i

0: Tak, no niestety przez to, że to jest tak duże coś, jeśli chodzi o wydanie, to cena jest wyższa niż normalnych płyt. No więc i wiadomo, inflacja zła, podatki złe, wszystko złe. Nie żartuję oczywiście. Podatki są dobre.
1: Tak, no, zgadzam się.
0: Po prostu jest droga, więc jeszcze tam trochę poczekamy. No jeszcze z tego, co widziałem, to nikt nie zakatalogował tych wydań fizycznych w internecie, ani ich nie opisał, jakie tam mają numery, więc jeszcze wydaje mi się, że fizyki do ludzi nie podocierały albo są na tyle zasłuchani, że jeszcze nie wrzucili informacji dla muzycznych nerdów.
1: Czekamy z niecierpliwością.
0: Tak. Dobrze, to przypomnę tytuł. The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Historia z morałem, przypowieść o technologii, która może nam zaszkodzić.
1: Lub krócej, koncept album o spinaczach.
0: Złych spinaczach.
1: Tak.
0: W sensie akurat wydaje mi się, że w wypadku technologii nie można mówić zła, dobra, ale z perspektywy człowieka, jak spinacz próbuje cię przerobić na kolejny spinacz, to możesz mówić, że to jest jednak niedobre dla ciebie. Dobra. Do tego albumu będę wracał. Jest to krążek na pewno wybitny pod wieloma względami. Natomiast w ogóle sporo tych premier w tym roku ciekawych, bo za 3 tygodnie nowy album All Them Witches, House of Mirrors. Jak do tej pory wyszły 3 single. I słuchaliśmy tylko jednego, który jest coverem tradycyjnej pieśni Red Rocking Chair, a teraz wysłuchamy utworu The Witches.

0: Walter White, All Them Witches. House of Mirrors, premiera 29 maja tego roku, czyli niedługo 3 tygodnie. Także doczekamy, dożyjemy. Na całe szczęście.
1: No, co myślisz o tych singlach?
0: Wiesz co? W porządku bardzo. Też no mam pewien niedosyt All Them Witches. No, od ostatniego albumu też minęło... Dobra, nie liczę tego wydawanego
1: singlami,
0: singlami, ale od Nothing as an Ideal minęło sporo czasu już swoją drogą takiego zwykłego albumu. Więc, no i też tam były zmiany składowe. Znowu są cztery osoby w składzie, ale zmienił się perkusista gdzieś tam w międzyczasie, więc no, trochę tam się też podziało u nich. No i koncertują, widzę, regularnie.
1: Regularnie. I ja na ten moment, no, czegoś mi brakuje w tych kompozycjach. Trochę jakby ta magia gdzieś się ulotniła, bo no ja, przyznam ci się szczerze, pamiętamy się jeszcze z tych czasów, kiedy miałam no, bardzo taką intensywną fazę na ten projekt i te krążki leciały w kółko i Nothing as the Ideal był dla mnie takim ostatnim wydawnictwem, które tak na mnie zadziałało i potem z tego ostatniego albumu wydawanego w częściach, no to może z dwa były takie utwory, co faktycznie mi siadły.
0: A mi cały siadł. Bardzo go lubię.
1: Mhm. No może dawno nie słuchałam, może sobie... bo on, jak on nosił nazwę? Nie pamiętam, ten wydawany w singlach.
0: Baker's Dozen.
1: Aha, właśnie, tak. Bo on chyba nawet nie... On w końcu jest traktowany jako album, czy jako
0: tak,
1: projekt?
0: Tak. Znaczy, no, zostało to wydane w formie fizycznej na chyba 3 czy tam 50 winylach.
1: Dobra, może 3 utwory. W każdym razie, może nie... Jakoś tak już czułam, że coś tam się wytracało powoli w tych kompozycjach. A poprzednie albumy tak w całości mnie po prostu łapały za ucho.
0: Cóż ci mogę powiedzieć?
1: No, sprawdźmy.
0: Sprawdźmy. No już niedługo 3 tygodnie, więc...
1: Tak.
0: Dopękamy.
1: Mówię to z pełną swoją wciąż miłością do nich po prostu, ale jakoś tak... I muszę jeszcze to przemyśleć, czego konkretnie mi tam brakuje. Może będę w stanie ci udzielić takiej, wiesz, konstruktywnej odpowiedzi. A nie, że po prostu coś.
0: Dobra, to poczekajmy do pełniaka, a teraz single Starting Line.

0: A mi siada ten utwór. Nawet bym powiedział, że się podoba i jakoś dobrze, dobrze zapowiada ten album.
1: Ej, wiemy już, jaki jest tytuł?
0: House of Mirrors.
1: A, House of Mirrors, okej. No to muszę sobie wszystko jeszcze tak przetrawić. Dobrze. Chcesz coś jeszcze dodać na temat nowego Autumn Witches?
0: Nie. Już nie. Już nieważne.
1: Dobrze.
0: Już nieważne. Jak ci się nie podoba, to niech ci się nie podoba.
1: Jeju, ale spłaszczasz, ale spłaszczyłeś wszystko. Ja tu się produkuję naprawdę.
0: No tak.
1: Staram
0: no,
1: się
0: no,
1: jakoś moje wypowiedzi tutaj.
0: Udało ci się wyprodukować to, że coś ci nie pasuje.
1: Co? To nie miało sensu chyba gramatycznie za bardzo.
0: Nie miało mieć sensu. Po prostu tam miał być śmieszny duet prowadzących. Po prostu.
1: Jak za bardzo się starasz, to tym mniej wychodzi.
0: No, dokładnie. Ale z drugiej strony musimy się trochę postarać czasami, żeby tutaj było po dziennikarsku. Dobra, to już nie prowadźmy dalej, dalej tej radosnej rozmowy dwójki dziennikarzy muzycznych, którzy są bardzo wyluzowani.
1: I bardzo sobie dużo żartują.
0: I dużo żartują i te żarty są takie śmieszne, że wszyscy zrywają boki, że aż ich boli. A teraz przejdziemy do naszej polskiej sceny. Z północy pochodzą, z nadwody, dużej wody, największej wody w Polsce, Ampa City i album Cosmic Indifference, który jest okej. Podoba mi się i wydaje mi się, że chyba nawet bardziej mi siada niż ich wcześniejszy krążek o tytule 4. A chyba najbardziej mi się podoba utwór o tytule Symetriada. I go w tym momencie teraz posłuchamy.

0: Kosmiczna obojętność. Nie powiem, zachęcił mnie ten tytuł. Jednak bardzo lubię słowo indifference. A jeszcze jak jest kosmiczne, to tym bardziej. Album świeży. Nie pamiętam dokładnie z kiedy, ale to w dniach można liczyć od premiery. Zagrają w październiku w Poznaniu. 17 bodaj października. W klubie pod Minogą, więc trochę czasu jeszcze do poczekania. No jest to coś dla fanów progresywnego space rockowego grania i chyba moim zdaniem przebija wcześniejszy krążek, ale to jest oczywiście uznaniowe.
1: Ja myślę, że mojego doświadczenia z nimi raczej nie przebije nic, ponieważ nic, co się wydarzy teraz. Ja muszę jakoś skonstruować to zdanie inaczej. Chodzi mi o to, że świetny był ich koncert na Red Smoke'u. Teraz nie przypomnę sobie, która to była edycja, ale już parę lat temu i pamiętam, że jakoś tak idealnie zachodziło akurat słońce, wiesz, ono było takie pomarańczowe, grzejące.
0: Dziewiąta edycja.
1: I naprawdę bardzo mi się podobał ten koncert, świetnie mi wtedy się ta muzyka gdzieś tam ze wszystkim połączyła. Także trochę nawet bym się bała pójść na nich do klubu, żeby sobie jakoś tak tego wrażenia nie zamotać. Ale czemu nie? Spróbujemy do starej dobrej Minogi.
0: No, do 17 października to jeszcze dużo czasu, jeszcze musimy wakacje przeżyć.
1: W jesiennym anturażu. Właśnie, nawet nie wiadomo, czy to żyjemy, więc...
0: Tak, dokładnie. Jak będziemy szaleć na Woodstocku, to możemy tam już się wyszaleć na zawsze.
1: Zostaniemy tam.
0: Zostaniemy. Zostaniemy w Czaplinku na zawsze. Dobra. Symetriada, Ampacity. A teraz Szkoci. Szkoci z The Cosmic Dead. Nowy album, też świeża rzecz, chyba sprzed 2 tygodni. Beyond the Beyond. I tutaj akurat nie ma żadnych jakichś większych wodotrysków, jeśli chodzi o nich. Jest to bardzo poprawny, bardzo fajny zresztą też album, ale mocno krautrockowy. Ja lubiłem The Cosmic Dead bardzo za to, że potrafili prowadzić taki kosmiczny sobie pejzaż, a nagle ten pejzaż się walił waleniem takiego wielkiego młota. Tak bym określił i niektóre ich utwory. Natomiast Beyond the Beyond płynie sobie właśnie w takie długie, krautrockowe pejzaże i jest zdecydowanie lżej, ale wciąż bardzo przyjemnie i no nie powiem, ten album będę do niego sobie od czasu do czasu wracał. 4 kompozycje, zmieścimy 2. Najkrótsza, Stronger w tym momencie.

0: i Cosmic Dead. No to najkrótszy utwór na tym albumie, Beyond the Beyond. Jeśli lubicie sobie pospacerować gdzieś tam po drodze mlecznej, takiej krautowej, space rockowej, bardzo klasycznej, bardzo poprawnej, to jak najbardziej zapraszam do... Jezu, ale to brzmi straszliwie. Zapraszam was do przesłuchania tego albumu, ale tak zrobię. Zaproszę was. Nie będę się tutaj za bardzo cackał w jakieś wykwintne określenia. No, dobry album można posłuchać, jeśli taką muzykę lubicie.
1: Też jak ktoś lubi ten taki długi format utworów, oni raczej... Właśnie rzadko kiedy zamykają się w 5 minutach, raczej jest to 15 minut. Pamiętam, że to już się pojawiało na poprzednich wydaniach też u nich. Także... Zapraszamy.
0: Zapraszamy. No ja bym ich chętnie ponownie zobaczył. Widziałem ich tylko raz. Też nie byli jakoś super nagłośnieni. Też tam były jakieś zmiany składowe, więc nie wiem, jakby brzmieli. Ale koledzy, którzy ich widzieli we Wrocławiu, określili ich jako bezlitosnych, jeśli chodzi o granie tej muzyki. Ale już się tam nie będę rozbiegał, jak to kiedyś słuchałem ich na cmentarzu, będąc gdzieś tam. Nieważne. Dobra. Czy to jest czas, że się żegnamy?
1: Nadszedł ten czas.
0: Nadszedł ten czas. Dobrze. Osoba redaktorska przede mną, Maja Haczyńska.
1: A przede mną osoba redaktorska, Mikołaj Żurakowski.
0: No, w tym składzie, nieskładzie prowadziliśmy dla was audycję Modlitwy Psychodeliczne. Udawaliśmy... Byliśmy dziennikarzami muzycznymi dzisiaj dla was przez te 2 godziny. Przed nami utwór Further i życzymy wam chyba tam dobrej nocy i słyszymy się za tydzień.
1: Dobrej nocki, słodkich snów i dobranoc.
0: Dobranoc.